0: nieprzypadkowo w piątkowy poranek gramy Przebój ze słowem dance w tytule, gdyż na progu weekendu dance ma sens, a disco jest dobre dla wszystko. I wanna dance with somebody, Whitney Houston w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 16 po 6.
1: Eagle Eye Cherry i Andrzej Piaseczny i jego rysowanie tobie, czyli taki cudowny, bendowy, imprezowy kawałek. No tak, was budzi tylko Radio Złote Przeboje. Chcecie poczuć piątek od pierwszego otwarcia oczków? No to bądźcie z nami przez cały czas, 17 po 6.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
8: Zobacz, Stasiu, sokół.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
11: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Można oglądać, można posłuchać, ale można też samemu usiąść za kierownicą i poczuć wielką moc BMW M. Przyjdź na dzień otwarty w Autofus Group Białystok już 3 października i poznaj bliżej gamę modeli BMW M podczas ekscytującej jazdy testowej. Czekają na Ciebie również strefy tematyczne, konkursy, coś dla najmłodszych miłośników BMW i wiele więcej. Zaprasza dealer BMW Autofus Group Białystok.

0: Andrzej Piaseczny w porannym programie Radia Złote Przeboje. Piątek to jest taki dzień tygodnia, że nie wiadomo, jak człowiek byłby przeczołgany całym tygodniem, to jednak łapie nowy wiatr w żagle. My nie śpimy, tak. A wy? To jest kluczowe pytanie o tej porze, o 6.28. A telefon do nas 22 44 i 30. Halo?
1: Halo?
0: Halo?
1: Jestem z Kędzierzyna Koźla. Słucham radio Złote Przeboje non-stop. Kocham was i pozdrawiam całe radio Złote Przeboje.
2: No, czuć było w tym wyznaniu nieco sztywności, skrępowania, ale to się zdarza po całym tygodniu pracy.
3: Absolutnie tak. Rozbasujemy. Tak, obiecujemy. To my obiecujemy, że zanim skończy się ten poranek, będzie już tylko luz, flow i breakdance, kochani. Tu radio Złote Przeboje na dzień dobry. 22 44 30 to jest numer dla spóźnionek na piątkowy apel poranny. Dzwoń. Cieszcie się piątkiem, a u nas leci Laura Branigan, 29 po 6.

0: niby w Holandii mieszka, czyli pod poziomem morza, a depresji w tym kawałku nie słychać. Obowiązkowa gwiazda piątkowa jest City Catch. Musi być weekend na horyzoncie. To jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry za 24 minuty 7.
1: A propos piątkowego, weekendowego nastroju, to za chwilę przebój, który absolutnie cudownie nas nastraja na piątkowe i weekendowe głupoty. The Cure Friday, I'm in love w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Tak wam właśnie zagramy już za moment. Bądźcie blisko.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Można oglądać, można posłuchać, ale można też samemu usiąść za kierownicą i poczuć wielką moc BMW M. Przyjdź na dzień otwarty w Autofus Group Białystok już 3 października i poznaj bliżej gamę modeli BMW M podczas ekscytującej jazdy testowej. Czekają na Ciebie również strefy tematyczne, konkursy, coś dla najmłodszych miłośników BMW i wiele więcej. Zaprasza dealer BMW Autofus Group Białystok.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Złote przeboje w drodze.
11: Jeszcze dziś i jutro mogą być utrudnienia na ulicy Generała Maczka w Białymstoku na wiadukcie nad torami kolejowymi. To przez remont nawierzchni i jezdnia może być zwężona. Z kolei po 8 podobne kłopoty będzie można napotkać na ulicy 11 listopada na odcinku od Zwierzynieckiej do Wiosennej. Jedźcie ostrożnie.
10: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Jest takie, mili państwo, święto, które zaczęło się 116 lat temu, a obecnie świętują je na całym świecie, nie tylko w Bawarii, nie tylko w Monachium. Święto, jak się pewnie domyślacie... No właśnie, Oktoberfest. Od tygodnia trwa nie tylko w Monachium, ale też w różnych miejscach na całym świecie.
2: A nie chwaląc się, jeden z naszych porannych prowadzących udał się nawet na profesjonalną lekcję jodłowania. Posłuchajcie.
3: Powiedz jo, jo, jo, jo, jo.
1: Jo, jo, jo, jo, jo.
3: Świetnie, obniż krztań trochę.
1: Jo, jo, jo, jo, jo. Jo, jo, jo, jo, jo.
3: Jo.
1: Jo.
3: Jo, lo, jo, lo, jo, lo.
1: Jo, lo, jo, lo, jo, lo.
4: Bardzo, bardzo prosimy się nie śmiać. Sami spróbujcie, dobra? No. Sami spróbujcie, tak. 22, 4, 4, 3, 0. I teraz zadanie dla was, kochani, za najlepsze jodłowanie, jakie z siebie wydacie. Dzisiaj o poranku obiecujemy nagrodę, złotą kawę naszego porannego programu. 22, 4, 4, 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: słynny reżyser David Lynch odkrył tego artystę, Chris Isaak. Po tym odkryciu jego kariera nabrała rozpędu i nawet zagrał w jednym z jego filmów, czyli W ogniu krocz ze mną. Chris Isaak w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, w piątkowy poranek. Za niespełna 5 minut będzie 7, a teraz szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Zdali kartę rowerową, a teraz dostają coś jeszcze. Uczniowie w całej Polsce otrzymają kaski rowerowe.
0: No proszę.
1: O tej ogólnopolskiej akcji opowiemy w najbliższych wiadomościach o 7.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
3: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego. Skąd

0: obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Reklama.
3: 25 września w piątek mamy godzinę 7, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
4: Po ataku na żołnierza w Jarosławiu prezydent Ukrainy zabiera głos. Zdali egzamin na kartę rowerową, dostaną kask. Ogólnopolska akcja w szkołach. Mniej obcy na festiwalu w Gdyni. To historia Jana Borysewicza. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem. Sprawca musi ponieść pełną odpowiedzialność, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po ataku na żołnierza w klasztorze w Jarosławiu. 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował 5 osób. Jedna nie żyje, 4 zostały ranne. Świadkowie zdarzenia są w szoku.
5: Jak szłam na mszę świętą, tutaj siedział ksiądz rektor, który został ugodzony w tętnicę szyjną. Byłam świadkiem, jak już tutaj został wyniesiony ksiądz.
6: Znała pani tego księdza?
5: Tak, oczywiście, to rektor tego ośrodka, wspaniały człowiek.
4: Napastnik został zatrzymany, obecnie przebywa w szpitalu. Prokuratura na razie nie informuje o motywach ataku. Władze Jarosławia ogłosiły żałobę. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlinku pod Grójcem na Mazowszu. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ocenił, że mogła to być celowa próba zakłócenia działania stacji. Tego typu obiekty są ważne dla poprawnego działania systemu, mówi Rafał Grabiański z portalu urania.edu.pl.
7: Te stacje naziemne mogą się łączyć z wieloma satelitami, oczywiście Starlink naraz, które widzą na niebie. No i dzięki temu tą sieć możemy, tak można powiedzieć, połatać i mieć globalny zasięg.
4: Na miejscu pożaru służby zabezpieczyły monitoring. Uczniowie, którzy zdali egzamin na kartę rowerową, otrzymują kaski ochronne. To ogólnopolska akcja. Do szkół w całym kraju trafi 65 tysięcy kasków kupionych z funduszy Unii Europejskiej. W Strzeszynie na Pomorzu kaski przekazała uczniom minister edukacji Barbara Nowacka. Przypomnijmy, że dla młodzieży kask od niedawna jest obowiązkowy. Historia Jana Borysewicza na wielkim ekranie. Na festiwalu w Gdyni odbyła się premiera filmu Mniej obcy, inspirowanego życiem i wspomnieniami lidera zespołu Lady Punk. Reżyser Christopher Rus szykował się do nakręcenia tej produkcji od wielu lat. Jak mówi, kiedy Netflix ogłosił, że film powstanie, presja była ogromna.
8: Rockmeni wtedy naokoło Janka zaczęli dzwonić do mnie, jeden po drugim, i mówili mi wszyscy, żebym tego nie spieprzył. I ja się na początku śmiałem z tego, bo myślałem, jakie oni mają założenie. Ale ten śmiech mi trochę utknął w gardle, jak zaczęliśmy kręcić, bo byłem o wiele bardziej spięty, wiele bardziej skupiony niż normalnie.
4: W filmie Jana Borysewicza gra debiutujący na ekranie muzyk Mikołaj Bukrewicz.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
11: Sport w 30 sekund.
12: Błażej Kulesza, zapraszam. Już tylko 2 zwycięstwa są potrzebne polskim siatkarzom do obrony tytułu Mistrzów Europy. Dziś o 17:00 w Mediolanie zmierzą się ze Słowenią, która regularnie gra z Polską w finałach wielkich imprez. Za to w hicie piłkarskiej Ligi Narodów Holandia zremisowała z Niemcami 1-1. Gola dla gości strzelił Felix Mecha, a w doliczonym czasie gry bramkę na wagę punktu zdobył Cody Gakpo. W innych ciekawych spotkaniach Portugalia wygrała z Walią 1-0, a w skandynawskich derbach Norwegia pokonała Danię 3-2.
10: Sponsorem programu był organizator Bizon MTB. 4 października www.bizonmtb.pl.
9: Złote przeboje w drodze.
13: Do jutra trzeba liczyć się z utrudnieniami na wiadukcie na ulicy Dąbrowskiego w Białymstoku. Ekipy remontują tam nawierzchnię i jezdnia może być zwężona w obu kierunkach. Podobnie na ulicy Generała Maczka na wiadukcie nad torami kolejowymi. Dodatkowo jest już większy ruch, m.in. na Poleski, Piłsudskiego, Bohaterów Monte Cassino oraz Lipowej.
9: Pogoda w Białymstoku.
13: 9 stopni, tyle teraz można zobaczyć na termometrach za oknami w Białymstoku. Będzie do 14-15 stopni maksymalnie, to w okolicach godziny 14. Nad stolicą Podlasia jest szaro od chmur. W dzień będzie się przejaśniać, ale aura skropi też deszczem. Tych, którzy z tęsknotą wspominają słońce, pocieszę. Już w ten weekend ma być go całkiem sporo i co ważne, będzie też zdecydowanie cieplej.
9: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
3: Dzień dobry, po siódmej poprosimy paragony do kontroli, sprawdzimy, co się na tych zakupowych paragonach w Polsce regularnie powtarza.
14: No ciekawe, ciekawe. Po siódmej też podpowiemy wam, jak zdobyć bilety na koncert Królowie Życia. Radio Złote Przeboje na dzień dobry, w piątek, piąteczek, piątunio. Jest 5 po siódmej, gramy szer. I don't...

0: Czechy tak, Niemcy tak, a my... No to kochani, teraz w porannym programie pojawi się bardzo ciekawa mapa naszego regionu. Jeszcze raz, Czechy tak, Niemcy tak, ale nie wiedzieliśmy, że Polska to też kraj zamiłowanych piwoszy.
1: Ten napój według nowych badań pojawia się średnio na co 10. paragonie zakupowym w Polsce.
2: Tak, my nie możemy tutaj ani potwierdzić, ani zaprzeczyć, bo pora nieodpowiednia, za wcześnie, ale chcemy tylko przypomnieć naszą ulubioną niemiecką piosenkę.
0: No a tak przy okazji, to zapraszamy was dzisiaj do porannych zawodów w jodłowaniu. Możecie zajodłować pod numerem 2244 i 30. A dla zwycięzcy najlepszego jodłowacza mamy złotą kawę naszego porannego programu 2244 i 30. A to już YouTube Pride in the Name of Love. Jest 13 minut po 7:00.

0: Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Ace of Base, zespół ze Szwecji. To kogo my tam mamy w tej Lidze Narodów? W grupie Szwecję, Rumunię, Bośnię i Hercegowinę. Cztery kraje. Łatwo nie będzie. Dzisiaj gramy z dwoma naraz wieczorem z Bośnią i Hercegowiną. Czyli mamy co? Piłkarski piątek.
1: Tak jest. Tu Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. 20 po 7. Też bym chciał coś powiedzieć dobrego o polskiej piłce nożnej, ale nic mi do głowy nie przychodzi.

0: kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Do tego łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 15,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda. Muzyka i głos.

0: to jest duet. Giganci duet. Aretha Franklin, George Michael w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. A teraz będzie mowa o innym duecie, bo uwaga, mamy dla was złote bilety na koncerty duetu Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk, który to duet gra razem, już nie uwierzycie, 50 lat.
1: Tak.
0: To będą bilety na koncert Królowie Życia.
1: Już pierwsze koncerty z tego cyklu mamy za sobą i to są dwie godziny, ponad dwie godziny grania. No i panowie, legendy grają nie tylko Przeboje Kombi, ale też hity Skywalkera i ONA, bo to przecież oni za tymi nazwami też stoją.
0: Tak, jeszcze dzisiaj mamy dla was podwójne zaproszenia na koncert w Łodzi, w Atlas Arenie 11 października. Chcecie tam być? Chcecie się bawić z nami? No to zapraszamy. Wejdźcie na stronę złoteprzeboje.pl.
1: Wejdźcie i napiszcie maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą się wam Królowie Życia, a najlepsze odpowiedzi nagrodzimy biletami już dzisiaj po godzinie 18.
0: Tak będzie, a żeby poczuć ten klimat, sięgniemy teraz właśnie po Przebój Kombi z 1984 roku. Kochać cię za późno w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Za 29 minut będzie 8.

0: Był rok 1999. Włączało się jakąkolwiek stację radiową, leciał Carlos Santana. Otwierało się telewizor, leciał Carlos Santana. Otwierało się lodówkę, wyskakiwał Carlos Santana.
1: Tak było.
0: I to był jedyny taki przypadek, kiedy to nikomu nie przeszkadzało. Z płyty Supernatural, Corazon Espinado, Santana i Mana za 21 minut będzie ósma.
1: Z kolei wczoraj na festiwalu filmowym w Gdyni pierwsi widzowie zobaczyli Mniej obcy, film inspirowany życiem i wspomnieniami lidera Lady Punk Jana Borysewicza. Wszyscy będziemy mogli go obejrzeć już niedługo, 7 października, a Lady Punk za chwilę w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
3: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
2: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
1: Autopromocja.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy.
8: Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Już dziś w Lidlu. Wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2+1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
17: Ty, ale akcja!
16: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem Cię?
17: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
16: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
18: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
16: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
19: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
16: Twoja definicja dobrego snu.
2: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Reklama.
0: Złote przeboje w drodze.
11: Z minuty na minutę coraz bardziej tłoczy się wjazd do Białegostoku od strony Wasilkowa. Na trasie Generalskiej i ulicy Poleskiej także zrobiło się ciasno. Uważajcie na Branickiego w kierunku centrum, także na Mickiewicza, Świętojeńskiej i Sienkiewicza. Ulicą Antoniukowską i Knyszyńską również jedzie się wolniej.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Od tygodnia trwa niezła impreza, a nawet najsłynniejsza na świecie impreza. Nie tylko w Monachium, ale też w różnych miejscach na świecie mamy Oktoberfest. No i słuchaczom Radia Złote Przeboje też włączył się tryb jodłowanie. 22, 4 czwórki, 3 zera.
2: Macie odwagę zajodłować do słuchawki? To śmiało, zapraszamy. 22, 4 czwórki i 3 zera. Za najlepsze naszym zdaniem jodłowanie obiecujemy nagrodę złotą kawę z porannymi prowadzącymi na pudełku. No to uwaga, 2, 2, 4 czwórki i 3 zera.

0: Cudowna, cudowna, jak zawsze. Kylie Minogue w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, piątkowy poranek za niespełna 5 minut. 8. Kibice mają dzisiaj kumulację, mamy siatkarsko-piłkarski piątek, krótko mówiąc, Polska biało-czerwona.
1: To my o siatkarzach, bo jeden mecz dzieli naszych siatkarzy od finału Mistrzostw Europy. Na drodze Słoweńcy, których Polacy w tym sezonie spotkali na boisku już 3 razy.
0: No.
1: Więcej o tym meczu w wiadomościach o 8 posłuchajcie.
2: Oszczędzania tankują więcej za mniej.
3: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj dziś o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
13: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
17: Reklama.
18: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
0: Mamy godzinę 8, 25 września i to jest piątek, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Rząd publikuje nową instrukcję na wypadek zagrożenia z powietrza. Koniec kampanii w Krakowie od północy, cisza wyborcza przed niedzielnym głosowaniem. Polscy siatkarze grają dziś o finał Mistrzostw Europy. Rywalem Słowenia. Gotowa jest nowa instrukcja na wypadek zagrożenia z powietrza. Będzie ją dziś rozsyłać MSWiA. Instrukcja reagowania będzie dostępna w internecie. Więcej o tym Szymon Kępka.
6: To 12-stronicowe wydawnictwo, które tłumaczy, jak przygotować się do ewakuacji, dokąd się ewakuować i jak się zachować, gdy zostajemy w domu, w piwnicy albo w garażu. Magdalena Roguska, sekretarz stanu w MSWiA.
17: Dajemy mieszkańcom. To jest uszczegółowiony obszar z zakresu przygotowania się na sytuację ataku z powietrza i nowa część, która dotyczy uszczegółowienia tego, gdzie możemy znaleźć bezpieczne miejsce.
6: Instrukcja nie będzie rozsyłana w wersji papierowej, tak jak poradnik bezpieczeństwa, ale ma trafić do na przykład spółdzielni mieszkaniowych.
1: W ciągu 3 tygodni instrukcja ma też trafić do aplikacji mObywatel. Piątek w Krakowie jest ostatnim dniem kampanii wyborczej przed niedzielnym głosowaniem na prezydenta tego miasta. Dziś od północy do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę obowiązywać będzie cisza wyborcza. O urząd prezydenta Krakowa ubiera się 7 kandydatów. Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego. Ruszają jesienne remonty na autostradach, między innymi na A1 i A4. Na A2 jazdę spowolni przygotowanie do rozbudowy, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
19: Zachowamy na cały czas trwania inwestycji ruch po 2 pasy w obu kierunkach. Oczywiście przy ograniczeniu prędkości zainstalujemy tam odcinkowy pomiar prędkości. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo zarówno samych kierowców, jak i wszystkich tych, którzy będą pracowali przy rozbudowie.
1: Prace mogą tu potrwać ponad rok. Nasi siatkarze powalczą dziś w Mediolanie o finał Mistrzostw Europy. Rywalem będą Słoweńcy. Obie drużyny wiedzą o sobie wszystko, bo tylko w tym sezonie mierzyły się już 3-krotnie.
20: Oni wiedzą, jak my gramy, my jak oni grają. Nie ma dużo różnicy taktycznej. Może być na początku, że albo oni, albo my będziemy grali trochę inaczej, ale nie, myślę, że nie możemy się zaskoczyć.
1: Mówi trener naszej kadry Nikola Grbić. Mecz ze Słowenią o 17.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
21: Tłoczy się ulica Lipowa, Poleska, Sienkiewicza, Piłsudskiego, Branickiego i Piastowska w Białymstoku. Ruch spowalnia również na Mickiewicza oraz Świętojańskiej. Ostrożność przyda się na Andersa i Hetmańskiej. Przypominam o remontach na wiaduktach na ulicy Dąbrowskiego i Maczka. Praca także na 11 listopada.

0: Pogoda w Białymstoku.
1: Jeżeli marzy się Wam polska złota jesień, to mam dobrą informację. Będzie i to niebawem, bo w weekend spodziewamy się nie tylko większej ilości słońca, ale również ciepła. Na razie jednak lepiej nie rezygnować z kurtki, bo w Białymstoku skromne 9 stopni teraz, będzie do 14-15 stopni maksymalnie około godziny 14. Piątek będzie upływał z przewagą chmur, możliwe przejaśnienia, ale też popada.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej pojawi się w naszym programie najlepsza okazja, taka, że aż grzech nie pójść na zakupy. W komplecie będą też pomyłki kurierskie.
2: Po ósmej sprawdzimy też, czy ludzi w dobrej woli jest więcej, jak w piosence Niemena. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, w piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo. Odliczamy do weekendu, The Final Countdown, zespół Europe, 4 po 8.

0: Absolutnie wyjątkowa okazja, wręcz niebywała okazja. Teraz się pojawi w porannym programie Radia Złote Przeboje, uczulamy. Wyjątkowa okazja, a przynajmniej tak twierdzą nasze żony.
1: No, często mówimy okazja, to była przecena stulecia.
2: No.
1: Albo to, przecież to mam od lat, tylko dawno nie nosiłam.
0: No, tak. Proszę, no.
1: Miałam straszny tydzień w pracy i należało mi się, tak? Mm-hmm. Tak, najczęściej właśnie kobiety usprawiedliwiają swoje zakupy.
3: To prawda i w ogóle to trzeba jeszcze uważać też na kurierów, oszustów. Ja słyszałem, że pewna żona zamówiła dla męża piłę spalinową, a przyszła sukienka i buty. A teraz zagramy Barbie, czyli piosenkę o kobiecie, która ma bardzo dużo sukienek i butów. Radio Złote Przeboje na dzień dobry w piątkowy poranek, 12 po 8.
4: Hiya, Barbie.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Kim.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM.
2: Złote Przeboje.

0: Life is Life i Opus, piosenka, która usprawiedliwia właściwie wszystkie niespodziewane wydarzenia weekendowe. Gdyby tak melanż za bardzo pociągnął, no to co? No życie, po prostu życie. To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry. 18 po 8 mamy.
1: Dzień dobry, w piątkowy poranek wam mówimy. Za chwilę Alphaville u nas zagra, a potem sprawdzimy, kto wygrał poranne zawody w wiodłowaniu. Koniecznie zostańcie z radiem Złote Przeboje.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Autopromocja.
4: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
5: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
4: Już jutro od 18:00.
5: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D.

0: Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Od tygodnia trwa Oktoberfest nie tylko w Monachium, ale też w różnych miejscach na świecie, od Kanady po Australię. Słuchaczom Radia Złote Przeboje też włączył się tryb jodłowania od rada. No i czas na wielkie podsumowanie naszych porannych tyrolskich zawodów.
2: Jolejku.
3: Nolej, a ja będę pił.
1: Złotą kawę naszego porannego programu. Wysyłamy właśnie temu ostatniemu królowi porannego jodłowania. Niech leje tę kawę radośnie. Dziękujemy i gratulujemy wszystkim odważnym, którzy zadzwonili, a po weekendzie wrócimy do was z nowymi, poważnymi zadaniami, poważnymi przypomnieniami i tematami i z nową kawą, tak.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Media Expert, taniej masz.
10: Czyta lektor AI.

0: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
1: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
2: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
6: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Reklama.
7: Złote przeboje w drodze.
8: Wiadukt na ulicy Maczka i Dąbrowskiego w Białymstoku. Tam planowo prace do jutra. Z kolei na skrzyżowaniu ulicy Sikorskiego z Aleją Konstytucji 3 maja i Aleją Jana Pawła II mogą nie działać światła, bo jest przebudowa sygnalizacji świetlnej. Hamujecie na Sienkiewicza, Poleskiej, Jurowieckiej, Mickiewicza, Brenickiego i Świętojańskiej.
7: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Lecz ludzi dobrej woli jest więcej. Pamiętacie, jak Czesław Niemen tak śpiewał?
1: Lecz ludzi dobrej woli jest więcej.
0: To prawda, to prawda.
2: No właśnie tak było.
0: Słuchajcie, postanowiliśmy sprawdzić fakty w tej sprawie.
3: We wsi Dobra Wola w latach 80. mieszkało niecałe 100 osób, a obecnie jest to 493 mieszkańców.
0: No.
3: Więc potwierdzamy, ludzi dobrej woli jest więcej.
4: A tak w ogóle to ciekawe, czy mieszkańcy dobrej woli zdają sobie sprawę, że ten świat nie zginie dzięki nim. Nie! Pozdrawiamy mieszkańców wszystko dobrej woli. Mamy nadzieję,
3: mocno,
4: że mimo, że dziwny jest ten świat, to w dobrych nastrojach zaczniecie weekend z Radiem Złote Przeboje. Teraz u nas zespół AHA za 11.09.

0: Czy pamiętacie taki złoty okres w polskim kinie, kiedy to wszystkie role zgarniał Piotr Adamczyk? Potem był Borys Szyc, potem był George Clooney, przepraszam, ten Tomasz Karolak. A teraz mamy podobny przypadek, ale w spódnicy.
1: Tak, wkrótce do kin trafi film Violetta Villas. Wciela się w nią Sandra Drzymalska, która zagrała też Łęcką w serialowej Lalce.
0: No właśnie.
1: Porozmawiamy z aktorką w najbliższych wiadomościach o 9:00. Posłuchajcie.
2: Autopromocja.
3: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
4: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
3: W każdą niedzielę po 8:00.
4: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
2: Autopromocja.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
14: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
15: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Mamy niskie ceny.
21: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm. Reklama.
1: 25 września i to jest piątek, mamy punktualnie 9. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
2: Po ataku w Jarosławiu dodatkowe siły mają zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Dostęp do lekarzy ma być łatwiejszy, powstaną powiatowe centra zdrowia. Historia Violetty Villas trafi wkrótce do kin. Film walczy o Złote Lwy na festiwalu w Gdyni. Po tragedii w klasztorze w Jarosławiu do miasta zostaną skierowane dodatkowe siły, by zapewnić bezpieczeństwo. Nożownik zabił jedną osobę, a cztery ranił. Napastnikiem był 31-letni Ukrainiec. Mężczyzna został zatrzymany. Mieszkańcy Jarosławia są w szoku. Jak mówią, to niezrozumiała i nieprawdopodobna tragedia.
3: No jakiś szaleniec. Tylko tyle usłyszałam. Nie wiedziałam, co się dzieje. To był totalny chaos. Świadkami były panie w kuchni. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić.
2: Po tym, co wydarzyło się w Jarosławiu, premier Donald Tusk napisał, że sprawca z całą surowością zostanie ukarany. Głosy zabrał także prezydent Ukrainy. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem. Sprawca musi ponieść pełną odpowiedzialność, przekazał Wołodymyr Zełenski. 500 000 Polaków ma zyskać łatwiejszy dostęp do pomocy medycznej w nagłych przypadkach. Tak twierdzi Ministerstwo Zdrowia, które uruchomiło Powiatowe Centrum Zdrowia. W miejscach oddalonych o ponad 30 km od SOR-u lub izby przyjęć. Placówki będą wykonywać podstawowe zabiegi i badania. Nowe przepisy obejmą 35 powiatów i wejdą w życie za miesiąc. Włamanie do szpitala w Miastku na Pomorzu. Nieznani sprawcy ukradli sprzęt komputerowy i medyczny, leki oraz ambulans, którym odjechali. Szukamy złodziei, mówi Dawid Łaszcz z policji w Bytowie.
4: Nasi policjanci analizują zapisy monitoringu. Na miejscu zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków. Trwa ustalanie dokładnych strat powstałych na skutek tego włamania.
2: Według lokalnych mediów karetka, którą odjechali złodzieje, dowoziła pacjentów na dializę. Kradzież pojazdu może utrudnić organizację transportu chorych. Najpierw zagrała Łęcką, teraz Villas. Wczoraj na festiwalu w Gdyni odbyła się premiera filmu o jednej z największych gwiazd polskiej estrady. Violetta Villas to debiut reżyserski Karoliny Bielawskiej. Sandra Drzymalska, którą ostatnio można oglądać w serialowej Lalce, nie kryje, że ta rola była dla niej wyjątkowo trudna i wyczerpująca.
5: Był to długi proces, trudny proces, bardzo emocjonalny. Myślę, że w jakimś momencie oddałam jej bardzo dużo siebie.
2: Violetta Villas została pokazana z perspektywy syna, Krzysztofa Gospodarka. Film walczy o Złote Lwy, a do kin wejdzie 27 listopada.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
7: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
6: Sport w 30 sekund.
8: Błażej Kulesza, zapraszam. Wieczorem polscy piłkarze meczem z Bośniakami w piłkarskiej Lidze Narodów zaczną walkę na zapleczu elity tych rozgrywek. Polska bowiem pierwszy raz gra w Dywizji B. Rywalami biało-czerwonych w grupie będą także reprezentacje Szwecji i Rumunii. To bardzo wyrównana grupa, mówił trener Polaków Jan Urban na przedmeczowej konferencji. Norweszka Therese Johaug postanowiła zmienić trasy narciarskie na te maratońskie. Była biegaczka narciarska zapowiedziała start w letnich igrzyskach olimpijskich w Los Angeles, właśnie w maratonie.
7: Sponsorem programu był organizator Bizon MTB. 4 października www.bizonmtb.pl.
6: Pogoda.
2: To już ostatni tak pochmurny dzień przed kilkudniową poprawą pogody. Dzisiaj prawie wszędzie może popadać deszcz. Na termometrach od 14 stopni w Krakowie, 15 w Białymstoku, do 16 w Warszawie, Gdańsku i we Wrocławiu. Jutro więcej słońca, a w niedzielę miejscami 20 stopni.
6: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
1: Dzień dobry, musimy to powiedzieć wprost, nie cieszyliśmy się tak piątkiem od zeszłego piątku normalnie, to nie mardujmy ani minuty tej rzadkiej radości.
9: Tak, niech się święci piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo, my z okazji tego święta mamy najlepsze Złote Przeboje, aczkolwiek nie zachęcające do wytężonej pracy, zamiast to, co wiecie, jak śpiewa Freddie Mercury. 5 po 9.

0: Lutricia McNeil śpiewała w radiu Złote Przeboje. Wokalistka ma dwóch synów, więc może i wnuki będą. I teraz wyobraźcie sobie, jak pokazuje wnusiom rozkładówkę Playboya i mówi: a to wasza babcia, która tak wyglądała na początku XXI wieku. Z dziennikarskiego obowiązku sprawdziliśmy i no, wnuki mogą być dumne.
1: Tak,
0: mogą.
1: Tak, zdecydowanie. A z powodu jesieni, pory dżów, pory mgieł, pojawi się u nas teraz wersja rockowo-drapieżna Izabeli Trojanowskiej z czasów, kiedy miała włosy w kolorze kruczoczarnym i usta w kolorze krwiście czerwonym. No i piosenka Przebój, który stał się jednym z symboli polskich lat 80. Karmazynowa noc, tak wam gra radio Złote Przeboje na Dzień Dobry w piątek, 12 po 9.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
6: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
9: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
10: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy?
13: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: przez krytyków muzycznych określany mianem ikony popkultury na miarę Elvisa Presleya czy Michaela Jacksona. Uznawany też za jedną z największych gwiazd muzyki rozrywkowej ubiegłego i tego XXI wieku. Jego utwory coverowali, uwaga, m.in. Robbie Williams, James Joplin, Lionel Richie czy Tina Turner, a w Polsce Budka Suflera i Krzysztof Krawczyk. Tak, to był Tom Jones w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, a ta za chwilę będzie zespół, którego jeden z członków stwierdził swego czasu, że uwaga, że Żgów jest fajniejszy od Liverpoolu i się po prostu przeprowadził do Żgowa. Serio. John McInerney. To o nim mowa, a zagra z kolegami z Bad Boys Blue przebój A World Without You, nazywany czasem po prostu Michel w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. W piątkowy poranek, 9:30.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj dziś o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka, 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
15: Castorama.
16: Teoria
17: i praktyka.
16: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
17: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, ejże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Poczuj się na parę chwil.

0: wiosna, wiosna, ach to ty.
1: Wiosna, wiosna, ach to ty. Na szczęście tylko w tytule, bo w piosence pojawiła się też jesień, bo inaczej czulibyśmy pewien dysonans. Ale kochani, stoimy na progu pięknego weekendu. Przypomina radio Złote Przeboje na dzień dobry i lecimy na ten weekend!
2: Tak, a dzisiaj jest jeszcze w ogóle dzień farmaceuty. Przypominamy, żeby nie łączyć leków z... A, zresztą sami wiecie z czym. Iwona Barańska, dziękujemy. Piotr Jaworski, Tomek Florkiewicz. Znaczy tam na 13 stronie Google piszą, że można łączyć.
3: Oj, dobra.
2: Dobra,
1: 17.
2: A przy mikrofonie witamy Gosię Kościelnie.
3: Która będzie łączyła dzisiaj absolutnie niewinnie ludzi przy największych przebojach lat 80. i 90. Zapraszam serdecznie.

0: Rod Stewart. Za 5 minut będzie godzina 10. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Posłuchajmy razem, a potem już zaczynamy sobie oficjalnie piątkowe przedpołudnie.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Miau.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Reklama.
13: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
14: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
15: Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
16: Wiadomości z Białegostoku.
17: Magda Tkaczek, zapraszam. Przejechał na czerwonym świetle i zaczął uciekać. Zanim udało się go zatrzymać, 21-letni pirat drogowy pędził przez centrum Białegostoku, łamiąc kolejne przepisy. Jak się okazało, nie miał prawa jazdy, a auto wypożyczył. Przyznał się też do zażywania narkotyków. Grozi mu do 5 lat więzienia. Z kolei 8 lat może spędzić za kratami 47-latek, który wyłudził 1 300 000 zł dotacji z programu Czyste Powietrze. Zdemaskowali go funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku. Oszust przez 2 lata podszywał się pod inne osoby. Usłyszał 12 zarzutów. Na koniec głos organizacji, które pomagają uchodźcom. Podkreślają, że są gotowe na wypadek sytuacji kryzysowych, mówi prezes Białostockiej Fundacji Dialog, Michał Gaweł.
18: Trochę inaczej zaczęliśmy myśleć, na przykład zgromadziliśmy wiele rzeczy, które magazynujemy. Po wybuchu wojny na Ukrainie zgromadziliśmy na przykład sporą ilość łóżek polowych.
17: Tymczasem premier Litwy potwierdził, że część planów na wypadek napaści na jego kraj zakłada ewakuację mieszkańców w kierunku Polski. A za godzinę zajrzymy do Parku Planty.
16: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Białymstoku.
17: Bez parasola ani róż polecam zabrać go, wychodząc z domu. Dobra informacja jest taka, że w Białymstoku będą chwile z przejaśnieniami. A jeszcze lepsza, że już w weekend spodziewamy się większej ilości słońca w regionie. W najbliższych dniach będzie także więcej ciepła, ale dziś jeszcze skromnie na termometrach, bo spodziewamy się do 14-15 stopni. Tak ma być w Białymstoku za oknami po godzinie 14.
16: Radio Złote Przeboje 101 FM.
19: Z wszelkich badań i pytań wynika, że piątkowe przedpołudnie to jest nasze ulubione przedpołudnie w tygodniu. Przynajmniej większości z nas, więc cieszmy się tym i radujmy, a przy okazji największy przeboj lat 80. i 90.
20: Złote przeboje!
19: Gosia Kościelniak, zapraszam, to teraz sobie spojrzymy na zachód, Go West i Pet Shop Boys. Zaczynamy.

0: Jutro jest Światowy Dzień Królika. To jest wyjątkowe święto, które przypada co roku 26 września i celem jest promowanie prawidłowej opieki nad królikami domowymi i zwrócenie uwagi na ochronę dzikich uszaków, no i poprawę ich losu na całym świecie. No ale tak a propos uszaków, no to nie możemy tego nie zauważyć. Ponieważ, no jak wiadomo...
1: Robota nie zając.
0: Właśnie, więc w takim razie... Jakim zwierzęciem, tak sobie pomyślałam, że dzisiaj o tym możemy porozmawiać, czujecie się w pracy i dlaczego? Jakim zwierzem jesteś w pracy? Czekam na wasze telefony i za najciekawsze zgłoszenie oddam po 12:00 piękny, biały, ceramiczny kubek Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. Na kawę albo herbatę w pracy idealny. Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl. No i zastanówmy się, tak poszukajmy w sobie tej odpowiedzi. Jakim zwierzęciem jesteś w pracy i dlaczego? 2244 i 30.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
2: Autopromocja.
3: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
5: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
11: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
12: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
13: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
14: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

Śpiewał Mors miłości, a swoim głosem i zmysłowymi przebojami wspierał powiększenie się amerykańskiej populacji. Można to sobie wyobrazić. Sam doczekał się co najmniej 9 dzieci. Jako nastolatek nie znał nut i nie potrafił odczytywać języka muzyki. Zamiast do świata występku wtedy ciągnęło go do sławy. Mocno to poczuł pierwszy raz, kiedy zjawił się w okolicy siedziby Capitol Records Hollywood i ruch i koloryt osób wchodzących i wychodzących do budynku tej wytwórni nagraniowej rozbudził jego marzenia o karierze w branży rozrywkowej. W tym potężnym, a zarazem łagodnym głosie Barry'ego White'a zakochali się najmocniej słuchacze z Wielkiej Brytanii i to tam w związku ze swoim wyglądem ważył ponad 170 kg, nazwano go właśnie Morsem Miłości, a wkrótce ten przydomek trafił między innymi na jego oficjalny album kompilacyjny. Mors Miłości za nami, to Radio Złote Przyboje, a przed nami Las Ketchup. I zaraz potem jeszcze zaśpiewa specjalnie dla Was Meja.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Reklama. Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
2: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
1: Spotkajmy się w Biedrze.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety, biletyna.pl, kabaretowebilety.pl, kupbilecik.pl.
14: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
17: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
18: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
17: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup 6-opak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Reklama.
20: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.

0: Robota nie zając.
1: To pytanie dzisiejsze pada jeszcze czasami na rozmowach rekrutacyjnych. Jakim zwierzęciem jesteś w pracy? Kocurem? Takim starym wyjadaczem, który zna się na swojej robocie i nie podejdziesz do niego, jak on nie ma ochoty? A może francuskim pieskiem? A może jaskółką, która przyfruwa do biura o świcie ze świergotem na ustach, a właściwie na dzióbku i głową pełną pomysłów? Ciekawa jestem, bardzo dzwonicie.
2: W pracy jestem jak mróweczka. Na początku praca, szybko praca, później odpoczynek.
3: W pracy jestem pracowitą mróweczką pełną motywacji. Muszę taki być, żeby zarobić na potrzeby rodzinno-bytowe. Pozdrawiam wszystkich prowadzących działalność gospodarczą.
4: Ze zwierzęciem to najbardziej unifikuje się z leniwcem.
1: Mrowisko nam się zrobiło, no i leniwiec, co zrozumiałe. Bardzo mocno pozdrawiam i mróweczki, i leniwca. No i takie to troszkę kontrastowe. Jakim zwierzęciem jesteście w pracy i dlaczego? Dziś o tym sobie gawędzimy w piątkowe przedpołudnie pomiędzy największymi przybojami lat 80. i 90. Za najciekawsze zgłoszenie dzisiaj mam dla kogoś z Was kubek ceramiczny Radio Złote Przyboje. Po 12 komuś z Was go oddam. 2244 i 3 0. Jakim zwierzęciem jesteście w pracy i dlaczego? Można też pisać robota@złoteprzyboje.pl.

0: Audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Autopromocja.
2: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
3: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i zero nudy.
2: W każdą niedzielę po 8:00.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
2: Wiadomości z Białegostoku.
14: Magda Tkaczek, zapraszam. Po raz 14 mieszkańcy Białegostoku mogą zdecydować, które projekty budżetu obywatelskiego zostaną zrealizowane. Do 7 października można oddawać głosy na 72 projekty. 31 ogólnomiejskich, 27 osiedlowych i 14 szkolnych, mówi zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
15: Do wydania to 15 milionów złotych, 8 milionów złotych w projektach ogólnomiejskich, 4 miliony w projektach osiedlowych i 3 miliony w projektach tych szkolnych.
14: W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec bez względu na wiek. Każdy może też wziąć udział w dniach patronalnych Białegostoku. Zaczną się jutro i potrwają do wtorku. By uczcić pamięć o patronie miasta, błogosławionym księdzu Michale Sopoćce, zaplanowano koncerty, m.in. w kinie Forum. A dziś miłośnicy dwóch kółek, jeżeli tylko pogoda pozwoli, zaplanowali przejazd rowerzystów przez centrum Białegostoku i mogą być utrudnienia w ruchu. Zaczną się kwadrans po 18:00. A za godzinę będzie o bezpieczeństwie.
2: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Białymstoku.
14: Będzie do 14-15 stopni maksymalnie, to około godziny 14 na termometrach w Białymstoku. Nad naszym regionem jest sporo chmur. W dzień będzie się przyjaśniać, ale aura skropi też deszczem. Dla tych, którzy czekają na polską złotą jesień, mam dobrą informację. Będzie i to już niebawem, bo w weekend synoptycy zapowiadają więcej słońca i więcej ciepła, a więc cierpliwości.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.
16: Poniedziałkowego, widzicie, o czym ja myślę? Piątkowego przedpołudnia, ciąg dalszy, kolejna godzina przed nami. Gosia Kościelniak, zapraszam, a witam się z Wami pytaniem.
17: Radio Złote Przeboje.
16: Czym jest miłość?

Czy odliczysz mi, kiedy mam zacząć? Will you count me in? Takie zdanie słychać na początku przeboju, który przed nami w Radiu Złote Przeboje, to w ogóle nie miało trafić do ostatecznej wersji utworu. Piosenkarka po nagraniu wstydziła się tego zdania i prosiła producenta, żeby wyciął ten moment z początku piosenki, ale on uznał, że dodaje to piosence niesamowitej naturalności i intymności i ostatecznie przegłosował młodą artystkę i zostawił tę kwestię, która stała się takim charakterystycznym punktem tej piosenki, takim ładnym wstępem, bardzo miłym i wdzięcznym. Zresztą sami posłuchajcie, posłuchajmy razem, jak Colby Collette mówi na początku, zanim zacznie śpiewać. Will you count me in? Odliczysz mi, kiedy mam zacząć?

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Ogłoszenie płatne.
2: W cyklu Temat na wagę złota o tym, dlaczego banki centralne kupują złoto i jakie to ma znaczenie dla globalnego rynku. Mówi Bartosz Rączyński, dyrektor zarządzający Mennicy Apart.
3: Banki centralne kupują złoto przede wszystkim dlatego, że chcą dywersyfikować swoje rezerwy i zwiększać ich bezpieczeństwo. Złoto jest wyjątkowym aktywem, ponieważ nie jest zobowiązaniem żadnego konkretnego państwa czy instytucji finansowej. W czasach napięć geopolitycznych, niepewności gospodarczej czy zmian na światowych rynkach może więc pełnić funkcję zabezpieczenia. Rosnący popyt banków centralnych jest ważnym sygnałem dla rynku. Pokazuje, że złoto nadal jest postrzegane jako istotny element długoterminowego bezpieczeństwa finansowego. Banki centralne dokonują bardzo dużych zakupów, co bezpośrednio wpływa na wzrost ceny złota.
2: Był to ostatni odcinek cyklu. Dziękuję za wszystkie nasze rozmowy. Więcej informacji na mennicaapart.pl. Inwestowanie w złoto wiąże się z ryzykiem.
1: To było ogłoszenie płatne.
4: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Można oglądać, można posłuchać, ale można też samemu usiąść za kierownicą i poczuć wielką moc BMW M. Przyjdź na dzień otwarty w Autofus Group Białystok już 3 października i poznaj bliżej gamę modeli BMW M podczas ekscytującej jazdy testowej. Czekają na Ciebie również strefy tematyczne, konkursy, coś dla najmłodszych miłośników BMW i wiele więcej. Zaprasza dealer BMW Autofus Group Białystok.

0: Robota nie zając.
1: No, mróweczki pracujące. Dzisiaj pracujemy co prawda jak zawsze przy muzyce Radia Złote Przeboje, największych przebojach lat 80. i 90., ale rozmawiamy sobie o tym, jakim zwierzęciem jesteśmy w pracy, no i dlaczego.
2: Ja mogę się porównać do kreta. Pół życia pracuję pod ziemią. Pozdrawiam.
3: Ja to w pracy jestem, wyginam śmiało ciało. Wyginam śmiało ciało. Dla mnie to mało. Ja jestem leniwcem. Po prostu jestem w pracy i oni się muszą cieszyć, że przyszedłem. I tyle.
4: Dzień dobry. Do tej pory byłem jak osioł lub muł. Teraz jestem jak lew albo lewiatan.
1: No, to jest imponująca przemiana, panie lwie. Różnorodność zwierząt, które w nas tkwią, gdy jesteśmy w pracy, jest wielka i jeszcze do południa można dołączyć i powiedzieć, jakim zwierzęciem jesteś w pracy i dlaczego? Za najciekawsze zgłoszenia przysyłam kubek Radia Złote Przeboje biały i pięknie w nim kawa wygląda, jak smakuje. 2244 i 30. Mail robota@złoteprzeboje.pl.

0: najtańsze.
1: Autopromocja.
2: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
3: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
4: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
3: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
2: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
7: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Reklama.
12: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.

50 lat temu, to jest niesamowite. 50 lat temu, 25 września 1976 roku powstał zespół U2, a w samym sercu kalifornijskiej pustyni leży Joshua Tree National Park. Takie wyjątkowe miejsce, gdzie rosną dziwnie powyginane, takie nieduże drzewa, niepokojące. I to właśnie tutaj zespół U2 odnalazł inspirację do kultowej płyty The Joshua Tree z 1987 roku. Pierwotnie album miał nazywać się Dwie Ameryki, The Two Americas. Przed rozpoczęciem sesji zdjęciowej fotograf został wysłany do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu interesujących miejsc i on powiedział właśnie Bono o wyjątkowych drzewach, które znajdują się w okolicy, o drzewach świętego Jozłego, wyglądających jak prorocy wyciągający ręce w geście modlitwy i zapadła decyzja, że album będzie nazywał się właśnie tak, The Joshua Tree, na cześć tych drzew. U2, With or Without You, w Radiu Złote Przeboje.

0: już za 5 minut będzie południe, a w południe oczywiście najważniejsze wiadomości, tylko sprawdzone z naszego miasta i naszej okolicy, więc zostańcie z Radiem Złote Przeboje, posłuchajmy razem.
1: Radio Złote Przeboje.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
3: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
4: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
8: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
9: Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Wiadomości z Białegostoku.
11: Magda Tkaczek, zapraszam. Jak reagować w sytuacji zagrożenia? Strażacy zapraszają na specjalny trening. Będzie jutro w całym województwie podlaskim. Do dyspozycji blisko 130 punktów edukacyjnych w Białymstoku, m.in. przy Warszawskiej Andersaczy Plażowej, także w Centrum Handlowym przy Świętojańskiej. Tymczasem Podlaski Urząd Wojewódzki wymyślił kampanię budowania odporności na kryzysy i m.in. o tym, co robić w czasie alarmów, opowiada babcia Kryzysia. W tej roli na billboardach, filmikach i w necie Anna Trochimczuk z Koła Gospodyń Wiejskich ze Słuczanki.
12: U mnie w domu jest przygotowane wszystko. Woda, latarka, świeczki, powerbanki, radio, przede wszystkim radio, bo ono najwięcej przekazuje ludziom.
11: Z badań wynika, że blisko 80% Polaków na pytanie o zachowanie w sytuacjach kryzysowych odpowiada, że jakoś to będzie. Na koniec dobra informacja dla pasażerów. W Białymstoku będzie nowa linia autobusowa. Od czwartku w trasę wyruszy numer 33. Będzie kursować się z centrum miasta w kierunku białostockich uczelni i stadionu.
10: Radio Złote Przeboje.
13: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
10: Pogoda w Białymstoku.
11: Na horyzoncie polska złota jesień. Już w weekend spodziewamy się nie tylko większej ilości słońca, ale również ciepła. Na razie jednak lepiej nie rezygnować z kurtki, bo w Białymstoku skromnie będzie do 14-15 stopni maksymalnie. To w okolicach godziny 14. Piątek w regionie będzie upływał z przewagą chmur. Możliwe dziś przejaśnienia, ale też przelotnie popada deszcz.
10: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
13: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
14: Prawie 12:02 wchodzimy w piątkowe popołudnie. A przed nami Cher, All or Nothing, największe przeboje lat 80. i 90. Gosia Kościelniak, dzień dobry, witam wszystkich, którzy dołączyli teraz do słuchania Radia Złote Przeboje i wszystkich, którzy są z nami już od dłuższego czasu i w tej godzinie też rozwiążemy i podsumujemy naszą rozmowę z cyklu Robota nie zają.

Odpowiedzialny, świetnie zorganizowany biznesmen i działacz społeczny, który w swojej ojczyźnie cieszy się sporym szacunkiem. Naprawdę nazywa się Orwell Richard Bernal i jest królem mieszania reggae z popem i dancehallem. Kto by pomyślał, że to właśnie znany nam wszystkim Shaggy. Nie wyobrażał sobie jako młody chłopak przyszłości związanej z muzyką, bo na początku chciał być strażakiem, ale jako nastolatek zaczął chodzić na koncerty, zainteresował się muzyką i odkrył, że ma bardzo oryginalny głos. Aha, to akurat prawda, więc postanowił to wykorzystać, ale szkolił swój głos podczas służby w wojsku i wyszło tak. Radio Złote Przeboje, Bombastic.

0: na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
1: Autopromocja.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Jaja ściółkowe Ojajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj!
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Media Expert, taniej masz.
9: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
2: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.

0: Robota nie zając.
1: Jakim zwierzęciem jesteście w pracy i dlaczego? Pomysłowość wasza nie zna granic. Od 10 sobie o tym rozmawiamy. Poczucie humoru nas niesie w stronę weekendu i czytam maile od was. W pracy jestem mięczakiem, szczególnie w piątki. Poruszam się ślimaczym tempem i jak trzeba, chowam się do skorupki, napisała Anka z Grudkowa. Pozdrawiam cię, ślimaczku. A Gabriela pisze, w pracy jesteśmy jak motyle. Jeden motyle roboty, a drugi motyle. Ściskam was i posłuchamy jeszcze, jakimi zwierzakami w pracy są inni słuchacze.
2: Muszę być kameleonem, muszę się dostosować do moich pasażerów, których wożę taksówką.
3: Ja jestem jak lis, czyli chcę tak gdzieś boczkiem zawsze, boczkiem, i żeby się nie narobić, ale żeby zarobić tyle, co inni zarabiają. Lisek to potrafi.
1: Prawdziwy lisek z ciebie. Cwany taki. Przed nami natomiast dzisiejsza laureatka.
4: Pracuję przy budowie dróg i czuję się w pracy jak kangur. Dlatego, że bez przerwy gdzieś skaczę. Pani Asiu, skoczy pani do biura. Pani Asiu, skoczy pani na betoniarnię. Pani Asiu, skoczy pani w lewo i w prawo. Do tego mam wielką torbę, w której mam mnóstwo narzędzi. Jak kangur, z taką wielką torbą, która skacze na lewo i prawo. Tak się właśnie w pracy czuję.
1: Biały kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje dla ciebie, kangurku. Skoczymy tylko na pocztę, żeby go wysłać.
0: Robota nie zając.

0: Szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci, a jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichyneo Vadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichyneo Vadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Reklama. Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.

Breath Away. Terry Nunn, wokalistka grupy Berlin, przed chwileczką w Radio Złote Przeboje, po latach uzyskała prawa do nazwy grupy i właśnie pod taką nazwą występowała długo po rozpadzie zespołu w pierwszym składzie. Obecnie Terry ma 65 lat i w dalszym ciągu spełnia się jako artystka poza karierą sceniczną. Chętnie też występuje w telewizji, zagrała gościnnie w kilku serialach, a także jest jedną z jurorek, była, bo już skończył się ten program, jedną z jurorek w programie rozrywkowym. A teraz w radiu Złote Przyboje, jeszcze 10 minut do godziny 13, więc zaśpiewajmy sobie.

Pięknie i za 6 minut będzie godzina 13, o 13 najważniejsze wiadomości z Polski, ze świata. Posłuchajmy, co istotnego dzieje się właśnie teraz. Radio Złote Przeboje.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: Przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
5: Reklama. Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
6: Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
7: Prokuratura ma już zarzuty dla sprawcy ataku w Jarosławiu. Policja zatrzymała podejrzanych o napad w Inowrocławiu. Ofiara zmarła. Kolejny wyciek danych medycznych polskich pacjentów. Dorota Wartecka, dzień dobry. Zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała chce postawić prokuratura 31-letniemu Ukraińcowi, który wczoraj w opactwie benedyktynek w Jarosławiu śmiertelnie ranił nożem księdza, a także cztery inne osoby, które zostały ranne. Mężczyźnie grozi dożywocie. Na razie Ihor M. jest w szpitalu pod obserwacją lekarzy i to oni zdecydują, czy będzie mógł zostać dziś przesłuchany. Prokuratura podjęła już formalne kroki na wypadek, gdyby nie było to możliwe, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.
8: W takiej sytuacji złożymy wniosek do sądu o aresztowanie Ihora M. W posiedzeniu wówczas będzie uczestniczył ustanowiony dla niego obrońca z urzędu.
7: W Jarosławiu do niedzieli trwa żałoba. A teraz Inowrocław w Kujawsko-Pomorskim, gdzie wczoraj późnym wieczorem zmarł 41-letni mężczyzna zaatakowany przez sprawców uzbrojonych w noże. Do ataku doszło w okolicy teatru. Policja zatrzymała dwóch podejrzanych. To mieszkańcy Inowrocławia w wieku 34 i 38 lat.
9: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
7: Nowy poważny incydent dotyczący bezpieczeństwa naszych danych medycznych. Tym razem dotyczy oprogramowania Medyk firmy Kubusoft. O wycieku zaalarmował odwykowo-psychiatryczny ośrodek leczniczy w Inowrocławiu. Natomiast sama firma do tej pory nie powiadomiła odpowiednich służb o tym, że jej oprogramowanie padło ofiarą ataku. Jak przekazał minister cyfryzacji, wyciekły adresy, numery telefonów i PESEL-e oraz informacje dotyczące stanu zdrowia pacjentów. Działania w sprawie incydentu prowadzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. A to już druga podobna sprawa w ostatnim czasie. W sierpniu ministerstwo informowało, że w wyniku włamania do systemu MyDoktor wyciekły dane medyczne około 19 milionów Polaków. We wtorek odbędą się testy syren alarmowych w Warszawie, w Wilanowie, na Mokotowie i na Ursynowie. Przekazał wojewoda mazowiecki, który zaapelował przy okazji do mieszkańców, żeby nie podejmowali żadnych czynności w związku z wystąpieniem alarmów. W tym roku meteorolodzy z Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego IMGW na Śnieżce dwukrotnie zanotowali najwyższe w historii pomiarów temperatury na najwyższym szczycie Karkonoszy. W czerwcu i w sierpniu było to 25,7 oraz 25,8 stopnia. To o 1 stopień więcej niż poprzedni rekord, a więc dużo. A pomiary meteorologiczne na najwyższym szczycie Karkonoszy prowadzone są nieprzerwanie od ponad 140 lat. I właśnie zaczął się tu remont. Budynek obserwatorium powstał w 1974 roku. Teraz przejdzie remont za 25 milionów złotych, który potrwa do 2031 roku.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Najchłodniej dzisiaj na Suwalszczyźnie, 13 stopni, 14 w Białymstoku, Rzeszowie i Krakowie, a najcieplej do 16 w okolicach Warszawy, Trójmiasta i Szczecina. I wszędzie dzisiaj możliwy deszcz. Dzień dobry, witamy kolejną godzinę piątkowego wczesnego popołudnia, 2 minuty po godzinie 13. No to wchodzimy sobie i w nią, a teraz Lady Punk.
11: Radio Złote Przeboje.
10: Gosia Kościelniak, zapraszam.

przed nami w radiu Złote Przeboje historia dziewczyny, która gdyby stała się chłopcem, zachowywałaby się w bardzo określony sposób. Oczywiście wszyscy wielbiciele Beyoncé wiedzą, że to właśnie ona teraz zaśpiewa. Beyoncé była pierwszą solo kobietą, która wystąpiła na wielkim festiwalu w Glastonbury. Pierwszą od ponad 20 lat, to było w 2011 roku. Wyszła na główną scenę i przerwała ten wieloletni cykl, kiedy w to występowali tylko wokaliści, a wokalistki nie. Posłuchajmy.

0: but you're just a boy.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

przytrafia się nam. Nie wiesz nigdy, kobiecie,

Już 11 dnia października w Łodzi koncert Królowie Życia z Kawińskiej Tkaczyk. 50 lat na scenie. A Królowie Życia w Radiu Złote Przeboje to jest konkurs, w którym możecie wygrać podwójne zaproszenie na ten koncert. Wystarczy, że maksymalnie w 5 słowach napiszecie, z czym kojarzą się Wam Królowie Życia. My wybieramy, nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi, a każda nagroda to jest właśnie podwójny bilet na ten koncert. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk zapraszają. To będą muzyczne opowieści o przyjaźni. Największe ich znane nam wszystkim przeboje. A czekamy na stronie złoteprzeboje.pl.

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
10: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
11: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama. Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.

0: specjalnie tę właśnie piosenkę wybrałam na przywitanie
1: Jerzego. Tę piosenkę czy tą piosenkę? Jak się
0: tę piosenkę. I ty dobrze o tym wiesz. Oczywiście. Wiem do czego zmierzasz, wiem. Ja specjalnie wybrałam tę piosenkę, dlatego że chciałam, żeby nikt nas nie pytał o lata. Znaczy ile ty masz lat, ile ja. Ale jest jeszcze gorsza sytuacja tutaj.
1: Właśnie, kurczę, czy to jest licencja poetyka? No pewnie jest w jakimś sensie. Dobrze, czego się czepiamy? Wytłumaczmy.
0: Tak. Powinno to brzmieć tak. Nie pytam pani o lata. A brzmi...

0: zakrzepieni, pełni optymizmu. No może niekoniecznie, ale na pewno nadrobimy.
1: Nadrobimy. Przede wszystkim będzie nadzieja dzisiaj. No piłkarskie emocje wieczorem. Polscy piłkarze zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Jak czegoś można spodziewać? No o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
3: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Reklama.
0: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
15: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
16: Piątek, 25 września. Tu Radio Złote Przeboje i Dorota Wardecka, która przedstawi wiadomości.
17: Lekarze zdecydują, kiedy można postawić zarzuty Ichorowi M. Rządowa ustawa o podatku od zysków koncernów paliwowych czeka na decyzję prezydenta. Polscy piłkarze grają dziś z Bośnią i Hercegowiną. Zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa oraz spowodowania ciężkich obrażeń ciała zamierza postawić prokuratura Ichorowi M., który wczoraj zaatakował nożem w opactwie w Jarosławiu. Jeden z ranionych księży zmarł. 31-latek jest pod stałym nadzorem policji i pod opieką lekarzy, którzy zdecydują, kiedy można przedstawić mu zarzuty, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.
18: Zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj te zarzuty przedstawić. Zostali powołani biegli do wydania opinii, czy będzie możliwe przeprowadzenie z jego udziałem dzisiaj czynności.
17: Wiadomo, że mężczyzna jechał z Niemiec w kierunku Ukrainy, ale został zawrócony na granicy przez brak ważnego ubezpieczenia samochodu. Ustawa o podatku od nadmiarowych zysków czeka na decyzję prezydenta. Rządowa ustawa zakłada nałożenie podatku na koncerny paliwowe od marca tego roku do marca przyszłego roku i właśnie z powodu działania wstecz według prezydenta jest ona niekonstytucyjna. Więcej o tym Maciej Kluczka.
19: Inaczej uważają rządzący, twierdząc, że prezydent nie powinien blokować wejścia w życie tych przepisów. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy Ceny Paliwa Niżej, przypomina minister energii Miłosz Motyka.
20: Dajmy panu prezydentowi czas. Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia ku temu, by blokował wejście w życie tej ustawy, która pozwoli nam na obniżenie cen paliw.
19: Podobne rozwiązania istnieją też w innych krajach europejskich.
17: Prezydent Francji Emmanuel Macron przyjął papieża Leona XIV w Pałacu Elizejskim. W planach papież ma odwiedziny siedziby UNESCO w Paryżu i mszę na Place de la Concorde.
21: Odbywam tę podróż podobnie jak do każdego innego miejsca na świecie, jako naśladowca Jezusa Chrystusa, pragnący głosić pokój na całym świecie. To przesłanie, które w obecnych czasach, jak wszyscy wiemy, jest szczególnie ważne.
17: To pierwsza papieska wizyta w Paryżu od 18 lat. Polscy piłkarze zaczynają walkę o awans do elity Ligi Narodów. Pierwszy raz w historii gramy w dywizji B, a awans do grona najlepszych da bezpośrednio zwycięstwo w grupie. Na początek mecz z drużyną Bośni i Hercegowiny, która w przeciwieństwie do naszych grała na mundialu.
1: No wiadomo, Bośnia to też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry.
17: Mówi Przemysław Frankowski, a mecz na Stadionie Narodowym o 20:45.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: 14 stopni w Lublinie, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu i Katowicach, 15 w Krakowie i Warszawie, 16 w Gdańsku. W całej Polsce może padać, choć możliwe też przejaśnienia. Mocniej wieje dzisiaj nad morzem. Najbardziej złote miejsce w najbardziej złotych górach. Proszę bardzo, tam właśnie zabiera nas dzisiaj Piotrek Jaworski. Program Rusz się jak zawsze o 14:30. Jerzy Telesiński, witam was serdecznie w piątek. Hey!

0: Najlepiej karmią w Wielkopolsce, tak twierdzi Urszula, którą jeszcze dzisiaj wam zagram, która właśnie dlatego lubi koncertować w okolicach Poznania, a Robert Gawliński...
1: Jeżeli chodzi o gastronomię, to Wielkopolska, myślę, przoduje i to nie ma za bardzo konkurencji.
0: Okazuje się, że artysta też człowiek, zjeść lubi. Słuchajcie, to teraz pora skonsumować wyjątkowo smakowity przebój z roku 1997.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Sponsorem programu był organizator Bizon Ultra Trail 3 października. bizonultratrail.pl.
2: Autopromocja.
3: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
4: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie, czasem tyle.

0: ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
10: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Dużo dobrego.
13: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego. Można oglądać, można posłuchać, ale można też samemu usiąść za kierownicą i poczuć wielką moc BMW M. Przyjdź na dzień otwarty w Autofus Group Białystok już 3 października i poznaj bliżej gamę modeli BMW M podczas ekscytującej jazdy testowej. Czekają na Ciebie również strefy tematyczne, konkursy, coś dla najmłodszych miłośników BMW i wiele więcej. Zaprasza dealer BMW Autofus Group Białystok.

0: Doskonała muzyka w Radiu Złote Przeboje 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu i to niezależnie od tego, gdzie jesteście, czy w Bieszczadach, czy nie w Bieszczadach. No akurat w Bieszczady to się właśnie teraz wybieramy.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.
2: Dzisiaj ruszamy po złotą polską jesień, no bo sama może do nas nie przyjść. Ruszamy w najbardziej złote miejsce, w najbardziej złotych górach. Rzucamy wszystko i ruszamy w Bieszczady. Zabieram was na uwielbiane i podziwiane Bukowe Berdo. Słowo berdo w dawnym języku mieszkających tam bojków oznaczało skalisty grzbiet górski. No i rzeczywiście taki jest. Ale najsłynniejszy szlak na ten grzbiet prowadzi przez bukową puszczę, której liście właśnie teraz zaczynają się złocić, żółcić i czerwienić. A świat wygląda jak w bajce Disneya. Wycieczkę na Bukowe Berdo tradycyjnie zaczyna się w miejscowości Muczne. Wspinaczka za żółtymi szlakami zajmie wam jakieś 2,5 godziny, ale czas w tym miejscu zdaje się płynąć wolniej i nie przeszkadza w napawaniu się widokami i zapachami. Mówiący te słowa, który szedł tamtędy jesienią, pamięta ten szlak jak przez mgłę, ale nie z powodu wieku czy zadyszki, tylko z nadmiaru wrażeń. Trasa na Bukowe Berdo to złota polska jesień w pigułce. Oferuje nie tylko barwy i widoki, kusi też grzybami i soczystymi jeżynami, które smakiem biją to ogrodowe na głowę. A na koniec odpowiedzi na pytania słuchaczy. Czy naprawdę warto rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? Zdecydowanie tak. A czy w górach można nareszcie odpocząć? Ależ oczywiście, a zwłaszcza jak jest z górki oraz w łóżku po wycieczce.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz? Uczucie pełności.
9: Dobrze. I ostatni.
10: Gazy.
9: Świetnie. A co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
13: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
14: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
15: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: Zobacz, Stasiu, sokół.
18: Gdzie? Nie widzę.
17: No tam, patrz.
18: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
17: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
19: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
18: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
19: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
7: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3 sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
4: Reklama.
16: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. Bizon Ultra Trail.pl.

Jeden z dziewięciorga utalentowanych Jacksonów, Jermaine, i w tym wypadku Pia Zadora, ale w ramach romansu z Whitney Houston, przy okazji niejako nagrał z nią aż 4 piosenki w duecie. No to już tak nam się zrobiło do pary, że teraz Charles Yedi w Radiu Złote Przeboje.

0: Tak, tak, oczywiście, że to jest Izabela Trojanowska, bo to jest Radio Złote Przeboje, w którym o 15 wiadomości, Dorota, o czym będziemy mówić?
1: Stopy procentowe mogą wkrótce wzrosnąć. Dlaczego i jak wtedy mogą zmienić się raty kredytów? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
1: Autopromocja.
2: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
3: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
4: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
5: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
7: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze, i ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie, a co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
15: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
5: Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątkowe popołudnie, 25 września w kalendarzach, przy mikrofonie Dorota Wardecka. Pora na wiadomości.
16: Władze miasta monitorują nastroje w Jarosławiu, na ulicach dodatkowe patrole. Stopy procentowe mogą pójść w górę, to z powodu inflacji. Kandydaci na prezydenta Krakowa mają ostatnie godziny na przekonywanie wyborców. Więcej patroli na ulicach Jarosławia na Podkarpaciu mają zapobiegać ewentualnym incydentom na tle narodowościowym. To po wczorajszej tragedii w opactwie Benedyktynek, gdzie 31-letni Ukrainiec ranił nożem 5 osób, z których jedna zmarła, 4 zostały ranne. Mówi burmistrz miasta Marcin Nazarewicz.
17: Martwią nas o te następne dni, czy nie będzie eskalacji emocji, i na razie jest bardzo dobrze. Robimy wszystko, co możemy, żeby nie dopuszczać takiej sytuacji.
18: Są takie sygnały?
17: Na ulicach nie mamy takich zgłoszeń, natomiast sieć monitoruje. Jest tego bardzo dużo.
16: Jutro wieczorem ulicami miasta przejdzie Marsz Ciszy, który ma upamiętnić ofiary ataku. Raty kredytów mogą wkrótce wzrosnąć przez rozpędzającą się inflację. Rada Polityki Pieniężnej może jeszcze w tym roku podnieść stopy procentowe. Nie wyklucza tego członek Rady Ludwik Kotecki.
19: Jeżeli Rada uzna, że trzeba działać, no to myślę, że tutaj się nikt nie zawaha.
20: Podnieść stopy
19: procentowe. Tak, stopy procentowe. Pewnie nie jakimiś dramatycznymi krokami, ale to będzie pewnie też nie jedna podwyżka od 25 punktów.
16: A w takim scenariuszu raty mogłyby wzrosnąć już wyraźnie. Przy standardowym kredycie na 500 000 zł byłoby to około 100 zł więcej na każdej takiej podwyżce stóp.
2: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
16: Mniej niż 10 godzin zostało kandydatom na prezydenta Krakowa na to, by przekonać do siebie niezdecydowanych. O północy rozpocznie się cisza wyborcza przed niedzielnym głosowaniem.
21: Będziemy w każdej części naszego miasta. Będziemy zarówno w Nowej Hucie, w Mistrzejowicach,
18: Kozłowicach, w Bieńczycach, jak i na Proniku Białym, Proniku Czerwonym, w Bronowicach, na Krowodrzy.
20: Bez względu na to, jakie są sondaże, robię swoje, rozmawiam z mieszkańcami, przekonuję do tego, że będę najskuteczniejszą panią prezydent.
16: Mówią kandydat PiSu Michał Drewnicki i Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej. Kawa za kilka złotych, seans w kinie za połowę ceny i tańsze bilety do teatru. W Bydgoszczy odbędzie się kolejna edycja akcji Metropolia za pół ceny. Ceny o połowę obniży 160 restauracji, instytucji kulturalnych oraz punkty usługowe i miejsca rekreacyjne.
21: Zapraszamy przedsiębiorców właśnie w tym okresie przełomu września i października do współpracy, do tego, aby ze swojej oferty produktów i usług zaoferowali przez minimum 3 dni, minimum 3 swoje produkty lub usługi.
16: Zachęca wiceprezydent Bydgoszczy Łukasz Krupa, a akcja potrwa przez tydzień od poniedziałku.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Białymstoku?
16: Magda Tkaczyk, zapraszam. Teatr Dramatyczny imienia Aleksandra Węgierki w Białymstoku przygotowuje kolejną premierę. Jutro w kinie Ton po raz pierwszy zostaną wystawione Koleżanki. To francuska komedia o relacjach, życiowych wyborach i sytuacjach, które nie zawsze da się łatwo odkręcić. Mam też coś dla całych rodzin, bo na duży ekran trafia dziś Luna i Rozgadana Świnka. To pełna empatii opowieść o 11-letniej dziewczynce, która dostaje możliwość urzeczywistnienia swoich marzeń. Okazuje się jednak, że magia może być bardziej potrzebna dla ratowania naszej planety. Animacje znajdziecie w kinach Helios w Białymstoku. Lodowisko w Białymstoku zaprasza na ślizgawki. Dziś są 2 wyjścia na lód, jutro i w niedzielę aż 5. Jedni śmigają po tafli, inni uczą się pierwszych kroków, a jeszcze inni po prostu cieszą się tym, że udało im się przejechać całe okrążenie bez upadku.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
5: Silny wiatr nad morzem. Mogą być przejaśnienia, ale wszędzie ciągle jeszcze może popadać. Najcieplej w Gdańsku 16 stopni, 15 w Warszawie, w Łodzi, Wrocławiu i Katowicach 14 stopni. Jutro sobota, więc dowiemy się w końcu, kogo będzie gościć Marzena Rogalska w swoim programie. Marzenka wpadnie do mnie tradycyjnie o 15.30. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

U2 z nową płytą. Muzycy oficjalnie już zapowiedzieli pierwszy od 9 lat album Carnaval de Luz, który ukaże się 13 listopada. To chaotyczny, prowokacyjny, świetny zbiór piosenek. Tak na temat nowego materiału wypowiedział się The Edge, gitarzysta U2. Pyszne wieści.

0: Sponsorem programu był organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. Bizon Ultra Trail.pl.
1: Reklama.
2: Uwaga,

0: podejść, a ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.

99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.

0: Night Long zaśpiewał Lionel Richie, a ja też All Night Long mógłbym czekać na ciebie. Marzena Rogalska, dzień dobry.
1: Dzień dobry, kochany Jurku. Ja już nie będę po raz kolejny przy okazji Lionela opowiadać ci, jak wspaniale było przeżywać jego muzykę na koncercie z tymi wszystkimi ludźmi, którzy śpiewali razem Złote Przeboje. Ja po prostu tylko cię poproszę, żebyś ty zanucił największy hicior Artura Gadowskiego, Zdobyć Świata Szczyt. Ja ten szczyt zdobędę w najbliższą sobotę, bo Artur Gadowski spotka się ze mną. Zdobyć świata... No, jedziesz, jedziesz, śpiewaj mi tu. Nie śpiewaj już, dobra, zwalniam cię z tego
0: obowiązku. Chwała Bogu, są od tego lepsi, są od tego zawodowcy. Nasz duet, Marzena Rogalska, Jerzy Tolesiński, poleca serdecznie duet Edyta Górniak, Mieczysław Szcześniak. Dzień.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: masz. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
3: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
2: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Reklama.
8: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
9: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. Bizon Ultra Trail.pl.

26 koncertów do 17 października zagra w sumie w Paryżu Céline Dion, a jeśli nie załapiecie się na żaden z tej serii, to artystka powraca w dokładnie to samo miejsce koncertowe. Będzie tam śpiewać jeszcze między 8 a 29 maja przyszłego roku. No to Céline Dion!

0: Piątkowe radio pełne największych przebojów lat 80. i 90. i wiadomości o 16.
1: Jest nowa instrukcja, gdzie się chować, jak się zachować w sytuacji zagrożenia z powietrza. Czy łazienka, czy klatka schodowa, czy garaż. O tym wszystkim w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Sponsorem programu był organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
2: Reklama. Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbeizer 1+1 gratis.
3: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolada Nussbeizer 100 gramów. 1+1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
2: Spotkajmy się w Biedrze.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Reklama.
0: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
13: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
14: Tu Radio Złote Przeboje w piątek. Jest 25 września. Dorota Wardecka przygotowała i przedstawi wiadomości.
15: Do końca tygodnia żałoba, jutro marsz ciszy w Jarosławiu na Podkarpaciu. Rząd publikuje instrukcje, jak reagować na zagrożenie z powietrza. Polska reprezentacja zagra dziś na Stadionie Narodowym. Jarosław na Podkarpaciu otrząsa się z szoku po wczorajszym ataku nożownika w opactwie benedyktyńskim. Do końca tygodnia w mieście potrwa żałoba. 31-letni obywatel Ukrainy ranił 5 osób, z których jedna zmarła. Na jutro zaplanowano marsz ciszy, mówi burmistrz miasta Marcin Nazarewicz.
16: W marszu na pewno będą uczestniczyli pracownicy urzędu, na pewno będzie straż miejska, na pewno będzie policja. Sądzę, że marsz przejdzie spokojnie i skupi się na tym, żeby upamiętnić ofiarę, jak również modlić się za zdrowie osób, które są jeszcze w szpitalu.
15: Policja będzie też dodatkowo zabezpieczała sam przemarsz, bo również na jutro środowiska kibolskie z Podkarpacia zapowiedziały swój marsz, który ma być spontanicznym protestem. Nowa broszura informacyjna na wypadek zagrożenia z powietrza jest już dostępna. 12-stronicowy instruktaż przygotowały MSWiA i Państwowa Straż Pożarna. Można go znaleźć na rządowych stronach. Więcej o tym Szymon Kępka.
17: W instrukcji znajdziemy podstawową checklistę plecaka ewakuacyjnego, informacje o alarmach, ale też praktyczne wskazówki, na przykład, że łazienka nie zawsze będzie dobrym schronieniem, tylko jeśli nie ma okna, kotła albo piecyka gazowego. Przy alarmie w domu odsuwamy się od okien, luster, szkła i ciężkich przedmiotów. Klatka schodowa też nie zawsze będzie automatycznie bezpieczna, szczególnie gdy ma duże okna. Poza tym, co do zasady, służy do przemieszczania się. Instrukcje mają pojawić się m.in. na tablicach ogłoszeń w blokach. Instrukcja mówi też o garażach i piwnicach, bo samo ich położenie pod ziemią nie wystarczy. Schronienie musi mieć wentylację i drożne wyjścia. Należy też unikać miejsc, gdzie składuje się paliwo, butle gazowe i chemikalia.
15: przyszłym tygodniu ceny diesla mogą przekroczyć 9 zł za litr, prognozują analitycy ePetrol.pl. Konkretnie ten przedział ma się zawierać między 8,99 a 9,29. Litr benzyny 95 ma natomiast kosztować od 7,97 zł do 8,09 zł. Cena gazu ma oscylować między 3,14 a 3,24 za litr. Wrócimy do tego za godzinę w wiadomościach Radia Złote Przeboje. Polscy piłkarze zaczynają walkę o awans do elity Ligi Narodów i to po raz pierwszy w Dywizji B z Bośnią i Hercegowiną. Dla trenera Jana Urbana ma to być nie tylko okazja do zwycięstwa, ale też do sprawdzenia nowych zawodników.
10: Jeśli my powołujemy kilku czy debiutantów, czy zawodników, którzy nie byli w ostatnim czasie w reprezentacji, no to chcemy też ich zobaczyć, czy oni są nam rzeczywiście potrzebni.
15: Dzisiejszy mecz zacznie się o 20:45 na Stadionie Narodowym.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Białymstoku?
15: Magda Tkaczyk, zapraszam. Ruszają targi ogrodnictwa w Białymstoku, to na placu przy Andersa. Odwiedzający znajdą tam rośliny do ogrodu, a także jesienne kwiaty. Imprezie towarzyszy Europejski Festiwal Smaku, a na nim kuchnie z różnych stron świata. W niedzielę dodatkowo będzie strefa zabaw dla dzieci oraz pokaz młodych gołębi. Tymczasem jutro w centrum Białegostoku spotkają się chóry i zespoły wokalne z miasta oraz okolic. W programie znalazły się warsztaty chóralne oraz, uwaga, wspólne śpiewanie. Uczestnicy będą mogli rozwijać swoje wokalne umiejętności i razem stworzyć duży chór. A od środy w Heliosach w Białymstoku będzie można zobaczyć nową lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego. Na dużym ekranie historia znana z lektury Bolesława Prusa o Stanisławie Wokulskim, który próbuje wejść do świata arystokracji i zdobyć Izabelę Łęcką.
18: Radio Złote Przeboje 101 FM.
19: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
18: Pogoda.
14: 14 stopni w Lublinie, Poznaniu i Łodzi, 15 w Krakowie i w Warszawie, 16 w Gdańsku. Nad morzem silny wiatr, wszędzie może popadać, ale przejaśnienia gdzieniegdzie też będą się jeszcze zdarzać.
19: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
14: Nigdy nie przechowuj tych produktów obok chleba. Polacy tak robią, a potem zastanawiają się, dlaczego chleb twardnieje. Na co zwrócić uwagę? Powiem o 16:30. Jerzy Telesiński. Dzień dobry.

Wypuścili go z więzienia, a rok później dostał Grammy za całokształt twórczości. James Brown nieraz miał solidne kłopoty z prawem. Na profilu Justyny Steczkowskiej 2 tygodnie temu pojawiło się nagranie, na którym 5-letni wnuk Grzegorza Ciechowskiego wykonuje utwór napisany przez swojego dziadka specjalnie dla Justyny Steczkowskiej. Pięknie jest widzieć, jak piosenki przekraczają granice, łączą pokolenia i niosą dalej pamięć i emocje. Muzyka naprawdę ma niezwykłą moc, napisała Steczkowska w mediach społecznościowych.

0: Audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Sponsorem programu był organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
3: Autopromocja.
4: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
5: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
4: W każdą niedzielę po 8.
5: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
3: Autopromocja.
6: Reklama. Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: O, pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy.

0: października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda.
2: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: No na szczęście to nie Ameryka. U nas pieczywo, zdaje się, jest jednak lepszej jakości niż to za oceanem, ale... No ale co z tego, kiedy czasem nazajutrz chleb nie jest już świeży i chrupiący? Zazwyczaj winny nie jest ani piekarz, ani mąka. W takim razie co jest? Posłuchajcie.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Chleb najszybciej twardnieje w lodówce i to właśnie tutaj często popełniamy błąd. Skrobia powraca do stanu stałego w temperaturze od 0 do 10 stopni Celsjusza, czyli dokładnie w temperaturze, która panuje w zwykłej lodówce. Dlatego idealne jest raczej suche i chłodne miejsce w kuchni z dala od piekarnika, kuchenki, kaloryfera i zmywarki. Drugi winowajca jest bezpośrednio związany z otoczeniem w lodówce i chlebaku. Wnętrze chleba jest pełne maleńkich porów, przez co pochłania niemal wszystko od wilgoci po zapachy sąsiednich potraw. Dlatego produkty o silnym aromacie i dużej wilgotności należy trzymać z dala od pieczywa i nigdy nie pozostawiać ich w tym samym otwartym pojemniku.
1: Dobrze wiedzieć.

Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro. Czyta lektor AI.

0: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
10: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
11: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
10: No tak. 10 na 10.
12: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
13: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: Reklama.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Piątek po południu i wieczorem pochmurny, natomiast jutro od zachodu i południa pogoda zacznie się poprawiać, ma się przejaśniać, a nawet może się wypogodzić. Jutro na termometrach od 14 do 21 stopni, więc odrobinę cieplej niż w tym tygodniu. A piątek wieczorem to również utrudnienia w Warszawie w okolicach Stadionu Narodowego w związku z meczem.
17: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
19: Radio Złote Przeboje.
20: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
21: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.

No właściwie to bardziej aktorka niż piosenkarka. Martika w Radiu Złote Przeboje zagrała w filmie Annie już w 1982 roku, a w serialu Kids Incorporated grała w latach 84-86, a dopiero w 1988 roku nagrała pierwszy singiel. Zdolne te nasze gwiazdy, które mają dla was wyłącznie największe przeboje lat 80. i 90. Depeche Mode.

0: Dochodzi 17, mamy piątek, ale nie będziemy się tak całkiem wyluzowywać, bo ważne rzeczy do powiedzenia będzie wam miała za chwilę Dorota Wardecka.
1: Ważne i od nich raczej się nie rozluźnimy, mianowicie paliwo ma jeszcze podrożeć w przyszłym tygodniu, ma pęknąć ta słynna granica 9 zł za litr diesla. Ile dokładnie może kosztować, o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: Radio Złote Przeboje.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Sponsorem programu był organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
2: Reklama. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł.

0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy.
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco. Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Reklama. Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
6: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
7: Słuchacie nas w piątek, 25 września w kalendarzach. Dorota Wardecka i wiadomości Radia Złote Przeboje.
8: Silne objawy psychotyczne U i chora M nie pozwalają na postawienie mu zarzutów. Granica 9 zł za litr diesla prawdopodobnie pęknie po weekendzie. Leon XIV w Paryżu tłumy na trasie papieża do katedry Notre Dame. I chorem nie usłyszy w najbliższym czasie zarzutów w sprawie ataku w opactwie w Jarosławiu. Biegli, którzy przebadali napastnika, poinformowali prokuraturę, że trzeba poczekać na dalsze czynności z jego udziałem z uwagi na jego zły stan zdrowia. Jak mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, według biegłych mężczyzna wykazuje silne objawy psychotyczne.
9: Aktualny stan psychiczny podejrzanego i chora M nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
8: Jutro ulicami Jarosławia przejdzie marsz ciszy, który ma upamiętnić ofiary tego ataku. 1 grosza brakuje do 8 zł za benzynę i 1 grosza do 9 zł za litr diesla, ale przyszły tydzień nie przyniesie dobrych informacji, bo 9 za olej napędowy to już całkiem realna przyszłość.
10: Wtedy obawiamy się, że przełamanie 9 zł, zwłaszcza za diesla, będzie tylko kwestią czasu. Obawiamy się, że to przebicie 8 i 9 zł dla benzyny i diesla niestety może stać się na wielu stacjach fakt.
8: Mówi Jakub Pogucki z epetrol.pl. Śledztwo w sprawie pożaru Starlinków w miejscowości Wola Krobowska na Mazowszu prowadzone jest w kierunku aktu sabotażu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym na rzecz obcego wywiadu, przekazała prokuratura krajowa. Do pożaru na terenie naziemnej stacji bazowej łączności satelitarnej Starlink doszło 2 dni temu. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że pożar był wynikiem podpalenia. Dotychczas nikomu nie przedstawiono zarzutów. Tłumy Paryżan ustawiły się wzdłuż bulwaru Montparnasse na trasie przejazdu papieża Leona XIV do katedry Notre Dame. To rodziny z dziećmi, młodzież i uczniowie szkół katolickich. Według szacunków na tej trasie zgromadziło się łącznie około 200 tysięcy osób.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Dzisiaj najmocniej wieje nad morzem i tu też najcieplej. W Gdańsku 16 stopni, 15 w Warszawie, w Lublinie, Łodzi i w Poznaniu po 14 stopni. Wszędzie sporo chmur, wszędzie przelotnie jeszcze może popadać. Wszystko jedno, jaki był dla Was ten tydzień. Sprzyjał czy nie, i tak za chwilę odchodzi do historii. No i zaczniemy weekend na całego. A jak zacząć, to z przytupem. Dlatego Fancy w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, dzień dobry w piątek.

0: Wybitnie piątkowo zrobiło się w Radiu Złote Przeboje za sprawą grupy Big Mountain, co nie znaczy, że w weekend trzeba wyłącznie tak skakać, bujać się, tańczyć czy robić inne hece. Na przykład taka Urszula. Co w wolnym czasie lubi robić Urszula?
1: Przedkładam książki, siedzenie w domu, na przykład czytanie muzyki, nad chodzenie na imprezy.
0: A i oto jest też fajna opcja na weekend. Nie były...

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Sponsorem programu był organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
2: Autopromocja.
3: Czerwony dywan?
4: Nie tym razem.
3: Garderoba?
4: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
3: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
4: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
7: Można oglądać, można posłuchać, ale można też samemu usiąść za kierownicą i poczuć wielką moc.

słynął z niezwykle teatralnych występów, podczas których zakładał na scenie wymyślne kostiumy, choćby na przykład maskę lisa w sukni, a od 67 do 75 roku był wokalistą zespołu Genesis. To był Peter Gabriel w radiu Złote Przeboje, a my do tych największych kawałków lat 80. i 90. powrócimy już za moment, a przed 19. ktoś z Was zgarnie podwójne zaproszenie na koncert Królowie Życia, Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk. Szczegóły wkrótce.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
14: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert dalej masz.
16: Reklama.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Ładniejsza wersja jesieni szykuje się na ten weekend. Będzie więcej słońca, zwłaszcza w niedzielę. No i cieplej, bo już jutro od 14 do 21 stopni. Dziś wieczorem jeszcze może przelotnie popadać. Uwaga na Saskiej Kępie w okolicach Stadionu Narodowego. Utrudnienia dziś wieczorem to w związku z meczem. Polska reprezentacja gra z Bośnią i Hercegowiną. Tutaj nie jedźcie na pamięć.
17: Radio Złote Przeboje 101 FM.

Ostatnio w internecie wpadła mi w oko nowa wersja tej piosenki w formacie 4K i przyznam wam się szczerze, że zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Aha i Take On Me w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy na początek weekendu. Za 24 minuty będzie 19. Kochani, warto także odwiedzać naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, bo tam czekają na was niespodzianki. No możecie na przykład powalczyć o podwójne zaproszenia na koncert Królowie Życia, Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk. 50 lat na scenie. Wystarczy odpowiedzieć na proste pytania, a potem czekać na nasz telefon. No i taki telefon wykonam za niespełna 8 minut, więc proszę być czujnym, bo to może właśnie do ciebie już za moment zadzwonię. No, w Radiu Złote Przeboje teraz pora na nie tylko muzykę, ale także aktora brytyjskiego. Przed wami Chesney Hawkes.

0: Trudno się oderwać od takich magicznych dźwięków i to z początku lat 80. Irene Cara w Radiu Złote Przeboje za 19, nie, już za kwadrans 19 w Radiu Złote Przeboje. Teraz trzeba coś fantastycznego rozdać, no bo w tym tygodniu wieczorami macie szansę na to, żeby zdobyć podwójne zaproszenia na koncert Królowie Życia. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk, panowie świętują 50 lat na scenie, a obok mnie jedno podwójne zaproszenie na koncert do Łodzi na 11 października, ale żeby powalczyć o takie fantastyczne nagrody, no to wcześniej musieliście odwiedzić naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl i odpowiedzieć w 5 słowach, z czym kojarzą wam się Królowie Życia. Nam spodobało nam się bardzo to, co napisała Julia, która już jest po drugiej stronie telefonu. Dobry wieczór, Julio.
1: Cześć, tu Julita.
0: Julita, ale też na J, też na J. Wiedziałem, że mi w słuchawce coś podpowiedzieli na J, tylko nie wiedziałem, czy Julia, czy Julita. No dobrze, to wiemy na pewno, że to jest kto?
1: Julita.
0: Julita, dobra. Sprawdzam ciebie. Dobra, teraz tak całkiem na poważnie. Julita, z tego co wiem, to kochasz muzykę zespołu Kombi, prawda?
1: Tak jest.
0: Jakby tak obudzić cię o drugiej w nocy i zapytać, Julita, twoja ulubiona piosenka zespołu Kombi, to jaka będzie?
1: Nie wiem, jest ich naprawdę ogrom i wszystkie...
0: Rozumiem. Ty nam czego. Ładnie napisałaś na to nasze pytanie. W 5 słowach napisz, czym kojarzą się tobie Królowie Życia. Napisałaś okulary gitary, szczęście, tak, noc i moc. I chyba tak ta jest. Moc będzie razem z tobą, bo już teraz mam dla ciebie jedno podwójne zaproszenie do Łodzi. Julita! Gratulacje wielkie! Kto będzie szczęściarzem? Kogo zabierzesz?
1: Jadę z mamą, koniecznie.
0: Jedziesz z mamą, no to będzie...
1: Jadę z mamą i chcę jeszcze pozdrowić. Pozdrawiam Dominika.
0: No to pozdrowienia poszły. W takim razie, Julia, pozdrawiamy cię bardzo gorąco. Trzymaj się i miłego wieczoru.
1: Dzięki serdeczne, bardzo, bardzo.
0: Komu się nie udało zdobyć podwójne zaproszenie, spokojnie, jeszcze mam jedno w lewej kieszeni, rozdam je przed godziną 20, a wy wskakujcie na naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl i dołączcie do zabawy. Teraz Budka Suflera.

0: Laila, fajny numer do nucenia w samochodzie, wracając z pracy albo skądkolwiek do domu. To Eric Clapton, a do takich cudownych dźwięków z lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy wspólnie tuż po informacjach sportowych w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 19:00.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: O, cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
12: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Można oglądać, można posłuchać, ale można też samemu usiąść za kierownicą i poczuć wielką moc BMW M. Przyjdź na dzień otwarty w Autofus Group Białystok już 3 października i poznaj bliżej gamę modeli BMW M podczas ekscytującej jazdy testowej. Czekają na Ciebie również strefy tematyczne, konkursy, coś dla najmłodszych miłośników BMW i wiele więcej. Zaprasza dealer BMW Autofus Group Białystok.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
4: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Zobacz, Stasiu, soku.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
10: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
11: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
12: Wieczór na koniec tygodnia pracy spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 19. Pora sprawdzić, co dzieje się w świecie sportu.
13: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
14: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
15: Sport w 30 sekund.
16: Przemysław Pozowski, zapraszam. Piłkarska reprezentacja Polski zaczyna walkę o awans do elity Ligi Narodów. Nasz zespół pierwszy raz w historii zagra w Dywizji B. Na porządek mecz z Bośnią i Hercegowiną, która w przeciwieństwie do naszych grała na Mundialu. Pierwszy gwizdek na Stadionie Narodowym o 20.45. Lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner poinformował dziś, że zabraknie go w rozpoczynającym się 30 września turnieju w Pekinie. Stan jego kolana nie jest taki, jakiego by oczekiwał. Włoch ostatni mecz rozegrał 12 lipca w zwycięskim finale Wimbledonu.
13: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
14: Sponsorem programu był organizator Bizon MTB. 4 października www.bizonmtb.pl.
17: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
18: Pogoda.
12: Nadchodząca noc z przelotnymi opadami deszczu na wschodzie. Jutro sporo słońca w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Białymstoku 15 stopni, najcieplej we Wrocławiu i Zielonej Górze. Tam w ciągu dnia termometry wskażą nawet do 22.
17: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
12: Minuta po godzinie 19 zaczynamy kolejną godzinę tego piątkowego wieczoru, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie do kogoś z Was powędruje jedno podwójne zaproszenie na koncert do Łodzi na 11 października. Królowie życia, niezwykła trasa koncertowa Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka. A na dobry początek piosenka, która mam nadzieję rozrusza Was w ten piątkowy wieczór, no i doda energii na kolejne godziny tego wieczoru. Przed Wami Rick Astley.

0: Na początku ten zespół grał muzykę heavy metalową, dopiero później ich muzyka lekko złagodniała. The Cardigans prosto ze Szwecji w radiu Złote Przeboje. 9 minut po godzinie 19. Sztuczna inteligencja obecna jest na każdym kroku naszego życia. Niedawno zapytałem Magdalenę Wójcik zespołu Goja, co ona sądzi o tym.
1: Teraz jest tyle narzędzi, które potrafią naprawdę w 5 minut stworzyć właściwie bez znajomości harmonii, bez umiejętności pisania top-line'ów i niczego, stworzyć utwór dosłownie w 5 minut, wystarczą jakieś gotowe patenty i gotowe rzeczy. Jest to przerażające dla mnie, a jednocześnie przekonałam się o tym i też dlatego chyba jestem, tacy ludzie jak my jesteśmy potrzebni cały czas, że jednak doświadczenie i umiejętności, talent, to wszystko połączone jest cały czas potrzebne. I na to liczę, że jednak to mimo wszystko, pomimo tego AI, to będzie jakby rzecz, która będzie cały czas w cenie.
0: To teraz piosenka, którą na pewno nie stworzyła sztuczna inteligencja. Zaczyna się od cudownych dźwięków fortepianu.

Ta piosenka brzmieniem przypomina Italo Disco lat 80., ale tak naprawdę zrodziła się w Holandii. Stworzyli ją dwaj bracia, to numer uno i Tora, Tora, Tora. Co ciekawe, Włosi, słuchajcie, uważali Holendrów za podrabiaczy ich własnego stylu. No i podobno stacje radiowe w słonecznej Italii prawie w ogóle nie grały tego kawałka. Za to ten numer podbił Japonię tam w latach 80. Stał się prawdziwym hitem. No i doczekał się właśnie w Japonii podobno 15 coverów. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na zespół, którego gwiazda pojawi się po godzinie 20 w Radiu Złote Przeboje. To Wanda i Banda i Hi-Fi, a po 20 gościć będziemy Wandę Kwietniewską.

0: owiało wakacyjnymi wspomnieniami. Nie wiem, czy poczuliście taki gorący piasek pod stopami. To Ten CC w radiu Złote Przeboje. Już za moment zagram wam chyba najbardziej energetyzujący kawałek zespołu Wilki. Jesteście ciekawi, co to będzie za piosenka, to bądźcie koniecznie blisko radia Złote Przeboje.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200.

0: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
1: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
2: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Dużo dobrego.
4: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
9: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
8: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
16: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

siła o wodospadu. Urkę, Wilki i Robert Gawliński, który swoją przygodę z muzyką zaczął bardzo wcześnie w zespole Gniew, a miał wtedy lat 16. To teraz pora na artystę, który razem ze swoimi braćmi w wieku 13 lat wydają swój pierwszy album. Przed wami Robin Gibb.

0: Gwiazda jednego przeboju, ale za to jakiego. To Szanis w piątkowy wieczór w radiu Złote Przeboje. Za 17 minut będzie 20. Mam dla was już teraz jedno podwójne zaproszenie na koncert niezwykły Królowie Życia. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk świętują 50 lat na scenie. No ale żeby zdobyć takie wyjątkowe podwójne zaproszenia, trzeba było odwiedzić naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, no i odpowiedzieć w 5 słowach, z czym tak naprawdę kojarzą się wam Królowie Życia. Po drugiej stronie telefonu powinna być Ida. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Witam ciebie bardzo gorąco. Jak tam weekend ci się zaczął, powiedz?
1: No dobrze, bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze, o pracy nie trzeba myśleć, o szefie, szefowej również, więc same przyjemności przed nami.
1: Zgadza się.
0: Droga Ido, napisałaś nam bardzo ładnie, że tobie, Królowie Życia, kojarzą się, uwaga, Królewskie Życie na pełnej petardzie. Dlaczego akurat tak?
1: No, trzeba cieszyć się życiem, wszystkim, co jest.
0: No pewnie,
1: na bogato.
0: No pewnie, że tak, ogień, i oni na pewno dadzą taki fantastyczny ogień już 11 października. Mowa o Grzegorzu Skawińskim i Waldemaru Tkaczyku, Królowie Życia, niezwykła trasa koncertowa. Ida, to powiem ci tylko jedno, dziewczyno, że jedno podwójne zaproszenie jest już twoje!
1: Super.
0: Ja się również bardzo cieszę. My tutaj w studiu aż podskoczyliśmy z radości za ciebie. Słuchaj, kto będzie szczęściarzem? Kogo zabierasz na ten koncert?
1: Prawdopodobnie moja work ksiapsi, Paulina, bo to dzięki niej ten konkurs wygrałam.
0: O, proszę bardzo.
1: Także tak.
0: Namówiła cię do tego, żebyś wzięła udział.
1: Tak, to wszystko
0: udało.
1: Jej sprawka.
0: Dobra, dziewczyny, fantastycznie bawcie się na koncercie, a potem zadzwońcie do nas i opowiedzcie, jak było, dobra?
1: Super, piękne dzięki.
0: Też również dziękujemy, pozdrawiamy gorąco. W Radiu Złote Przeboje teraz też będą wspomnienia, te muzyczne z 83 roku. Przeżyj to sam i Lombard.

0: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
3: Uczucie pełności.
2: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
2: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje, dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
15: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: Zobacz, Stasiu, sokół.
18: Gdzie? Nie widzę.
17: No tam, patrz.
18: Jeżuniu, coś ci się chyba przywidziało.
17: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
19: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
18: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
19: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
20: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3 sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
21: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
22: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
23: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
24: Można oglądać, można posłuchać, ale można też samemu usiąść za kierownicą i poczuć wielką moc BMW M. Przyjdź na dzień otwarty w Autofus Group Białystok już 3 października i poznaj bliżej gamę modeli BMW M podczas ekscytującej jazdy testowej. Czekają na ciebie również strefy tematyczne, konkursy, coś dla najmłodszych miłośników BMW i wiele więcej. Zaprasza dealer BMW Autofus Group Białystok.
25: To już 20 na zegarach. Najpiękniejszy wieczór tygodnia spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut spotkamy się z naszą wieczorną gwiazdą, czyli Wandą Kwietniewską, liderką zespołu Wanda i Banda. A na dobry wieczór już teraz zespół No Mercy.

0: kołysze was takimi dźwiękami w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. To chyba jedna z najpiękniejszych ich ballad z lat 90. To Spice Girls w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na spotkanie z naszą wieczorną gwiazdą, czyli artystką, która wymyśliła i skomponowała także piosenki do filmu Siedem życzeń. Mowa o Wandzie Kwietniewskiej i grupie Wanda i Banda. Ale zanim ona założyła ten zespół, to swoje pierwsze muzyczne kroki stawiała w zespole Lombard. Niedawno zapytałem ją, jak wspomina tamten czas.
1: Dobrze wspominam z tego względu, że w Lombardzie wszystko zdarzało się po raz pierwszy. Pierwszy wylansowany hit na ten, jakaś popularność, pierwsze koncerty duże, pierwsze rokowiska, jakieś festiwale. Wszystko w Lombardzie było po raz pierwszy, bo ja jednak tam pracowałam niezbyt długo, bo to trwało rok, może troszkę dłużej. Pierwsza złota moja płyta. To też płyta nagrana właśnie z Lombardem, Śmierć w dyskotece. Więc trudno byłoby wspominać to źle, natomiast moment, oczywiście, że kiedy nadszedł ten moment przebudowy Lombardu i ja przestałam w tym Lombardzie funkcjonować, to był przykry zarówno dla Małgośki, dla Grześka, dla menadżera, dla mnie, ale to trwało krótko. Ja się bardzo szybko pozbierałam po tym wszystkim, a ponieważ nie jestem człowiekiem pamiętliwym i właściwie nawet rozumiałam przesłanki tego menadżera, dlaczego on mnie stamtąd pogonił. I ja przede wszystkim bardzo chciałam robić swoje kompozycje właśnie w Lombardzie. Ja nie pisałam wtedy tekstów, pisałam muzykę. Małgosia pisała teksty i tam jakby było miejsce na to, żeby te jej teksty tam się znajdowały. A było bardzo ciasno, jeśli chodzi o pisanie muzyki, bo pisali muzycy wszyscy Lombardowi i Grzegorz Stróżniak i Piotrek Zander. Pisali też ludzie z zewnątrz i tak ciągle byłam odsuwana a bardzo dążyłam do tego, żeby przeforsować tam chociaż jakiś jeden swój numer, co komplikowało pracę menadżerowi, który rządził w tym zespole i rządził bardzo dobrze jak na tamte czasy. Poza tym, jak dzisiaj się spojrzy z perspektywy czasu, to się okazuje, że jednak na wielką indywidualność wyrosła Małgorzata Ostrowska przez te wszystkie lata, że wielką indywidualnością okazał się Grzegorz Stróżniak i ja gdzieś sobie też z tym wszystkim poradziłam, więc tam chyba z założenia nie było miejsca dla trójki takich ludzi. Małgorzata z Grzesiem pracowali jeszcze całe lata, no ale to jednak było dwoje wokalistów, a tutaj był i tak fajnie, że nam się udało nagrać tę jedną płytę, fajnie, że pozostaliśmy w takich dobrych stosunkach, że mamy wspólne wspomnienia.
0: Do muzycznych wspomnień z lat 80. Wandy Kwietniewskiej powrócimy już za moment, między innymi wspominać będziemy cenzurę. A w Radiu Złote Przeboje teraz dorzucamy do pieca. To piosenka, która sprawi, że w waszych żyłach krew zdecydowanie przyspieszy. To Bon Jovi.

0: To gwiazda, która śpiewanie odstawiła na boczny tor, zajęła się swoim biznesem razem z partnerem. Otworzyła kilka klubów tańca na Korsyce, ale na szczęście powróciła ponownie do występów i do śpiewania. To Alize w radiu Złote Przeboje, a my powracamy do naszej dzisiejszej wieczornej gwiazdy, czyli Wandy Kwietniewskiej, z którą wspominamy nie tylko początki jej muzycznej kariery, ale także przygody choćby z cenzurą w latach 80.
1: Jest kilka takich piosenek, które jak dzisiaj się na to popatrzy i jak ta cenzura funkcjonowała wtedy, właściwie powinny być zablokowane. Bo to na przykład Fabryka Marzeń była strasznie szyderczym numerem, czy piosenka Mamy Czas, gorzka, piosenka mówiąca o

0: śpi. Chodzi generalnie w tym tekście o to, już wtedy, w 86 roku, było śpiewanie o tym, że para ludzi jest tak zagoniona życiem, że ciągle dzwoni telefon, tyle spraw. No po prostu naprawdę jeden z lżejszych tekstów, jakie zaśpiewałam, ale cenzor się dopatrzył. Czynne całą dobę biuro z telefonem. Wtedy tylko jedno biuro było czynne całą dobę z telefonem, bo wszystkie inne były zamknięte. I ta piosenka została zahamowana. My nie mogliśmy tego zupełnie zrozumieć. Gdzieś to tam potem zostało wytłumaczone, ona w końcu została puszczona na antenę. Cały serial Siedem Życzeń został zablokowany przez cenzurę. Bo reinkarnacja, a to nie wiadomo skąd, a ten kot to tak spełnia wszystkie życzenia. Przecież ten serial, zanim go wyemitowano po produkcji, 2 lata przeleżał na półce, bo cenzura go blokowała. Nie znam szczegółów, ale takie miałam informacje, bo się interesowałam oczywiście, kiedy ten serial wejdzie na antenę i dostawałam informację, że cenzura nie puszcza serialu Siedem Życzeń.
1: To nie koniec spotkania z naszą gwiazdą przed 21. Jeszcze Wanda Kwietniewska opowie nam, jak wypoczywa w wolnym czasie i jaką dyscyplinę sportu kocha najbardziej. Zatem koniecznie zostańcie bardzo blisko radia, już teraz w Radiu Złote Przeboje Madonna. And you can dance for inspiration.

To jeden ze sztandarowych przebojów zespołu Perfect, autobiografia z 81 roku w radiu Złote Przeboje. A już za kilka minut spotkamy się z naszą gwiazdą wieczoru, czyli Wandą Kwietniewską. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to. O, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka. Różne rodzaje. Jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: groszy z Delikartą w Delikatesach Centrum.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepsze. Lepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Od tego zespołu tak naprawdę zaczęła się jego muzyczna kariera. Andrzej Piaseczny, zespół Mafia w Radiu Złote Przeboje. A my w piątkowy wieczór powracamy do spotkania z naszą gwiazdą, czyli liderką zespołu Wanda i Banda, Wanda Kwietniewska, która podobno wolny czas lubi spędzać na sportowo.
1: Ja kocham sport. I uprawiam różne dyscypliny sportu, ale są to jednak dyscypliny sezonowe. Znaczy jeżdżę na nartach śniegowych, bardzo wiele lat jeździłam na nartach wodnych, teraz już nie ryzykuję, bo to dosyć taki wyczynowy sport był. Bardzo lubię pływać, uwielbiam grać w siatkówkę, bardzo lubię grać w ping-ponga i wszystkie te dyscypliny, które wymieniam, jakoś tam na jakimś poziomie robię. Ale ćwiczyć, żeby pójść na przykład na siłownię, czy też chociażby do jakiegoś klubu fitness, nuda. Tak samo jak na przykład mam problemy z bieganiem. Nie potrafię, podziwiam ludzi, którzy sobie po parku Agricola biegają z słuchaweczkami na uszach i po prostu mają frajdę i to jest bardzo dobre, polecam. Natomiast ja nie mogę tak biegać bez celu. Ja muszę dokądś biec, muszę widzieć światełko w tunelu, żeby mi się nie nudziło. Tak jak na przykład nie bardzo lubię chodzić na spacery bez celu, ale mogę zawsze pójść na spacer na grzyby, które uwielbiam zbierać i mogę godzinami wtedy się czołgać tam pod tymi krzakami, chodzić i się zmordować. Mogę pójść na spacer z psem, bo to jest cel. Pies jest na spacerze, jest to jakaś czynność. Natomiast samo bieganie i samo ćwiczenie tylko i wyłącznie dla utrzymania sylwetki, to ja nigdy nie skalałam swojego organizmu czymś takim, bo mi głowa na to nie pozwala. Po prostu musi być, cel musi być interesująco. Dlatego mówię, siatkówka jest sportem zespołowym. Zawsze są ludzie, zawsze są wygłupy, zawsze są żarty, zawsze się coś dzieje. No tak samo jak na nartach, z reguły nie jeździ się samemu, tylko jeździ się w jakiejś grupie. Więc to tak jest wybierane przeze mnie, znaczy tak się to wykrystalizowało w moim życiu. Ale nie, proszę Państwa, to nie jest tak, że ja codziennie ćwiczę na siłowni, dlatego wyglądam jak wyglądam. Ja, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak można schudnąć? Schudnąć można tylko w jeden sposób. Nie jeść.
0: Tego ostatniego postulatu to chyba nie da się wdrożyć w życie, tym bardziej, że przed nami niedziela i niedzielny obiadek u mamusi. A w Radiu Złote Przeboje wieczorową porą powracamy do tych największych kawałków lat 80. i 90. To teraz gwiazda, która do dziś zaskakuje mnie swoją muzyką. Przed wami Kate Bush.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: za 5 groszy z Delikartą. W delikatesach centrum.
1: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje. Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama. Radio Złote Przeboje, 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
4: Przy mikrofonie Julita Grzywa. Jak zwykle w naszym programie Co jest grane w Białymstoku? Chcę Was zabrać na wycieczkę do białostockich galerii i innych instytucji kultury. Opowiem, co ciekawego się dzieje i gdzie warto się wybrać. W Marszandzie prezentowana jest wystawa pod tytułem Polifonia Materii, a w Podlaskim Instytucie Kultury ekspozycja Wielkie Żarcie. Przygotowałam do dzisiejszego programu relacje z obu tych wernisarzy. Nowy sezon artystyczny rozpoczęła też Opera i Filharmonia Podlaska. W dzisiejszej audycji powiem o tym, co zobaczymy do końca roku. A będzie w czym wybierać. Nie zabraknie dobrze znanych publiczności tytułów, takich jak Halka, Noc Dziadów czy Kopciuszek. Ale w planach są również premiery i niespodzianki. Jakie? O tym za chwilę.
3: Co jest grane w Białymstoku?
4: W Galerii Sztuki Marszant można oglądać wystawę pod tytułem Polifonia Materii. Tytułowa polifonia idealnie oddaje charakter ekspozycji. Obrazy pokazuje 6 wyjątkowych artystek. Alicja Szkil, Barbara Drzemicka-Kardasz, Bernarda Nikitorowicz, Daria Alicja Ostrowska, Ewelina Ramotowska oraz Karolina Dadura, pełniąca również rolę kuratorki. Zaprezentowane zostały dzieła mówiące odmiennymi językami malarskimi. Materia malarska, kolor, struktura i światło stały się niezależnymi głosami, które zamiast ze sobą rywalizować, stworzyły w przestrzeni galerii intrygujący dialog. Przy okazji wernisażu można było dostać nowy numer magazynu Marszant. Karolina Dadura.
5: Kuratorka, jednocześnie autorka wystawy.
6: Kobiety Marszanda to niezależne artystki, które biorą udział w wystawie Polifonia Materii i każda tak naprawdę zabrała swój własny, niezależny, autonomiczny głos w tej wystawie.
5: Może zacznij od swojej twórczości. Co tutaj pokazujesz?
6: Tak naprawdę w swoich tych dwóch pracach, które są na wystawie, tak naprawdę skupiam się na materii, na klimacie, na nastroju. Te prace są takie monochromatyczne, jednocześnie monumentalne. Teraz przed chwilą usłyszałam opinię od pana, że są w pewien sposób erotyczne, co jest bardzo dla mnie ciekawe, że wyzwoliły takie odczucia, zwłaszcza u mężczyzny. Także wydaje mi się, że dobry kierunek. Czerń, która towarzyszy mi od początku mojego malarstwa, tak naprawdę została jeszcze pogłębiona o kolejne brudne, ziemiste kolory i z dodatkiem oczywiście większej ilości światła. Także są to obrazy abstrakcyjne, z lekką naleciałością do krajobrazów, ale takich bardzo nietypowych i właściwie tylko z nazwy, a właściwie troszeczkę z podebraną perspektywą i z kompozycją.
5: Taka walka ciemności ze światłem.
6: Można to też tak interpretować. Tej ciemności jest więcej, jakoś tak siłą rzeczy, ale światło też się pojawia.
5: No i duże formaty, czyli twoje malarstwo jest ekspresyjne. Tak, duży format kojarzy się zwykle z taką ekspresją mocną.
6: Tak, zdecydowanie uwielbiam duże prace. Chciałabym jeszcze robić większe, oczywiście mam jeszcze większe prace. No zdecydowanie to inaczej wygląda, zwłaszcza takie malarstwo potrzebuje oddechu. No, oczywiście można je robić na mniejszych formatach i to też wygląda ciekawie, tylko wymaga zupełnie innej kompozycji, zupełnie innego właśnie oddechu, ale duże prace takie monumentalne, tak, to zdecydowanie uwielbiam.
5: Czym jest dla ciebie malowanie?
6: Nie chcę zabrzmieć jakoś patetycznie, ale pewnie jakąś taką stroną mnie, takim moim dark side, tak mi się wydaje, bo każdy żyje tak naprawdę swoim życiem takim normalnym, prawda? Każdy ma swoją rzeczywistość, codzienność, obowiązki. A malarstwo, tak mi się wydaje, że to jest taka trochę ucieczka, ale też wyzwolenie. Coś, co daje spokój, ale jest też moim takim ciągłym chaosem.
5: Co czujesz, jak malujesz?
6: Wszystkie szajby wtedy wychodzą i się domagają uwagi. Myślę, że to jest cały przekrój emocji. Od radości, szczęścia, a właściwie to szczęście przychodzi z trudem, po wielu, wielu warstwach obrazu i tak naprawdę pojawia się w taki moment, kiedy już wiesz, że ten obraz ci wyszedł, on jeszcze nie jest skończony i wiesz już teraz, co masz robić i już jest tak przyjemnie, czyli dopiero po takim procesie najtrudniejszym, kiedy wiesz, że ten obraz już się wyłania i już wiesz, że to jest to i to jest taki moment dla mnie najistotniejszy. Już nawet sam koniec tego obrazu już nie jest tak ciekawy, jak ten właśnie moment zaskoczenia, czyli to już jest to.
5: Czyli spełnienie, rodzi się spełnienie.
6: Tak, tak, no to jest dokładnie taki moment takiej radości, to trwa chwilę, no trzeba dalej robić, bo to nie ma co ukrywać, to nie można się nad tym bardzo zatrzymywać. Raczej to jest taki moment, że okej, okay, mam to, złapałam to za nogi, dosłownie, jest to chwila szczęścia, taki mój mały sukces i potem dalej kończę obraz.
5: Jak się to malarstwo w tobie narodziło? Czy zawsze czułaś, że to jest to, czy jakoś zupełnie nagle przypadkowo?
6: Najpierw była literatura i tak naprawdę literatura była i jest dla mnie no, czymś, bez czego nie mogę funkcjonować, nie mogę żyć i wydaje mi się, że ta wrażliwość taka plastyczna, te wyobrażenie, to wszystko gdzieś wykreowały książki, że one miały duży wpływ na mnie i tak naprawdę to się tak zrodziło w takim powiązaniu, no gdzieś tam wiadomo, w młodszych latach były wiersze, jak to jakieś opowiadania, jakieś takie dziwne pisanie, nawet jakaś tam publikacja, a później gdzieś się zrodził rysunek, który nie wiem jakim cudem przerodził się w malarstwo, bo zobaczyłam, że jakoś mi to wychodzi, no i jak już to medium znalazłam swoje, czyli farby, no to stwierdziłam, że to jest to, że to jest ta ekspresja, której ja poszukiwałam, a której nie znalazłam na przykład rysując samym ołówkiem na kartce, tak? Że tego było za mało, nie było tej ekspresji, a jak już sięgnęłam po farby, to zobaczyłam, że tak, tutaj już mogę się jakoś wyrazić. I jest dzięki temu mnie trochę więcej.
5: Przechodząc dalej w kontekście wystawy, wiemy już, co ciebie inspiruje, a co cię zainspirowało, jaka wspólna myśl, żeby skomponować ekspozycję tę, którą można oglądać teraz w Marszandzie?
6: Najpierw był pomysł, że robimy właśnie Dzień Marszanda, no i stwierdziłam, faktycznie jakoś rzuciłam pomysł, że dobrze by było zrobić jakąś wystawę, a że był termin, bo się zwolnił, więc stwierdziliśmy, że możemy zrobić kobiecą wystawę, właśnie dać głos wyłącznie kobietom, a że ten głos jest dość widoczny i dość mocny, bo każda charakteryzuje się innym naprawdę ciekawym malarstwem. Nie miałam w ogóle założenia, żeby zrobić jakiś temat i każda ma się do tego dostosować. Uznałam, że jest to błędne myślenie, że każda powinna wyrazić się właśnie w takim dniu, dniu marszanda, że każda ma swój właśnie niezależny, odrębny język. Każda powinna jakoś wyrazić się na swój sposób, przedstawić swój świat, swoje the best of. I wydaje mi się, że to się udało. Każda artystka ma swoją ścianę. Jest 6 artystek, każda ma swoją ścianę, każda ma swoją przestrzeń, ma swój głos, żaden nie jest nadrzędny, żaden nie jest mało istotny. Każda ma równy, ważny głos.
5: To jeszcze przedstaw koleżanki.
6: Alicja Szkil, Barbara Drzemicka-Kardasz, Bernarda Nikitorowicz, Daria Alicja Ostrowska, Ewelina Ramotowska i Karolina Dodura.
5: Czyli można powiedzieć, że kto zajrzy w najbliższych dniach do Marszanda, to zobaczy przekrój białostockiego kobiecego malarstwa.
6: Dokładnie tak i naprawdę różnej, bardzo różnej wrażliwości.
3: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
5: Prezes Fundacji Marszand Janusz Żabiuk, dumny ojciec dzisiejszej wystawy, bo to przecież wasze kobiety pokazujecie.
7: Ta wystawa ma wielu ojców, bo u nas wszystko jest wspólne, trochę jak komuna, która...
5: Jak każdy sukces.
7: Tak, sami decydujemy o tym, co robimy. Tak podobnie ta wystawa wynikła i spontanicznie, z chęci pokazania szczególnie kobiet Marszanda, bo ostatnia wystawa kobiet Marszanda była bodajże w 2021 roku, a to ma zupełnie inny wymiar niż wystawy zbiorowe, w których uczestniczy 18 czy 15 artystów Marszanda. Także postanowiliśmy, że to jest taki fajny czas, kiedy nasze artystki pokażą, co robią, jak czują. I nie będą w jakiś sposób skonfrontowane z męskim spojrzeniem. I tak jak się patrzy na tą wystawę, może ja to patrzę trochę subiektywnie, bo znam artystki, to jednak widać, że to jest kobieca wystawa, jest to kobieca wrażliwość i kobieca emocje w tej wystawie i w tych obrazach, które tutaj możemy podziwiać.
5: Przed wami obchody 10. rocznicy istnienia.
7: Na koniec roku planujemy wystawę jeszcze taką bardziej retrospektywną. Chcemy pokazać twórczość artystów, którzy teraz tworzą Marszand, ale też tych, którzy tworzyli Marszand 10 lat temu i zrobić taką bardzo przekrojową wystawę, nawet osób, które niestety już od nas odeszły, nie żyją. żyją, ale twórczość ich została i taką wystawę planujemy na koniec roku.
5: Chyba gdzieś w większym wnętrzu.
7: No właśnie, tego jeszcze nie wiemy, ale no zobaczymy, jak to będzie. Mamy zawsze swoje wnętrze.
5: Marszant jest uroczy, ale trzeba przyznać, że malutki. Dzisiaj wyszły po 2-3 obrazy.
7: No niestety, ale to było też takie celowe działanie, żeby było trochę przestrzeni między obrazami, żeby było trochę czym oddychać, obserwując obrazy, wchodząc w relacje ze sztuką, bo to czasami jest potrzebne. A jak jest więcej obrazów, to niestety takiej swobody myśli i emocji nie mamy.
5: Czy możemy pokusić się o taką informację, że jeżeli ktoś w najbliższym czasie zajrzy do Marszanda, to zobaczy przekrój twórczości białostockich artystek?
7: Ta wystawa będzie najprawdopodobniej do 25 października, także zapraszamy wszystkich. Na pewno wrażenia będą pozytywne i optymistyczne, bo to jest taka wystawa. A jest bardzo różnorodna, jak mówi sama nazwa wystawy.
5: A przed wami sztandarowa impreza chyba, która staje się sztandarową, co prawda druga edycja, ale już ładnie się rozkręca. Art Białystok, czyli Forum Sztuki.
7: Tak, to jest impreza, która nie tylko na skalę miasta czy województwa, ale na skalę ogólnopolską jest taką szczególną imprezą, ponieważ łączy sztukę z nauką, łączy prezentację artystów, ale też prowadzi dyskusję ze sztuką i z architekturą. I takim trochę nawiązaniem do czasów renesansu, jeden człowiek był architektem, rzeźbiarzem i malarzem. I my to chcemy wszystko połączyć i na Art Białystok będą i rzeźbiarze, i malarze, i też oczywiście architekci, a często architekci są na przykład malarzami.
5: I dlatego nieprzypadkowe miejsce, jeśli ktoś jeszcze nie wie, czyli hala Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.
7: Tak, jest to najlepsze miejsce w mieście, gdzie takie wydarzenie może mieć miejsce, bo tam się czuje tą dyskusję o sztuce i dyskusję o architekturze, a architektura też jest sztuką, także sam taki dialog sztuki, architektury, architektury sztuki jest bardzo ważny, a w tym miejscu szczególnie.
5: Jak przygotowania do imprezy?
7: Idą pełną parą. Nie powiem, że jesteśmy gotowi, ale jesteśmy na dobrej drodze. Szlaki mamy przetarte rok wcześniej, także jest nam troszeczkę łatwiej. Oferta też będzie większa, bo rozszerzyliśmy troszeczkę formułę. Będzie więcej artystów o ponad 1/3. Rozszerzyliśmy też pochodzenie artystów o Litwę i Białoruś, także na pewno będzie ciekawie. Ponad 60 artystów, w tym też grupa studentów utalentowanych z koła warsztat z Katedry Sztuki Wydziału Architektury.
5: A o czym będziecie dyskutować?
7: Będziemy dyskutować o wszystkim. Oczywiście będziemy dyskutować o sztuce, będziemy rozmawiać z artystami o samym procesie tworzenia, jaki on jest, czy on jest lekki, czy ciężki, o sztuce w architekturze i to w takiej architekturze, którą my mamy, nie architekci, tylko mieszkańcy w naszych domach, w naszych biurach, czy w naszych mieszkaniach. Dlaczego sztuka zmienia aurę, w której żyjemy i w której pracujemy i dlaczego warto sztukę wprowadzić do swojego dobrostanu.
5: No właśnie, będzie można ją wprowadzić dosłownie, bo na forum można będzie zrobić zakupy.
7: Tak, my jakby nie uczestniczymy w tego typu działaniach, natomiast na forum będzie ponad 60 artystów i tutaj wszyscy odwiedzający będą mogli zobaczyć kilkaset różnego rodzaju dzieł w różnych cenach, w różnych technikach i na pewno dojdzie do relacji biznesowych pomiędzy odbiorcą sztuki a dawcą sztuki.
5: W takim razie trzymamy kciuki za powodzenie i za wrażenia artystyczne.
7: A my zrobimy wszystko, żeby to było naprawdę dobre wydarzenie.
5: To proszę przypomnieć, kiedy trzeba wybrać się na Wydział Architektury Politechniki Białostockiej na Art Białystok?
7: Art Białystok, Targi i Forum Sztuki odbędzie się w dniach 9-11 października 2026 roku.
5: Czyli w tym.
7: Czyli w tym.
5: Zapraszał architekt wydarzenia, prezes Fundacji Marszant Janusz Żabiuk. Dziękuję Ci bardzo.
7: Dziękuję.
5: A teraz zajrzyjmy jeszcze do Białostockiego Ośrodka Kultury. Filmowe Podlasie znowu zaatakuje. Dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury, dr Martyna Faustyna Zaniewska.
8: Tak, ono zaatakuje w październiku, ale tak naprawdę już prowadzimy nabór filmów, więc zachęcamy wszystkich filmowców, którzy na Podlasiu tworzą, aby przesyłali nam swoje zgłoszenia, tak abyśmy mogli na początku października spotkać się i obejrzeć to, jak to Filmowe Podlasie nas atakuje.
5: Jak oceniasz te ostatnie edycje?
8: Ostatnia edycja była na wysokim poziomie, zresztą autorka nagrodzonego filmu Sylwia Szkiełącz była potem nagradzana na innych prestiżowych festiwalach, tak więc chyba ta nasza publiczność ma też bardzo dobry gust, nie chyba, na pewno, wybierając ten film jako ten najlepszy konkursowy, który potem został doceniony również i w Europie, także co roku zdarzają się naprawdę takie perełki warte również promowania i warte wspierania i uzdolnieni artyści, dlatego mam nadzieję, że tegoroczny zobaczmy odsłona filmowego Podlasia również będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem i że otrzymamy sporo zgłoszeń. No i też to jest takie wydarzenie, które co roku przyciąga dużą liczbę odbiorców i widzów, którzy chcą wspólnie przez te kilka godzin obejrzeć te filmy, więc cieszymy się, że pomimo upływu lat cały czas to wydarzenie żyje i cieszy się sporym zainteresowaniem.
4: Czyli jeżeli ktoś coś tam gdzieś tam w szufladzie ma, to może warto wygrzebać, kto wie.
8: Zdecydowanie warto się odważyć, bo czasem rzeczywiście mamy czy kompozycje, czy wiersze, czy właśnie filmy w szufladach, a dzisiaj pewnie częściej na dyskach, a brakuje nam odwagi. A zachęcamy do tego, żeby się odważyć, po to też jesteśmy jako Białostocki Ośrodek Kultury, żeby wspierać i zachęcać twórców do tego tworzenia, więc jeśli w kimś gdzieś tam drzemie potencjał reżyserski, to zachęcamy do wysłania zgłoszenia.
4: A zapraszała, zachęcała dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury, dr Martyna Faustyna Zaniewska. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas.
8: Bardzo dziękuję za rozmowę i zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
4: Jeszcze tylko do 4 października potrwa nabór do 21. edycji projektu Edukacja Młode Horyzonty. Program pozostaje w zgodzie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji na wszystkich poziomach oraz z aktualnymi kierunkami polityki oświatowej. Białostocki Ośrodek Kultury informuje, że misja projektu to dostarczenie edukacji filmowej na najwyższym poziomie i uwrażliwienie na kino młodej publiczności. Ta edycja projektu potrwa do kwietnia przyszłego roku. W ramach spotkań będzie można zobaczyć nie tylko wartościowe filmy, ale również posłuchać prelekcji, które rozwijają wrażliwość artystyczną, zachęcają do krytycznego myślenia i odkrywają tajniki kinematografii. Program jest skierowany do uczniów wszystkich klas szkół podstawowych. Warto dodać, że do każdego seansu nauczycielom zostały przygotowane analizy psychologiczne i scenariusze lekcji, dzięki którym wyjście do kina można włączyć do programu zajęć.
3: Białostoczanie z pasją.
4: Bernarda Nikitorowicz, no wygląda na to, że absolutnie topowa artystka białostocka, malarka obecnie. Jedna wystawa przed wakacjami za tobą, kolejna dzisiaj, no i twój własny mural na ulicy Krakowskiej 17, kobieta podlasianka.
9: No czuję się wspaniale, tak, realizuję to, co mam w głowie. Ja tak któregoś raz już nawet się zastanawiałam, że jak to się wszystko stało, jak to się dzieje, że tyle drzwi się pootwierało i naprawdę nie wiem. Jakbym dzisiaj miała odpowiedzieć, dlaczego to tak jest, nie wiem. Tyle mam w głowie, tyle tych pomysłów jest. Próbuję je jakby realizować na bieżąco, słuchać swojej intuicji, robić to, co kocham. I to tak wychodzi chyba, że no nie zniechęcam się. Próbuję robić, co tylko mi przychodzi do głowy i takie są tego chyba rezultaty.
4: A propos rezultatów, w międzyczasie, podczas wakacji jeszcze twoje malarstwo pojawiło się we Włoszech.
9: Tak.
4: Opowiedz o tym, co to była za przygoda.
9: No to wspaniała przygoda. Otóż dostałam takie zaproszenie na Facebooku, na Messengerze od Mauro Gampieriego z Włoch. To jest kurator wystaw międzynarodowych i zaprosił mnie właśnie na wystawę do Wenecji.
4: Gdzie cię znalazł?
9: Na Instagramie. I wysłałam mu swoje portfolio i moje obrazy i on wybrał ze wszystkich obrazów właśnie te dwa, które są w tej chwili w Wenecji. Pojechałam tam na wernisaż, na weekend, no i było wspaniale. Poznałam wspaniałych ludzi. Mam teraz zaproszenie i do Florencji, i do Berlina, więc mam nadzieję, że jak tylko będę mogła, to będę też towarzyszyła, bo świetnych ludzi naprawdę poznałam z całego świata. I z Kanady byli ludzie, i z Finlandii. W pięknych też przestrzeniach Scuola San Teodoro, to jest bardzo blisko placu Świętego Marka. No miejsce fantastyczne, cudowna podróż, cudowne doświadczenie. Cieszę się, no bardzo się cieszę.
4: Czy to już była ta twoja nowa abstrakcyjna seria Mało Miasteczkowi?
9: Nowa seria jak najbardziej podobała mu się, ale patrząc na wystawę, którą komponował właśnie w Wenecji, to on potrzebował bardziej figuratywnego malarstwa, dlatego że wszystkie inne obrazy były abstrakcyjne. Więc wybrał dwa bardziej figuratywne w kierunku figuratywności, czyli z poprzedniego mojego cyklu. No i wkomponowały się, podobają się, także mam duży odzew też. I poszły właśnie te dwa. Nie z cyklu Małomiasteczkowi.
4: A co się z tamtymi dzieje, bo ich tutaj też dzisiaj nie ma na wernisażu?
9: Cykl Małomiasteczkowi idzie do Suwałk. W grudniu mam wystawę w Suwałkach i w tej chwili jakby układam tą wystawę. Również będzie pod tytułem Małomiasteczkowi i w tej chwili układam ten cały cykl na tą właśnie wystawę. Więc tutaj na dzisiejszej wystawie również jest mój poprzedni cykl figuratywny.
4: Przejdźmy jeszcze do muralu. Tam jest ta twoja podlasianka. Dosyć znany już motyw, który powstał jakiś czas temu.
9: Powstał jak studiowałam po dyplomie dyplomowo na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. To jako praca dyplomowa, gdzie trzeba było utożsamić siebie z jakąś rolą społeczną, zrobić układkę ze sobą. Ja wybrałam siebie właśnie jako Podlasie. Nie wiem też, jak to się stało, po prostu podobało mi się to. Mi się zawsze podobała ludowość, lubię wyszywać sama, lubię nasze wzory, naszą tkaninę dwuosnowową, wianki, korale czerwone, kolory w ogóle, jakie mamy tutaj na Podlasiu, bardzo intensywne. I tak powstała Podlasianka z tej wielokulturowości, z tej radości, z wielu różnych wątków też, które u nas tutaj na Podlasiu są. I powstała właśnie Podlasianka z wiankiem, który symbolizuje nasz region, czyli Krainę Otwartych Okiennic, czyli nasze kościoły, cerkwie. Jest to dziewczyna wielokulturowa, wielonarodowościowa. Ja jestem tolerancyjna, jestem właśnie za wielokulturowością, przyjaźnię się z wieloma takimi ludźmi. I dlatego chciałam, żeby ona była dla każdego, a nie tylko dla jakiejś grupy.
5: Ładnie się rozkręca to wszystko. Od jednej wystawy pojawiają się kolejne, czyli najważniejszy chyba jest ten pierwszy impuls, gdzieś się pojawić, a potem już idzie.
8: Nie bać się.
5: Przede wszystkim na początku coś stworzyć dobrego.
8: Powiem ci, że nie bać się. Ja każdemu to mówię, że otwierać kolejne drzwi, nie bać się, nie zniechęcać się i iść do przodu, tak? Rozmawiać z ludźmi przede wszystkim, nie ukrywać się gdzieś tam w swoich galeriach. Ja jestem przecież promotorką tego, żeby obrazy wyszły na ulicę, wyszły na wszystkie imprezy, jakie są tylko możliwe, bo ludzie galerii się boją, ja już to powtarzam za każdym razem, żeby to malarstwo towarzyszyło nam po prostu w życiu codziennym. I dzięki temu ludzie zauważają, mogą nie znać się na tej sztuce, a podchodzą do obrazu, mówią, tak, to jest to, to mi się podoba. I to chyba o to chodzi, żeby też artysta opowiadał o tych obrazach, jak to tworzy, czym tworzy, co miał na myśli, co nim kieruje. To bardzo ważne, żeby zaprzyjaźniać ludzi z tematami, z malarstwem, ze sztuką, z rzeźbą, ze wszystkim. Nie siedzieć absolutnie w galeriach, tylko się spotykać i wychodzić na zewnątrz.
5: Wkrótce 10 lat Marszanda, to także też ten twój czas w malarstwie i w fundacji, tak, i też tak, w galerii.
8: W fundacji ja tylko nie zamykam się na siebie, nie promuję siebie tylko i wyłącznie. Przecież dla mnie to też jest ważne, żeby zaistnieć. Natomiast też moim celem jest pokazywanie artystów z całego województwa. I taki mam też plan na przyszłość, nie będę go zdradzała, natomiast wiem, że w małych miejscowościach tutaj w naszym województwie są malarze, których warto pokazać tutaj w przestrzeni Białegostoku i mam taki zamiar.
5: Tak jak wspominałaś, jedziesz się rozejrzeć do Suwałk, pokazać siebie, tak, ale też tak, się rozejrzeć.
8: Poznać ludzi, tak, dokładnie tak. Bo tam też bardzo dużo malarzy właśnie fajnych jest. Już była taka jedna wystawa w tamtym roku, Podlaski Wymiar Sztuki, gdzie pokazywałam właśnie artystów spoza Białegostoku. Uważam, że była bardzo udana, bo poznaliśmy ludzi w ogóle tak nie stąd i nadal mam zamiar to kontynuować.
5: Fajnie, że się dzieje w Białymstoku.
8: Ja też strasznie się cieszę. Ciągle są wystawy i uważam, że naprawdę Białystok tętni życiem kulturalnym.
5: No i za chwilę Art Białystok.
8: I za chwilę Art Białystok, to już w ogóle z całej Polski, nie tylko ze świata, przyjadą ludzie pokazywać swoje obrazy, więc myślę, że dzieje się i trzeba to śledzić. I szczególnie malarstwo leży mi na sercu, bo muzyka, książka są zaopiekowane, a malarstwo moim zdaniem jeszcze cały czas gdzieś jest w ukryciu.
5: No i miejmy nadzieję, że będziesz odkrywać.
8: No mam nadzieję.
5: Czekamy na kolejne rzeczy.
8: Dziękuję bardzo.
5: Dzięki. Dziękuję. Bernarda Nikitarowicz.
8: Dziękuję, pozdrawiam.
5: Pozdrawiam.
3: Czas wolny w Białymstoku.
4: Opera i Filharmonia Podlaska zainaugurowała 72. sezon artystyczny. Nie zabraknie w nim dobrze znanych publiczności tytułów, takich jak Halka, Noc Dziadów czy Kopciuszek, ale w planach są również premiery i niespodzianki. Program jest bardzo bogaty, bo do końca tego roku zaplanowano aż 70 wydarzeń artystycznych. Od wielkich dzieł symfonicznych i oratoryjnych po koncerty prezentujące muzykę filmową. Co więcej, Opera i Filharmonia Podlaska będzie również wspierała młodych wykonawców. W ramach współpracy z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina, filią w Białymstoku, widzowie będą mogli obejrzeć koncerty w ramach tzw. studenckiej sceny młodych, w których wystąpią uczniowie Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego Edukacji Muzycznej i Wokalistyki. W tym roku odbędzie się również jubileusz chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej pod kierownictwem profesor Wiolety Bieleckiej. To już 20 lat działalności tego cenionego w kraju i za granicą zespołu, więc świętowanie znalazło się w jesiennym repertuarze, mówi Mirosław Jacek Błaszczyk, konsultant muzyczny opery.
10: Tam zabrzmią utwory Samuela Barbera, Gustawa Malera, Zbigniewa Preissnera, Wojciecha Kilara, ale także muzyka filmowa lżejsza Johna Williamsa, Vangelisa, Enrico Morricone, z takich filmów jak Władca Pierścieni, Król Ostatnich Dni, Podwójne Życie Weroniki, Imperium Słońca, Misja, Henryk V, czy Gwiezdne Wojny.
4: Jubileusz Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej odbędzie się na dużej scenie 9 października. Początek godzina 19. A jeśli chodzi o inne wydarzenia?
10: 16.10. będzie ciekawy projekt w ramach Akademii Młodego Melomana, jako że kontynuujemy spotkania muzyczne dzieci i młodzieży. I to będzie muzyka Marcina Wasilewskiego do filmów animowanych Disneya i Metro Goldwyn Mayer. Zaś 23.10. tu bym chciał się lekko zatrzymać, bo będzie to koncert laureaci konkursów międzynarodowych. Wystąpią m.in. Marcelina Rucińska, która jest laureatką wielkich konkursów Wrońskiego w Warszawie i Eugenii Unimskiej w Poznaniu. Będzie nasza Diana Sidoruk, która uczy się u nas w Szkole Muzycznej w Białymstoku w klasie profesora Piotra Przydworskiego, naszego muzyka.

0: Kamil Olga Pasiecznik, Krystian Krzeszowiak i Kamil Zdebel. Jak sam kompozytor Krzysztof Herdzin napisał, upamiętnić bliskich to jest stan kontemplacji spokoju, bez niepokoju, ale tkliwie i pogodnie uczcić pamięć najbliższych. Wznawiamy Noc Dziadów z muzyką Herdzina i Piotra Nazaruka, aktorzy Teatru Wierszalin w reżyserii Piotra Tomaszuka i to jest od 3 już października. W Dzień Niepodległości 11 listopada Ewa Rafałko z chórem dziecięcym i Paweł Szypulski z chórem młodzieżowym pokażą piękno polskiej muzyki. I gratka znowu dla melomanów, którzy kochają muzykę francuską, a szczególnie muzykę impresjonizmu. To Camilla Saint-Saënsa, koncert fortepianowy drugi, ale przede wszystkim Claude'a Debussy'ego Popołudnie Fauna i La Mer. 27 listopada Massimiliano Caldi przyjeżdża jako dyrygent i Tomasz Strahl, nasi muzycy Katarzyna Martynkiewicz i Szymon Stępka zagrają Krzysztofa Pendereckiego Concerto Grosso, a w drugiej części słynna Symfonia Dworzaka VIII. Wznawiamy od 11 listopada Halkę Stanisława Moniuszko, reżyserii Michała Znanieckiego i Fabio Biondi, Adam Banaszak, kierownictwo muzyczne. Uczcimy naszego wielkiego rodaka, białostoczanina Jerzego Maksymiuka. W tym roku kończy 90 lat i mimo tak zacnego wieku jest w znakomitej formie fizycznej i ogólnej. Zaprezentuje własną kompozycję Czerwony Księżyc. Anna Wolfinger będzie solistką i Schumana drugą symfonię C-dur. I wreszcie przed świętami tradycyjnie kolędy w aranżacjach Krzysztofa Herdzina w jego wykonaniu jako dyrygenta, ale w wykonaniu naszego fantastycznego chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej. Jeszcze chciałem nadmienić, że czeka nas bardzo ważne wydarzenie muzyczne, a to ogólnopolski przegląd młodych dyrygentów, który odbędzie się w 2027 na przełomie marca i kwietnia, ale to będzie jeszcze okazja, żeby o tym wydarzeniu powiedzieć o wiele szczegółowiej.
1: Jak dodaje nowa dyrektor opery Małgorzata Bil-Jaruzelska, będą też nowe propozycje.
2: Czekają nas do końca sezonu 2 premiery. Jedna premiera czeka nas w marcu. Będzie to premiera na małej scenie kameralnej. Oskar i Pani Róża, musical w reżyserii Piotra Dąbrowskiego z piosenkami, z muzyką Piotra Klimka. I w maju ogromne wydarzenie, jakim na pewno będzie premiera opowieści Hoffmana Offenbacha. Tu wraca z reżyserią, znana już Państwu i współpracująca z Operą i Filharmonią Podlaską, Pani Maria Sartowa, a scenografia oczywiście Damian Styrna. Już dzisiaj Państwa zapraszamy na te dwa wydarzenia.
1: A że to pierwszy sezon artystyczny nowej dyrektor, to przy okazji prezentacji programu artystycznego na najbliższy czas odniosła się ona szerzej do swego pomysłu na funkcjonowanie Opery i Filharmonii Podlaskiej pod jej kierownictwem.
2: Chcę realizować swój program artystyczny, który zawarłam, składając aplikację konkursową, ale również chcę się przyglądać temu, co się dzieje w innych instytucjach muzycznych w Polsce. Nie po to, żeby kopiować ich działalność, ale po to, żeby podążać za współczesnymi trendami, żebyśmy nie stali z boku, żebyśmy jako instytucja artystyczna nadążali za kierunkami, które wskazuje nam współczesność, które wskazuje nam również młoda publiczność, która ma troszeczkę inne oczekiwania. Musimy po prostu starać się podążać z nurtem współczesności.
1: Mówiła dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej Małgorzata Bil-Jaruzelska.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: W Podlaskim Instytucie Kultury otwarta została wystawa pod intrygującym tytułem Wielkie Żarcie. To efekt rocznej pracy grupy artystycznej Bohemia, której szefem jest Adam Ślefarski.
4: To jest efekt pracy całorocznej grupy, która się spotyka raz na 2 tygodnie i rozmawiamy na tematy sztuki, na tematy obrazów, udzielamy konsultacji jedni drugim, rozwiązujemy jakieś tam problemy artystyczne, czasem oglądamy jakieś filmy o artystach, potem dyskutujemy na ten temat. A to jest efekt tej rocznej pracy. kiedy wybieramy temat tak właśnie na początku roku i potem go tłuczemy przez cały rok.
1: Wielkie żarcie, temat bardzo na czasie.
4: Na czasie tak, ale też...

0: Jest takim tematem dla mnie dość kontrowersyjnym, dlatego że w dobie tego gromadzenia właśnie dóbr materialnych, no i jedzenia, nadprodukcję jedzenia przecież mamy na świecie, a z drugiej strony mamy regiony, gdzie ludzie nawet wody pitnej nie mają, więc to jest taka kontrowersja. Dlatego też namalowałem takiego pieczonego prosiaka w takim stylu, bym powiedział, rembrandtowskim, żeby pokazać to właśnie zakłamanie, że tu wszystko jest na najwyższym poziomie, a inni głodują. Dlatego ten drugi obraz, czyli kuchnia po wielkim żarciu, gdzie jest tyle odpadków, które można by było jeszcze wykorzystać. No w ten sposób ja to pojmuję. Jak podjęli ten temat inni, no to to widać na obrazach, że niektórzy to ze swobodą, jakąś tam uśmiechnięta buzia dziecka, która je arbuza lub tam różne inne, ale też były takie historie, że materie, na przykład warzywa, można wykorzystać do różnych rzeczy, tak jak zrobił to Krzysztof Chyży z tymi stemplami. To jest też fajny pomysł, fajne przedstawienie tego z innej strony po prostu, traktując jedzenie jako pędzel w zasadzie.
1: Właśnie różne techniki widzimy, bo i trochę rysunku, i fotografie, i oleje.
0: Tak, no bo u nas w grupie nie ma czegoś takiego, że wszyscy robią tak jak instruktor każe, bo to są ludzie, którzy najczęściej pokończyli licea plastyczne, wydziały architektury, niektórzy studia malarskie i się spotykają i pracują na właśnie taką wystawę, którą chcemy opowiedzieć cokolwiek. Więc z nimi można to robić i każdy ma swój własny styl, znaczy może nie styl, a sposób malowania. I to jest właśnie to, że nikt od nich nie wymaga, żeby byli Leonardami, nie? A moje malarstwo właśnie coraz bardziej, im człowiek starszy, tym bardziej do realizmu ciągnie. Niestety taka jest przynajmniej moja kolej rzeczy. Może to też być przyczyną to, że kiedyś pracowałem w konserwacji dzieł sztuki i tam spotykałem się z klasycznymi obrazami, więc trzeba było nieraz pół obrazu domalować w stylu i coś tam, i coś tam. Długi okres też malowałem takie pastisze składane z kilku elementów z innych obrazów, potem malowane w jednym stylu. No takie rzeczy się malowało kiedyś i to jakby zostało, ta technika jednak zostaje na długo. I
1: robi wrażenie, to trzeba przyznać. Światło bardzo fajne przebija w tej kuchni.
0: No bo ja uwielbiam szukać światła i w pejzażu miejskim, bo światło daje efekt i daje głębię. Tak jak zadziwia mnie teraz dawno wymyślono farbę, która pochłania 99% światła, czarną. I widziałem taki filmik, jak malowano piłkę futbolową na czarno i znikła. W zasadzie znikła, plama została tylko czarna. Nikt nie podejrzewał, że to jest piłka w ogóle, nie? Sposoby malowania poszły tak daleko, że niektórzy używają tylko czerni i bieli do malowania obrazów. Trudno to nazwać grafiką, bo jeśli to jest malarstwo olejne czy akrylowe, bo w grafice to jest normalne, prawda? Ale tutaj, no ale jest coś takiego, że takie przedstawienia są. Ja uważam, że to jest błąd, używanie czarnego koloru.
1: Taki coroczny wernisaż to taki moment podsumowania, a każde podsumowanie, każdy koniec to też początek.
0: Tak, oczywiście, że tak. Każde podsumowanie roku to jest jakby etap za nami. I teraz przychodzi nowy rok, będziemy robić nowe wyzwania. Będziemy szukać tematu i będziemy dalej działać.
1: Coś chodzi panu już po głowie, co by chciał pan na tapet wziąć?
0: No jeszcze nie. Powiem, że ja daję jednak pole do popisu moim członkom grupy i zadanie, żeby na następny rok wymyślić jakiś temat, który będziemy realizować. Oczywiście będziemy omawiać te tematy, żeby wybrać ten, który nas będzie interesował najbardziej.
1: Czy przyjmujecie nowych członków do grupy?
0: Mam w tej chwili 25 członków, więc nie da się więcej. Po prostu nie da się fizycznie. W tym roku przyjęliśmy dwie osoby, więc to nie jest tak, że ona jest zamknięta fest. Ale mówię, no więcej jak 25 nie chcę.
1: Mówił szef grupy artystycznej Bohemia Adam Szlefarski. Wśród autorów wystawy Wielkie Żarcie, która prezentowana jest w białostockich spotkach, jest Barbara Piekarska-Buchilal. Cześć Basiu.
2: Cześć, cześć.
1: Podejdźmy do twoich prac. Feria pięknych barw i fantastyczna ekspresja, wręcz taka surrealistyczna.
2: No dobrze, zaczynasz, bo lubię takie historie nieoczywiste. I tutaj tak podeszłam do tematu trochę śmiesznie, trochę dramatycznie. Metafora Wielkiego pożarcia, czyli wszyscy wszystkich pożerają, coś jest takiego, w tym łańcuchu pokarmowym. No i znalazłam wizerunek trzech kucharek, które mnie bardzo zachwyciły swoją ekspresją. I zbudowałam na tym motywie całą historię, prawda? Na dole ryby, na górze są ptaki. Jedna z kucharek ma nóż, gotowa do egzekucji, ewentualnie do przyjęcia gości.
1: Tak ten nóż przyciąga uwagę.
2: No, właśnie tak miało być, taki był zamiar. No i z boku są grzyby i ryby, czyli nasza polska kuchnia.
1: Tęczowe pastele, błękity, róże, fiolety.
2: Bardzo się cieszę z tej pracy, bo właśnie bycie w tej naszej grupie Bohemii tak człowieka inspiruje do pracy grupowej, do pewnego rodzaju takiej zdrowej rywalizacji. Prace nasze powstawały w ciągu tego roku. Były liczne spotkania, omawialiśmy te prace, konsultowaliśmy się nawzajem. Także bardzo owocna praca jest w grupie Bohemia.
1: Obok tego surrealistycznego obrazu dwa inne oleje.
2: Tak, dwa inne, które są pewnym uzupełnieniem i dalszą częścią takiej baśni, bo to jest taka konwencja baśniowa. Tu przed chwilą koleżanka powiedziała, że grzyby przypominają jej Gaudiego architekturę, bo są rzeczywiście bardzo, bardzo wyrafinowane w formie. To są krufle. To jest ptak w sitowiu i dołem płyną rybki, takie trochę przezroczyste. Taki żart mały.
1: Jak wspominasz w ogóle tegoroczny plener?
2: Wspaniale, wspaniale. Jak zwykle masę wrażeń, fajne obrazy powstały, także polecam naprawdę takie wyjazdy, bo to jest taki oddech po całym roku od takiej pewnej rutyny, codzienności, od miasta. To było w Trochiczynie.
1: Co najbardziej Cię zainspirowało podczas warsztatów?
2: Jak zwykle towarzystwo, które co roku jest to samo. No i Trochiczyn, który wiadomo, że ma tyle kątów, że można cały rok malować i jeszcze nie mieć dosyć. Sztuka leczy. Zawsze się tego trzymam.
1: Kolejny z autorów, Sławomir Kolenda.
3: Tak, to jest moje wielkie żarcie. Z lewej mamy rajską jabłoń. Trudno mówić o żarciu, ale kontekst zaraz wytłumaczę. Z prawej strony mamy wiedzę odrzuconą. Ale i tu coś konsumuje pewne rzeczy. Z lewej strony mamy rajską jabłoń i to jest taki zaczątek wszystkiego, co się dzieje i do dziś, czyli to, co się z nami dzieje, co my zrobiliśmy. To jest pierwotna moja wizja jakby tego, co się działo na początku. Później doszedłem do wniosku, że może to jest to drzewo, z którego zeszliśmy, a jak zeszliśmy, to co żeśmy narobili, nie? I to jest ta pierwsza praca. Natomiast ona jest jakby, no jest w pewnym sensie o konsumpcji, ale o tym, co najgorsze, czyli tym, co my robimy, jak delikatnie porozmawiamy sobie, co zrobiliśmy, to chyba zjedliśmy ileś gatunków zwierząt, a ileś przestało w tym łańcuchu funkcjonować właśnie dzięki temu, co robimy. W tej pracy natomiast mamy zupełnie inną kwestię, bo widzimy tutaj te książki spadające w jakieś odmęty i coś, co je zjada, a przynajmniej próbuje ugryźć. To jest taka metafora i moja wizja tego, co odrzucamy na co dzień. My nie chcemy czasem nawet czegoś wybrać, tylko odrzucamy to tak mimowolnie i to dotyczy pewnych zachowań, pewnych ważnych, istotnych rzeczy w naszym życiu, czyli akceptacji, zrozumienia, analizy. Ale moment, jeśli nawet coś zrobimy, stworzymy, na przykład pani napisze książkę, a ja jej nie przeczytam, lepiej raptem gdzieś ona zginie, gdzieś ona trafia. I to jest to wszystko. I to jest ta wiedza odrzucona, szeroko pojęta.
1: Ciekawa jest też technika, jak pan to robi.
3: No, powiem szczerze, tutaj mieliśmy wolną rękę, więc naprawdę tu mamy zwykłą tekturę. Na tej tekturze mamy kredki, mamy tusze, koliny. Tusze wodoodporne, permanentne, tak zwane indyjskie i troszeczkę właśnie kredki akwarelowej. Stąd to wszystko tak wygląda. Tu coś tam błyska, no to wie pani, to się robi, wejdę mocniej w warsztat. No tak w prosty sposób to się robi, od tego jest gumka na przykład, żeby te smugi wyciągnąć.
1: Takie smugi światła.
3: Tak, tak. Natomiast myślę, że jeszcze popracuję nad tą pracą, dlatego że on niepokoi mnie, ona jest zbyt jasna. Robiłem ją w ciemnej pracowni i ona wydawała mi się troszeczkę ciemniejsza. Natomiast tutaj w tym oświetleniu ona zbyt jest jasna. Tu byśmy to zostawili, tu natomiast gdzie to wszystko opada, ta wiedza, tam jest coś, co praktycznie powinno być ciemniejsze.
1: No bardzo to... precyzyjnie, pan takim pióreczkiem z takim was buduje kreseczkami obraz. I
3: tak, uwielbiam tą technikę, powiem pani krótko. Miała być jeszcze jedna praca podobna do kolegi, ale już zabrakło mi czasu na przygotowanie. Myślę, że na następnej wystawie pojadę coś w tym stylu, plus jakieś płótno, żeby ktoś mi nie zarzucił, że czegoś pędzlem nie robię. Natomiast jeśli chodzi o tą tutaj pracę, to mamy przede wszystkim materiał, na którym to zrobiliśmy jako ciekawostkę, bo tutaj mamy karton kredowy, czyli mamy papier kredowy z połyskiem. Na tym poszły tusze, farby akwarelowe, ekoliny i kredka tam w tej rozecie. No i zabrałem mojej szanownej małżonce spray, więc tak sobie tam popsikałem, czy przynajmniej chyba jakimś lakierem, żeby uzyskać te takie jakieś kropeczki. No, efekt jest fajny, raczej dobry. Zapraszam panią na następne wystawy, bo będziemy prezentowali pracę z plenerów w Drohiczynie. To będzie trochę inna tematyka, bo będzie stara architektura, może coś związanego z religią, bo to jest Podlasie, mamy mnóstwo wyznań w końcu. Dużo pejzażu, dużo bardzo fajnej fotografii. Myślę, że tam pojawi się wiele rzeczy, których moi koledzy mogli do tej pory nie mieć okazji pokazać, ale myślę, że będzie coraz jeszcze bardziej interesujące.
1: O wrażenia z wystawy zapytałam szefa Fundacji Marszant Janusza Żabiuka.
4: No, wrażenia są bardzo różne, bo wystawa jest bardzo różna, bo artyści są bardzo różni. Natomiast interesujące jest to, jak się kojarzy różnym artystom i jakie emocje wywołuje zwrot Wielkie Żarcie. Bo jest tu naprawdę dużo ciekawych spojrzeń na ten sam temat i dlatego jest to wystawa interesująca. Oczywiście różnorodna pod każdym względem i pod względem techniki, bo jest i malarstwo, i rzeźbiarstwo, i pod względem potraktowania tematu. Ale to jest bardzo fajna wystawa i fajnie ją zobaczyć. Dla mnie jest to odniesienie do filmu Wielkie Żarcie i tak jak tu szedłem, to właśnie z tą myślą. Natomiast niekoniecznie tak jest, ponieważ rozmawiałem z artystami, część artystów tego filmu nie oglądała, bo mówią, że są za młodzi na ten film. Ale na pewno to skojarzenie dla części osób funkcjonuje.
1: Który obraz zrobił szczególne wrażenie na tobie?
4: Tak naprawdę trudno powiedzieć, jest wielka różnorodność i zależy jakby na czym się skupimy, bo jak się skupimy na różnych rzeczach, to różne obrazy w tych kwestiach będą bardziej interesujące, natomiast najdłużej się zatrzymałem przy obrazie, gdzie to Wielkie Żarcie to są rybki i stopy i rybki czyszczą stopy higienicznie. I mają wielkie żarcie.
1: A ten wielki pieczony prosiak Adama Ślefarskiego w ogromnej złotej ramie?
4: Znaczy, to jest bardzo wyzywający obraz i dla niektórych wręcz denerwujący, bo część osób, które tu są na dietach i to na dietach lekarskich i wrażenie tego obrazu jest takie z jednej strony odrzucające, a z drugiej zachęcające i ludzie się na pewno biją z myślami i mają chęć na wielkie żarcie.
1: A jeśli pojawiłby się tu jakiś weganin lub wegetarianin, to jeszcze inny wymiar prowokacji zyskuje ten prosiak.
4: No właśnie, nie patrzyłem na to pod tym kątem. Czy są tu obrazy wegańskie? A może tu jest tak, że po jednej stronie są wegańskie, a po drugiej niewegańskie? Także to jest interesujące, spojrzę na tą wystawę pod tym kątem, czy jest przynajmniej w części wegańska.
1: Wystawę recenzował Janusz Żabiuk. Tak jak słyszeliście, na Wielkim Żarciu w Podlaskim Instytucie Kultury nie brakuje wrażeń artystycznych, ale też i kontrowersji, które zresztą wywołuje sam tytuł wystawy i jego filozoficzny kontekst.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: A teraz czas, aby wyprawić się do białostockiego skansenu. Zabytkowy, drewniany, XVIII-wieczny kościół z Seroczyna już do końca tego roku zostanie przeniesiony właśnie do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej pod Białymstokiem, gdzie zyska drugie życie jako wyjątkowy świadek dziejów regionu. To nie jest zwykły budynek, przez ponad dwa stulecia zmieniały się wokół niego granice, państwa i mieszkańcy. W drewnianych ścianach zapisana jest historia wielokulturowego Podlasia, gdzie przez wieki spotykały się różne religie i tradycje. Dzisiaj świątynia nie służy już wiernym. Od czasu wybudowania nowego murowanego kościoła w Syroczynie stoi opuszczona. Gdyby pozostała na swoim miejscu, stopniowo popadałaby w zapomnienie i niszczałaby. Zamiast tego zostanie pieczołowicie rozebrana, przewieziona i ponownie złożona w skansenie. Razem z nią trafi tam zabytkowa dzwonnica. To ważna chwila także dla samego muzeum. Będzie to pierwszy obiekt sakralny w podbiałostockim skansenie, który od lat gromadzi najcenniejsze przykłady drewnianej architektury regionu. Bo zabytki żyją tak długo, jak długo o nie dba. Czasem, by przetrwać następne stulecia, muszą wyruszyć w drogę. Tak jak i kościół z Syroczyna. Dzisiaj zaglądamy do skansenu, aby dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja. Spotykamy tu pracownika muzeum, Huberta Czuchańskiego.
6: Są pieniądze, jest decyzja i translokujemy XVIII-wieczny kościół z Syroczyna. To jest obiekt architektury ludowej, sakralnej, ale ludowej, z taką bryłą właśnie ludową. Bardzo ciekawy obiekt z dzwonnicą, trzeba dodać. Bardzo ważne, który też ciekawą historię posiada, bo wybudowany jako cerkiew unicka w XVIII wieku, potem od lat 70. XIX wieku cerkiew prawosławna i po I wojnie światowej kościół katolicki, więc to też bardzo ciekawa historia związana z tym obiektem.
1: W jednym budynku zawiera się rzeczywiście taka szeroka historia tego miejsca, naszego regionu.
6: Tak, tak, można powiedzieć. To też warto o tym wspomnieć, o historii tego budynku. Natomiast jeżeli chodzi o techniczną warstwę, to przenosimy w tym roku, translokujemy w tym roku i do stanu surowego stawiamy. Ławy są, część wyposażenia jest, także no, kolejny obiekt użyteczności publicznej, więc jest szkoła, jest remiza, jest młyn i jest budynek sakralny, o którym każde muzeum skanskanowskie marzy. Ja myślę w przyszłości, że gdyby udało się jeszcze cerkiew na przykład prawosławną, też mamy plebanię prawosławną, także mamy ciekawe obiekty, więc może w przyszłości, ale tymczasem mamy kościół z dzwonicą z Syroczyna, stanie na przysiłku drobnoszlacheckim, także będzie to uzasadnione też merytorycznie, myślę, i będzie cieszył oko, mam nadzieję. Będzie wymagał też sporo pracy, takiej czysto merytorycznej.
1: Tak. Jak dochodzi do tego, że zaczynacie coś przenosić? Czyli cały ten proces szukania. Zakładacie sobie, że czegoś potrzebujecie, czy raczej wiecie, że jest taki obiekt, tak jak na przykład kościół w Syroczynie, no jest to wiedza jakby ogólnie dostępna i myślicie, nagle rodzi się myśl, możemy go sobie wziąć, czy ktoś wam proponuje? Jakie tutaj są mechanizmy?
6: To jest ciekawe. Współcześnie raczej to wygląda tak, że w ramach działu zastanawiamy się i później to oczywiście jest konsultowane z dyrekcją, jakich obiektów potrzebujemy. Pojawia się pytanie, co robimy? No i jedziemy w teren i taki budynek jest poszukiwany. No i szukamy. Te ścieżki są różne, można powiedzieć, dochodzenia, że tak powiem, do pozyskania obiektu takiego. Natomiast potem są oczywiście poszukiwania właściciela. Różnie to bywa. Czasami te budynki stoją od lat jako opuszczone. Czasem są na posesji osoby, która cały czas jest mieszkańcem, sobie stoją. Różnie to bywa.
1: Czy łatwo jest przekonać, aby taki gospodarz, rozumiem, że sprzedał swoją stodołę na potrzeby skansenu?
6: Zdarzają się darowizny. Czasami obiekty są przekazywane i duże, i takie, i ruchome, i nieruchome. Najczęściej są to negocjacje oparte o środki pieniężne. No i trzeba negocjować, różnie to bywa. Trzeba przekonać właściciela, żeby sprzedał. Ale my mamy narzędzie jako muzeum. Przecież my niekoniecznie musimy tylko rozmawiać o pieniądzach, ale możemy też rozmawiać o tym, że taki budynek, ja to naprawdę zazdroszczę ludziom, którzy mają dom, z którym niekoniecznie było wiadomo, co zrobić. I ten dom może trafić do Muzeum Skansenowskiego, gdzie zakładamy, że dziesiątki i setki lat będzie nad nim prowadzona opieka konserwatorska, będzie cieszył oko turystów. No, fantastyczna sprawa, myślę, niż miałby degradować się gdzieś tam. Więc przekonujemy takiego właściciela szybciej i wolniej, ale przekonujemy.
1: I argument, że nie wszystek umrze, bo będzie nazwisko jego pewnie gdzieś tam funkcjonowało wokół obiektu.
6: Będzie, nie wszyscy tego sobie życzą, to inna sprawa. Natomiast tak, to będzie funkcjonowało, jest cała dokumentacja prowadzona do takiego obiektu. Tabliczka niekoniecznie się pojawia przy budynku, natomiast przy mniejszych obiektach, czasami gdzieś tam eksponowanych, jest życzenie, żeby podkreślić, kto jest darczyńcą, przy okazji innych wystaw, mniejszych obiektów, natomiast przy budynkach raczej nie. Ale zdarzają się też dary, bardzo często się zdarzają, że budynki są po prostu nam podarowywane. Wtedy pojawia się nasza ekipa budowlano-techniczna, mamy utalentowanych chłopaków w brygadzie, oni dbają o resztę, to znaczy przenoszą takie obiekty. Ale też zdarzają się takie historie jak z kościołem, to zupełnie inna historia. Po rozmowach dłuższych, krótszych były też inne obiekty sakralne jakby na mapie, na naszym radarze. Natomiast ważnym było to, żeby jednak taki obiekt w końcu stał się własnością skansenu i żeby go pozyskać.
1: A wróćmy do tego kościoła, bo to dla was jest fascynujący temat i myślę, że też dla mnie mieszkańców Białegostoku. Macie już plan rozłożony w czasie, jakie będą podejmowane działania?
6: W szczegółach to nie wiem, czy będę w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast do końca roku wiem, że mamy go rozebrać, translokować i postawić do stanu surowego. A jeżeli chodzi o dalsze prace, to pewnie jeszcze jakieś tutaj remontowo-budowlane, wydaje mi się, będą prowadzone. Natomiast jeżeli chodzi o dalsze prace, pozyskiwanie obiektów, bo trochę obiektów zachowało się w tym kościele. Natomiast my mamy też kilka obiektów takich sakralnych w zbiorach. Można pokusić się o wykorzystanie, ale to jednak jest poważna operacja, wyposażenie takiego kościoła. Nawet jeżeli on nie jest jakiś duży, przesadnie duży i ta bryła jest dosyć prosta i tak dalej, to wydaje mi się, że jednak trzeba będzie popracować nad pozyskaniem obiektów, do tego jednak, tych, których no, będzie nam brakowało.
1: Bo wspomniał pan o ławach, ale myślę, że najważniejszą rzeczą jest jakiś taki ołtarz.
6: O tym nie mówiłem, dlatego, że brak ołtarza, ale...
1: Może trzeba będzie znaleźć gdzieś podobny.
6: Być może.
1: Albo zrobić.
6: Jak słyszymy, nie jest to prosty temat, to nie jest przeniesienie, jak powiedziałem, budynku gospodarczego, czy nawet chałupy, czy domu mieszkalnego. Natomiast tu jest jednak kościół i wszystko jest delikatne, sprawa jest delikatna. Nawet jeżeli chodzi później o pracę nad scenariuszem wystawy, to wszystko jest jednak sztuka, historia sztuki. Sporo tu się nakłada obszarów wiedzy i jest to skomplikowane. I myślę, że będziemy pracowali nad scenariuszem wystawy już w tej chwili. Ale jeżeli chodzi o taki plan w perspektywie miesięcy czy lat, to nie jestem w stanie go teraz rozłożyć na czynniki pierwsze.
1: Mówił pracownik Skansenu Hubert Czochański. A tymczasem pozostaniemy w tematach historycznych. Za chwilę przypomnę wam o wystawie, którą warto zobaczyć.
5: Co jest grane w Białymstoku?
1: W Muzeum Podlaskim można oglądać ekspozycję pod tytułem Oblicza przeszłości 70 lat działu archeologii. To fascynująca podróż przez najdawniejsze dzieje Podlasia i północno-wschodniej Polski. Od epoki kamienia aż po czasy nowożytne. Na odwiedzających czekają unikatowe artefakty ocalone w trakcie setek ekspedycji badawczych. Przedmioty codziennego użytku, luksusowa biżuteria, dowody na istnienie wielkich szlaków handlowych, a także militaria i znaleziska z dawnych cmentarzysk. To nie tylko ekspozycja najcenniejszych zabytków, ale przede wszystkim opowieść o ludziach, pasji i 70-letniej historii działu archeologii, który kształtuje wiedzę o dziedzictwie naszego regionu.
7: Wawrusiewicz Adam, dział archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. W związku z tym, iż w roku bieżącym nasz dział archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku obchodzi jubileusz swego 70-lecia, przygotowaliśmy taką wystawę, ekspozycję, która by pokazywała w zasadzie te 70 lat dokonań podlaskiej, białostockiej archeologii muzealnej od czasów, że tak powiem, początków funkcjonowania naszego działu, aż po czasy współczesne. Zdecydowaliśmy się pokazać to wszystko poprzez w zasadzie tylko kilkanaście takich elementów, które wydawały nam się najważniejsze, może najbardziej spektakularne, ale poprzez które chcieliśmy opowiedzieć i historię naszych badań, ale też i historię postaci, które współtworzyły i pracowały w tym dziale archeologii, tworząc tą naszą wiedzę obecną przeszłości.
1: Tak, 70 lat, to szmat czasu. Od czego to się zaczęło?
7: Szmat dokonań. No, początki były jak zwykle, no, może niepozorne, ale pamiętam chyba bodajże, żebym ja nie skłamał, w tym momencie pierwszym zabytkiem był w ogóle dar. Był dar grotu oszczepu z miejscowości, z takiego grodziska w Nory Wypychy, przekazany do zbiora tutaj tworzącego się muzeum w Białymstoku. I od tego się w zasadzie zaczęło. Później należy podkreślić postacie właśnie Jana Jaskanica i Danuty Jaskanic, którzy jako już archeolodzy pojawili się w Białymstoku i rozpoczęli w zasadzie prężne badania wykopaliskowe, najpierw na Suwalszczyźnie, potem już tutaj na Podlasiu, też po graniczu podlasko-mazowieckim, tworząc w zasadzie podwaliny naszej kolekcji, którą dzisiaj rozbudowujemy.
1: Cóż takiego znaleźli?
7: Podkreślić należy, i to jest pierwszy z elementów, który będziemy również prezentować tutaj na wystawie, pod takim hasłem W krainie lasów i jezior. Jest to archeologia ugrupowań czy społeczeństw bałtyjskich. Archeologia Bałtów, Jaćwingów, którzy funkcjonowali na rubieży R w tej strefie właśnie dzisiejszej Suwalszczyzny nad jeziorami w krainie lasów.
1: Co pokazujecie?
7: Staramy się pokazać to wszystko, co i tworzy historię działu i badaczy, ale też i tworzy historię naszego regionu. Czyli pokazać jednocześnie zabytki, które są najbardziej spektakularne wizualnie, ale też które są najbardziej spektakularne również z naszej perspektywy, czyli tworzącej wiedzę o przeszłości. Bo niekiedy należy pamiętać, że nie zawsze zabytek, tak powiedzmy, najpiękniejszy jest dla nas najbardziej wartościowy. Czasami coś niewielkiego daje nam taki ogrom wiedzy, że potrafimy na tej podstawie rekonstruować jakieś elementy przeszłości.
1: No to proszę opisać te najcenniejsze zabytki.
7: To zawsze trudne pytanie dla archeologa, bo jako archeolodzy specjalizujemy się zawsze każdy w swojej małej działce. To jest tak, że ja również mam specjalizację epoki kamienia i w związku z tym dla mnie najciekawsze są te rzeczy mówiące o najstarszych dziejach człowieka. Ale na wystawie będzie można zobaczyć na przykład najstarsze zabytki, czy takie rewelacyjne, w ogóle fenomenalne składanki krzemienne sprzed 14 tysięcy lat, wydobyte niedawno w okolicy Lipska. Będzie można zobaczyć obiekty, czy w zasadzie składy, takie fragmenty naczyń, sztylety kamienne, ozdoby bursztynowe złożone w depozytach w okolicy Supraśla, które zostały tutaj wprost przyniesione z ludźmi gdzieś z Półwyspu Iberyjskiego pod koniec epoki kamienia, więc 4,5 tysiąca lat temu. Także to tylko w zasadzie namiastka tego wszystkiego, co można zobaczyć, ale jest wielość historii i wielość zabytków, które będziemy się starać tutaj zaprezentować, opowiadając całą historię naszego działu archeologii od początku do końca, do dnia dzisiejszego. Pokazujemy setki zabytków, setki, jeżeli nie tysiące faktycznie, bo wykładamy dużą część naszych zbiorów, które na co dzień są schowane w głębokich magazynach w tym momencie. Ale będzie można zobaczyć na przykład to, co najciekawsze elementy, które wykopaliśmy w trakcie wielkich badań ratowniczych w Tykocinie. Będzie można zobaczyć dziesiątki grotów wczesnośredniowiecznych z takiego badanego przez nas grodziska w Trzciance. Materiały krzemienne ostatnich łowców zbieraczy z okolic Grądu Woniecko, a także przedmioty złożone do grobów wandalów czy gotów, że tak powiem, na tutejszych cmentarzyskach z okresu wpływów rzymskich. Także wielość zabytków i wielość opowieści, które prezentujemy, jest trudna do pisania w jednym zdaniu.
1: A czym teraz się zajmujecie?
7: Obecnie oczywiście nie zwalniamy tempa i to nie jest tylko tak, że nasi poprzednicy prowadzili wielkie badania, my również prowadzimy w tym momencie. Mamy kilka równoległych projektów badawczych, które realizujemy. Jednym z nich jest na przykład projekt Bioregion Biebrza, gdzie skupiamy się na poznaniu przeszłości Doliny Biebrzy. Drugim są mogiłki pogranicza. Kolega Hubert Lepionka rozpoznaje, czy zgłębia tajemnice zapomnianych cmentarzy wiejskich, tak zwanych mogiłek. Są badania we wspomnianym już właśnie grodzisku w Trzciance, no fenomenalnym miejscu, które jest trudne w interpretacji, ale są podejrzane, że faktycznie jest związane z społecznościami jaćwińskimi, czyli w zasadzie tak zwanymi jaćwingami. Wielość tematów to nasza specjalność w tym momencie.
1: A co w Biebrzy badacie?
7: Biebrzy poszukujemy przede wszystkim, tak jak często tytułuję swoje referaty, pierwszych i ostatnich łowców zbieraczy, którzy funkcjonowali na naszych terenach, także interesuje nas szeroko pojęta epoka kamienia. Od czasów schyłku paleolitu po epokę brązu, kiedy to już jest zmierzch tych społeczności łowiecko-zbierackich. Ale Biebrza jest fantastycznym obszarem do badań nad tymi społecznościami, które funkcjonowały tam, w zasadzie dominowały ten krajobraz przez tysiąclecia, zasiedlając prawie każde wzniesienie w okolicy.
1: Jeszcze coś można znaleźć, to zadziwiające.
7: Tak, czasami głęboko, niekiedy 2-2,5 metra pod powierzchnią torfu, bo tak nam się udaje wkopać naszymi wykopami, odnajdujemy wprost nietknięte, że tak powiem, dzisiejszą ręką współczesnego człowieka zabytki, które zostały złożone tam w okresie schyłku paleolitu, jeszcze w epoce lodowej, gdzieś 14 tysięcy lat temu, zasypane piaskiem i przez nikogo nigdy nie naruszone. To jest tak, jakby człowiek dotykał bezpośrednio przeszłości. Możemy rekonstruować zupełnie ruchy tego krzemieniarza, który te krzemienie tam po prostu zdeponował.
1: A z takich właśnie zabytków z tej okolic Biebrzy, co by pan wyróżnił?
7: Będziemy prezentować tak zwane składanki. Składanki to jest próba rekonstrukcji procesu łupania krzemienia. Odnajdujemy bryłę krzemienia i odnajdujemy takie pozornie zwykłe odłupki niecharakterystyczne. To wszystko działa trochę na zasadzie puzli 3D, które my potem próbujemy składać do jednej bryły, odtwarzając po kolei każdy ruch dawnego łowcy, dawnego krzemieniarza. Jest to fantastyczne, bo widzimy wtedy, jak on sobie radził z trudnościami, że w konkrecji krzemiennej pojawiła się jakaś dziura. Jak on próbował ominąć, z której strony uderzył, w jaki sposób odkładał. A najlepsze jest to, czego nie ma w tych składankach, bo to jest to, co mu wyszło. To jest to, co zabrał jako najcenniejsze.
1: To też czasem znajdujecie?
7: To też czasem odnajdujemy i też będzie prezentowane na wystawie.
1: Czyli na przykład jakiś garnek?
7: Mamy najstarszy garnek na przykład, co prawda wydobyty przypadkowo, ale będziemy prezentować najstarsze naczynie tutaj w naszych zbiorach, około 4,5 tysiąca lat, wydobyte przypadkowo z rzeki Jegrzni. To jest naczynie ostrodenne i jedyne w Polsce naczynie łowców zbieraczy w całości i znajduje się w naszych zbiorach w Białymstoku.
1: Czyli warto przyjść, żeby zobaczyć tę naszą prehistorię wręcz.
7: Zapraszam serdecznie, żeby zobaczyć naszą prehistorię i historię naszą jako działu archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
1: Wystawę można oglądać do 4 kwietnia przyszłego roku.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM.
8: Radio Złote Przeboje.
5: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: z Delikartą w Delikatesach Centrum.
1: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Reklama.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
4: Przy mikrofonie Julita Grzywam. A o czym będzie w tej godzinie programu? Rozpoczęło się głosowanie na tegoroczne projekty budżetu obywatelskiego. Do 7 października mieszkańcy Białegostoku będą mogli decydować, na co zostanie przeznaczone 15 milionów złotych. Ponadto w programie wybierzemy się do Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego, aby porozmawiać m.in. o naszych regionalnych smakołykach. Zaprosimy Was też na przegląd wydarzeń tygodnia, który przedstawi Magda Tkaczyk. A zaczynamy od budżetu obywatelskiego.
3: Ważne w Białymstoku.
4: Rozpoczęło się głosowanie na tegoroczne projekty budżetu obywatelskiego. O tym, jak to zrobić, opowiada wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki.
5: Do 7 października można głosować na projekty. W tym roku 72 projekty do wyboru, 31 projektów ogólnomiejskich, 27 projektów osiedlowych i 14 projektów szkolnych. Pula do wydania to 15 milionów złotych, 8 milionów złotych w projektach ogólnomiejskich, 4 miliony w projektach osiedlowych i 3 miliony w projektach tych szkolnych. Zachęcamy do tego, żeby przede wszystkim przestudiować projekty, które zostały zgłoszone i które są poddane pod głosowanie, a potem do tego, żeby już zagłosować. Przypominam, że głosujemy maksymalnie na 4 projekty i mogą być to projekty dowolnie wybrane z każdej z tych puli, czyli można wybrać 4 projekty ogólnomiejskie, można wybrać 2 ogólnomiejskie, 1 osiedlowy, 1 szkolny. Tutaj jest kompletna dowolność. Głosujemy tak jak poprzednio, albo za pomocą kart papierowych. I te karty można pobrać i można głosować w siedzibach Urzędu Miejskiego w Białymstoku, czyli przy ulicy Słonimskiej, przy ulicy Brańskiego, przy ulicy Składowej, w Centrum Aktywności Społecznej, ale też można głosować elektronicznie za pomocą odpowiedniego formularza na stronie o.białymstok.pl. Przypominam, co ważne, że głosujemy jeden raz, czyli jak ktoś odda głos w formie papierowej, to już nie może w formie elektronicznej, a jak ktoś odda głos elektronicznie, to nie może wrzucać karty do urny. Myślę, że to, co proponujemy w tym roku z tych projektów, jest naprawdę z czego wybrać. No i jeszcze jedno do powiedzenia, też niezwykle istotne, a mianowicie mogą głosować wszyscy ci, którzy zamieszkują na terenie miasta Białegostoku, bez względu na to, czy są zameldowani, czy nie są zameldowani, oraz bez względu na wiek, a osoby, które nie mają skończonych 18 lat, no to potrzebna jest zgoda opiekuna ustawowego do tego, żeby móc taki głos oddać. Zachęcam do tego, żeby po pierwsze przeanalizować te projekty, które są zgłoszone i które można chociażby na stronie internetowej, czy też w rozdawanych przez nas broszurach znaleźć, no a potem dokonać wyboru takiego, który pozwoli nam na początku listopada ogłosić oficjalnie, które projekty wygrały i które będą realizowane w kolejnych latach przez miasto Białystok.
4: Mówi dyrektor Centrum Aktywności Społecznej Urszula Przystupa.
6: Najważniejsze zasady przedstawił pan prezydent Rafał Rudnicki. Ja chciałabym tylko uczulić na takie względy praktyczne, które nam się pojawiają w poszczególnych edycjach. Bardzo mocno podkreślam, że głosujemy tylko raz. Zdarza się nam w każdego roku bardzo dużo. To są kilkaset wręcz kart duplikowanych, to są te same dane składane w różny sposób. Obie karty są wówczas nieważne, więc tylko głosujemy wyłącznie jeden raz. Jeśli chodzi o głosowanie elektroniczne, bardzo zachęcamy. To jest głosowanie bardzo proste i wygodniejsze potem do liczenia głosów, więc rekomendujemy głosowanie w formie elektronicznej. Papierowa też jest jak najbardziej dopuszczalna i ci, którzy nie mogą elektronicznie, mogą tą kartę papierową użyć, wykorzystać. Są pewne zmiany. To nie są zmiany tegoroczne. To już kolejna edycja, kiedy funkcjonujemy z taką kluczową zmianą. Jest to wpisywanie numeru PESEL na kartach do głosowania, więc to jest bardzo ważne, szczególnie w dobie takich nadużyć. Prosimy bardzo, żeby szczególnie w przypadku kart papierowych nie udostępniać tego numeru PESEL, nie dawać kart do głosowania wypełnionych nieupoważnionym osobom. Punkty są określone w uchwale i tylko tam powinniśmy te karty osobiście lub za pomocą może członków rodziny, ale nie osób obcych składać do tych urn. To jest bardzo ważne. Numer PESEL dał nam tą możliwość, żeby bardzo uszczelnić proces głosowania, więc on się sprawdził i dlatego jest kontynuowany aktualnie. Natomiast szczególnie ważne i warte uwagi jest podkreślenie, żeby teraz już trochę ostrożnie postępować w przypadku tych szczególnie kart papierowych. Jeżeli głosujemy elektronicznie, pamiętamy, przez wiele lat była taka zasada, że się klikało w link, który przychodził na adres mailowy, żeby potwierdzić, dokończyć głosowanie. To było takie zabezpieczenie przed tak zwanymi botami, żeby tych głosów automatycznie nie wysyłano. Aktualnie ta zasada też jest zmieniona i też się sprawdziła w roku ubiegłym, bo tych głosów niepotwierdzonych było zdecydowanie mniej. Nie potwierdzamy linkiem, już nie wpisujemy adresu mailowego, wpisujemy numer telefonu i na numer telefonu przychodzi kod SMS i dopóki tego kodu SMS nie wpiszemy na tym formularzu karty do głosowania, to do tego momentu ten głos nie jest oddany, nie jest liczony. Jak tylko wpiszemy, jest poprawny, to już jest głos poprawnie oddany i wówczas mamy bardzo mało nieważnych głosów, bo nie sposób się pomylić. Oczywiście głosują też dzieci za pośrednictwem swoich rodziców, dlatego też w przypadku głosowania elektronicznego rozszerzyliśmy zasadę użycia tego numeru telefonu. Dotyczy to przede wszystkim dzieci, które mogą jeszcze nie posiadać telefonów swoich osobistych numerów. 3 razy można użyć tego samego numeru w przypadku rodziny. Zachęcamy do głosowania, zachęcamy też do tego, żeby wykorzystywać te 4 głosy. Doświadczenie pokazuje, że w latach ubiegłych mieszkańcy wybierali swoje projekty, ale często to był 1 projekt lub 2, a tak naprawdę możemy przecież wesprzeć inne kategorie. Pamiętajmy, że nie rywalizują te kategorie między sobą. To jest super ważna informacja, bardzo oczekiwana, dobrze przyjęta przez mieszkańców. Projekty szkolne rywalizują z projektami szkolnymi. Osiedlowe z osiedlowymi, a miejskie z miejskimi. Odpowiadamy na potrzeby mieszkańców. Tamta edycja się sprawdziła, wierzę w to, że ta edycja też będzie udana.
4: Mówi wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Kisielewska-Martyniuk.
7: Ja już jestem członkinią zespołu od wielu lat i po pierwsze obserwuję, jak coraz sprawniej, wręcz idealnie pracują departamenty. Te wszystkie opinie merytoryczne, formalne są przygotowywane doskonale. Nam tylko podczas tych posiedzeń pozostaje zapoznać się z informacjami, ewentualnie przedyskutować pewne kwestie i podjąć decyzje. Co też bardzo cieszy, tutaj potwierdzę to, co mówiła pani dyrektor, według mnie jest coraz mniej tych projektów odrzuconych z powodu postępowań zwrotowych, tego, że te działki nie należą do miasta. Świadczy to o tym, że nasi mieszkańcy po pierwsze polubili tę całą ideę budżetu obywatelskiego, zrozumieli, że mają niesamowitą sprawczość, że mogą zrobić coś dobrego dla swojego osiedla czy miasta. Po drugie, potrafią się dowiedzieć, potrafią przyjść porozmawiać z pracownikami CAS-u. Wiele projektów było przedyskutowywanych i wracały one troszeczkę w zmienionej formie. Dzięki temu mogły zostać zaakceptowane i można było już wylosować ten numerek. Budżet obywatelski jest bardzo ważny dla budowania takiej wspólnoty lokalnej. Ludzie, mieszkańcy poszczególnych osiedli, tworząc projekty na czy to parki kieszonkowe, czy place zabaw, muszą się zebrać, muszą coś ze sobą ustalić, muszą się potem namówić, brzydko mówiąc, żeby zagłosować na ten projekt, a potem razem się cieszą. Ostatnio byłam świadkiem tego, jak powstaje mural na Dziesięcinach na bibliotece. I jak się często zatrzymywali mieszkańcy, stawali, podziwiali i mówili: głosowałem za tym. I to bardzo cieszy.
4: Budżet obywatelski funkcjonuje w Białymstoku od roku 2013. W ubiegłorocznej edycji w czasie głosowania mieszkańcy miasta wypełnili ponad 58,5 tysiąca ważnych kart, rekomendując do realizacji 17 projektów. W ramach budżetu obywatelskiego Białystok zrealizował już 265 pomysłów białostoczan.
3: Ważne w Białymstoku.
4: Samodzielność, niezależność i bezpieczeństwo to filary projektu, na który Stowarzyszenie My dla Innych otrzymało prawie 5 milionów złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla województwa podlaskiego. Projekt Drzwi do Samodzielności potrwa do września 2029 roku, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
8: Ze Stowarzyszeniem My dla Innych spotykamy się dosyć często. Kilka tygodni temu spotkaliśmy się w centrum Białegostoku podpisać umowę na wsparcie wspaniałego miejsca, kawiarenki Mleko Uciekło, gdzie osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi parzą wspaniałą brazylijską kawę, tworzą wspaniałe ciasta, a także zestawy obiadowe. Jak pokazują ostatnie tygodnie, to miejsce cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród Białostoczan, więc te pieniądze, te z funduszy europejskich, to pokazuje, jak pomagają osobom z niepełnosprawnościami funkcjonować w sposób prawidłowy w codziennym życiu. Dzisiaj kolejna niezwykle ważna działalność Stowarzyszenia My dla Innych o nazwie Bezpieczny Dom. Prawie 5 milionów dotacji z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego. Cała inwestycja to jest ponad 5 milionów, część to są środki własne stowarzyszenia. W ramach tego projektu, który będzie realizowany do końca września 2029 roku, stowarzyszenie zakupi ten budynek, w którym się znajdujemy. To jest prawie 300 metrów kwadratowych. W tym budynku będą mieszkały osoby z niepełnosprawnościami, które będą miały spotkanie z psychologami, z trenerami samodzielności. Będą się uczyły właśnie tego życia w codzienności, jak każdy z nas. Między innymi w tym domu będą mieszkały osoby, które na co dzień pracują w kawiarence Mleko Uciekło. Dodatkowo w tym budynku powstaną 3 mieszkania, które będą mieszkaniami, gdzie osoby z niepełnosprawnościami będą się uczyły samodzielności. Dodatkowo stowarzyszenie będzie miało kolejne 3 mieszkania na terenie Białegostoku, gdzie takie umiejętności osoby z niepełnosprawnościami będą mogły zdobywać.
4: Jak zostaną wykorzystane te środki, mówi prezes Stowarzyszenia My dla Innych, Rafał Średziński.
9: Te środki są przeznaczone na cały szereg różnych działań, które się będą działy przez najbliższe 3 lata. Nasi uczestnicy są już aktywni. Włożyliśmy wiele wysiłku w to, aby mogli sobie bardziej samodzielnie funkcjonować, pracować w różnych zakładach pracy, w tym w naszej kawiarni Mleko Uciekło, w tym w naszej pralni, szwalni, w różnych miejscach na otwartym rynku pracy, ale okazuje się, że w momencie, kiedy jest naprawdę trudno, a każdemu z nas się zdarzają tak trudne momenty, wtedy, kiedy odchodzą bliscy, to w naszym mieście brakuje miejsc odpowiedniego wsparcia. Miejsca, które zagwarantuje dach nad głową. Są kierowani wtedy do różnych miejsc w Polsce, w województwie podlaskim, które już wtedy na co dzień nie pozwalają im funkcjonować w tym samym rytmie, wśród tych samych znajomych, pracować w kawiarni. Dlatego podjęliśmy się wyzwania tworzenia miejsc takich jak mieszkania wspomagane, czy ten dom wspomagany, który ma zapewnić im w przyszłości dach nad głową i odpowiednie wsparcie, tak aby nie musieli wyjeżdżać z naszego miasta.
4: Jak dodała wiceprezes stowarzyszenia Roxana Kalinowska.
10: Tak, to jest Bezpieczny Dom. To jest działalność, którą widzimy, że jest bardzo potrzebna wśród naszych uczestników. Jest to miejsce, które mamy nadzieję, że będzie bezpieczne, a dzięki właśnie, mamy nadzieję, funduszom, które uda nam się nazbierać, dostosujemy i możliwie bezpiecznie nasi uczestnicy będą z niego korzystać.
4: Mówiła wiceprezes Stowarzyszenia My dla Innych, Roxana Kalinowska.
3: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
4: Za chwilę w naszym programie przegląd wydarzeń tygodnia, w którym będzie o ataku pijanych nastolatków na mężczyznę, o pożarze hali w Szczuczynie oraz o rozpoczynającym się sezonie grzewczym.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
11: Magda Tkaczek, zapraszam. Nawet do 5 lat pozbawienia wolności grozi 2 nastolatkom, którzy na jednym z białostockich osiedli pobili mężczyznę. W ruch poszły pięści i nogi. Wszystko dlatego, że zwrócił im uwagę, że głośno się zachowują. Agresorzy byli pijani. Będzie sporo nowych utrudnień na drogach. Kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni na Hetmańskiej w Białymstoku. Prace zaplanowano także na wiadukcie na Dąbrowskiego. Drogowców będzie można też spotkać na wiadukcie nad torami kolejowymi na ulicy Maczka. A mieszkańcy naszego regionu mogą spotkać się z ofertą firm i osób, które oferują odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Do pocztowych skrzynek trafiają gotowe umowy. ZUS przestrzega przed pochopnym podpisywaniem takich dokumentów, mówi rzeczniczka prasowa Białostockiego Oddziału Zakładu Katarzyna Krupicka.
12: Przy ubieganiu się o świadczenie wspierające nie trzeba korzystać z płatnych usług kancelarii czy pośredników. Pracownicy zakładu za darmo pomagają w złożeniu wniosku i wyjaśniają, jak dopełnić formalności.
11: I w razie wątpliwości najlepiej skontaktować się z ZUS. Trwa ustalanie przyczyn pożaru hali magazynowo-warsztatowej w Szczuczynie. Ogień przez 6 godzin gasiło 10 zastępów strażaków. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale jak podało wojewódzkie stanowisko koordynacji ratownictwa w Białymstoku, straty szacowane są w milionach. Blisko 5 milionów złotych unijnego dofinansowania otrzyma Fundacja Dialog na prowadzenie 34 mieszkań wspierających. Z pomocy skorzysta co najmniej 180 osób w kryzysie bezdomności, z niepełnosprawnościami czy opuszczających domy dziecka. Mieszkania wspierające są w Białymstoku, Łapach, Łomży, Bielsku Podlaskim i w Hajnówce. Zaczyna się sezon grzewczy. Pamiętaj, śmieci nie są opałem i zatruwają powietrze. Przypominają białostoccy strażnicy miejscy. Mądrowi mają prawo sprawdzić, co mieszkańcy wrzucają do pieców. Jeżeli będą tam odpady, można dostać 500 zł mandatu, a gdy sprawa trafi do sądu, nawet 5000 zł grzywny. Tymczasem wspomniana już jesień kalendarzowa w tym roku zbiegła się z astronomiczną. Dni będą coraz krótsze, a noce dłuższe.
13: Nie lubię szarugi, nie lubię deszczu, po prostu takiego zimna.
14: Ciepłą pogodę, taką sobie marzę na jesień, czyli taką, żeby jeszcze było trochę tego lata.
11: Lato jesienią może pojawić się w niedzielę w Białymstoku, ma być do 20 stopni.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia zaprezentowała Magda Tkaczyk.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
4: Przy mikrofonie Julii Takżywa. Dzisiaj w naszej audycji rozmawiamy z członkiem zarządu województwa podlaskiego Bogdanem Dyjukiem na temat naszego podlaskiego dziedzictwa kulinarnego. Aby je chronić, promować i wspierać, ponad 2 lata temu powstało Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego. Jak można podsumować ten czas w działalności jednostki?
0: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
15: Po 2 latach my możemy powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze. Mamy już w Podlaskim Centrum zrzeszonych ponad 300 producentów, prawie 400 produktów. Dołączają do nas kolejni producenci, bo zobaczyli, że współpraca w ramach tegoż centrum jest wartością. Byłem zaskoczony, jak przykładowo tradycyjne targi staroci w Kiermusach, które są organizowane od wielu lat i czasami będąc tam widzę, że coraz więcej na stoiskach oferujących produkty żywnościowe, wypieki, wędliny. Widnieje właśnie tablica z logo PCPL-u. To nas cieszy, bo się okazuje, że producent poświadcza wiarygodność stosowanych receptur, dzięki którym przygotował te produkty. Że to jest takie świadectwo jakości. Ale my nie chcemy tylko, aby w ten sposób ta jakość była uwidaczniana. My już mamy przygotowany nasz system jakości produktu lokalnego. Jesteśmy jeszcze chwilę przed otrzymaniem już zgody z Urzędu Patentowego. Będzie uwiarygodniało nasze systemy, że nie są to nasze wewnątrz urzędu, tylko przygotowane reguły, ale one są zgodne z polskimi normami i będziemy sprawdzali tą jakość naszych produktów lokalnych, tak jak mówiliśmy od początku na spotkaniach z producentami, że przynależność do nas to nie jest tylko właśnie, że będzie można zaistnieć w naszej bazie, na naszych stronach internetowych, że promocja na różnych wydarzeniach, ale to także dbałość o jakość. Czyli idąc za klasykiem, po trosze będziemy badali zawartość miodu w miodzie.
4: Jakie warunki musi spełnić producent, żeby zaistnieć w waszej bazie? Czyli co będzie, rozumiem, w tym katalogu właściwości?
15: To jest właśnie kwestia związana z recepturami przygotowania napojów, potraw, wyrobów cukierniczych, wędlin, a więc tym wszystkim, z czego nasz region słynie, region wielokulturowy, a wobec tego bardzo zróżnicowane pod względem kulinariów. Mówimy w naszym regionie, na przykład przywołujemy sękacza jako wyrób cukierniczy, gdzie wiadomo, że to jest kraina pogranicza polsko-litewskiego, to jest kraina sękacza, mrówkowca. Tak samo jak marcinek, to raczej jest Hajnówka, Puszcza Białowieska. Spotkamy w innych regionach, ale wiemy, że ten matecznik tych wyrobów to jest w tych miejscach. A więc tutaj, żeby producent i nasz ten system jakości, gdzie sprawdzamy zgodność przygotowanego wyrobu z recepturami i z normami. Mamy już nawiązaną współpracę i z Uniwersytetem Medycznym, inspekcjami rolno-spożywczymi, weterynarią. Trwa kampania nieustanna, aby kupować polskie produkty. Polskie produkty, które są oznaczone biało-czerwoną flagą i takim samym napisem produkt polski. Ale jeżeli mówimy i odwołam się do tych miodów i zawartości miodu w miodzie, wystarczy, że jest 51% produktu polskiego, aby uzyskać taką etykietę. To znaczy, że 49% to może być miód z dalekich krajów, czy ewentualnie z bliskich, ale będących poza Unią Europejską. gdzie warunki przygotowania miodu, stosowanych środków w uprawach rolniczych nie są tak restrykcyjne jak w Polsce, gdzie właśnie środki, które stosowane są w świecie od wielu lat w krajach Unii są zabronione. I dlatego ich stosowanie ma wpływ na jakość miodu. Tak samo i w innych wyrobach. To także kwestia jest, jeżeli jesteśmy przy tych wyrobach cukiernic, kwestia mąki, a więc ze zboża, kwestia wędlin, ten cały proces do prześledzenia. I my patrzymy jakby na tradycyjny sposób przygotowania i w naszej bazie są producenci, którzy jak dzisiaj mówią, że a to babcie, która wcześniej od swojej mamy uzyskała recepturę, a my po prostu to robimy zgodne, a to moja babcia robiła tak, a nie inaczej i wobec tego ja to robię. Albo jak nam się zdarza, że ktoś odnajduje urządzenia kuchenne do przygotowania wypieków sprzed wojny i wobec tego przywracają te wyroby z wykorzystaniem tych urządzeń. Niekiedy są to producenci, którzy zaczęli od 20 kilku lat przygotowywać określone wyroby, ale to spowodowane jest tym, że rozwijając działalność rolniczą, postanowili jakby rozszerzyć następny dział produkcji rolniczej, no a później to mówią, to zajmiemy się przetwórstwem. Ale my jesteśmy pewni, że ten łańcuch przygotowania tych wyrobów jest z naszych terenów, że zboże jest stąd, że na przykład mąka jest na bazie tego zboża, nie przewieziona z innych zakątków Polski czy świata i ci producenci są także w naszym centrum produktu.
4: Czyli można postawić taki znak równości między zdrową żywnością a żywnością z logo centrum.
15: Chciałbym, aby 100% produktów oferowanych przez naszych producentów można było do tego znaku równości wstawić. Dlatego, o czym wcześniej wspominaliśmy, mamy ten nasz przygotowany system jakości, certyfikacji jakości naszych producentów. Został ten system przyjęty przez zarząd i właśnie czekamy na potwierdzenie przez właściwe instytucje administracji państwowej, poświadczająco, że ci wszyscy producenci, którzy otrzymają nasz znak certyfikacji zgodnie z naszymi wymaganiami, gdzie badania będą przeprowadzone w oficjalnych, niezależnych od nas laboratoriach, faktycznie będziemy mogli powiedzieć i potwierdzić to pani pytanie, że nasze produkty lokalne są zdrowe.
4: Czy te 300 firm, które już są w centrum, będą jeszcze weryfikowane pod kątem już tych nowych, sprawdzonych wzorców?
15: Tak, bo to właśnie jest tak, że przystępując i zgłaszając swój akces do Podlaskiego Centrum Produktu, producent wyraża zgodę na te wszystkie obwarowania, o którym rozmawiamy, a więc na to, że będą poddawali się certyfikacji, będą udostępniali swoje wyroby do badań jakościowych, ale w zamian otrzymują, myślę, znacznie większą jakby wartość niż tylko ta obawa, że a może coś się nie uda, to zostaniemy wykreśleni.
4: To zawsze może być to motywacja do poprawy jakości.
15: To także, ale sądzę, że nasi producenci, którzy są już w Podlaskim Centrum, wiedzą, że przystępując należy dbać o tą jakość, ponieważ te efekty promocyjne, myślę, przynoszą im znaczne profity. Praktycznie nie ma innego regionu, który ma tyle różnorodnych wyrobów, produktów i my faktycznie potrafimy zaskoczyć, niezależnie od tego, czy ktoś przyjeżdża do nas z Warszawy, Mazowsza, Zachodniego Pomorza czy Wielkopolski. My również zorganizowaliśmy przecież w tym roku, patrząc jak producenci angażują się w te nasze działanie, ten pierwszy festiwal produktu lokalnego tutaj w Białymstoku w lipcu, gdzie praktycznie żegnają się na zakończenie dwudniowej imprezy 90% producentów, którzy uczestniczyli, to od razu żegnając się, to zamiast do widzenia powiedzieli, tak, ale to za rok się widzimy ponownie, bo trzeba organizować. Te 10% to z nimi nie mogą się pożegnać, bo oni sprzedali wszystko i wcześniej zakończyli udział w naszym festiwalu, a więc będziemy realizować kolejne. To jest także współpraca z mediami w promocji tychże producentów, bo to jest promocja naszego regionu. Tak pozytywna, tak pozytywnie nastawiająca ludzi z innych województw, którzy chcą do nas przyjechać, co nas cieszy. I wobec tego trzeba robić wszystko, aby właśnie nawet poprzez brak takiej weryfikacji, gdzieś tam któryś z producentów chciałby coś nam jednak jakąś wpadkę zaliczyć, to będzie działał nie tylko na swoją szkodę, ale na cały region. Dlatego zadbamy o to, żeby każdy produkt był produktem zgodnym z receptorami, bezpiecznym dla zdrowia, żeby wszyscy przyjezdni, którzy spróbują, będą chcieli sięgnąć po następny kawałek, po następny napój, po następny wyrób pochodzący z naszego województwa.
4: No właśnie, dużo jest tych imprez, w których teraz Państwo uczestniczycie. Co robi największą furorę w Polsce, na świecie, jeśli chodzi o nasze produkty?
15: Jeżeli chodzi o Polskę i może o nasz region. Niedawno mieliśmy dożynki wojewódzkie. One były w powiecie siemiatyckim. Taki fragment. Mieliśmy pokaz przygotowania sękacza. I kiedy szliśmy na takie zdjęcie sękacza z kija, żeby pokazać także, to było już o takiej porze, no, w godzinach już popołudniowych, gdzie sądziłem, że praktycznie nie wzbudzi to już większego zainteresowania, no bo wiadomo, że gro ludzi to w określonej czasie była. Podchodząc na stoisko nasze, województwa podlaskiego, widzę bardzo dużą grupę ludzi, którzy czekali, bo tam była podana godzina, gdzie to będzie prezentowane. A więc to wzbudzało zainteresowanie i tak rozmawiając, to część osób była z naszego regionu, ale nigdy nie wiedziała, jak to się przygotowuje. To jeżeli w naszym regionie, wśród naszych mieszkańców to wzbudza zainteresowanie, to tym bardziej w Polsce uczestniczymy w dożynkach krajowych, które są organizowane i tam zawsze mamy pokazy przygotowania określonych potraw i degustacje. Na targ

0: i gdzie spotykamy się z wieloma pytaniami właśnie o to, co tu ciekawego nie tylko można zobaczyć i odpocząć, ale także co ciekawego oferuje nasza regionalna kuchnia.
1: A czy macie zamiar poszerzać bazę producentów, którymi opiekujecie się w Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego?
0: Na pewno producentów w regionie jest znacznie więcej. Natomiast chcielibyśmy, aby i produkty, i producenci, które je oferują, byli zróżnicowani. I wydaje się, że już praktycznie osiągnęliśmy to, ale być może gdzieś tam w jakimś domu jest przygotowana potrawa, wyrób, także w oparciu o wielodekadową czy stuletnią recepturę, której jeszcze nie ma. Tutaj także szukamy tych producentów, także podczas różnorodnych spotkań rozmawiamy, zapraszamy do współpracy i nie ograniczamy ilościowo, bo wiadomo, że najwięcej to jest pszczelarze, bo tutaj akurat ilość pszczelarzy w województwie jest dość spora i reprezentatywna grupa jest u nas, także serowa że producenci serów, różnych napojów, nawet to sławiona buza, inne to są wyroby cukiernicze, czyli są w naszym centrum. Bardziej chodzi właśnie o potrawy. Jeszcze takie, które nie wszędzie i nie wszyscy, nawet i my, spotkaliśmy się z nimi. Wobec tego jakby poszukujemy ich wytwórców i zachęcamy do współpracy.
1: Oprócz udziału w targach i różnorodnych imprezach, jakie formy promocji i wsparcia producentów jeszcze oferujecie?
0: Jest różnorodnie ze sprzedażą wyrobów. Zdarza mi się, nawet i w tym roku, i w ubiegłym, że część pszczelarzy mówi, a ciężko idzie, czy jakoś pomóc w sensie wypromowania, bo ze sprzedażą najgorzej. Albo czasami z różnych powodów. Brakuje takiej umiejętności promocji swojego wyrobu przez danego pszczelarza. Wobec tego my oferujemy szkolenia dla różnych grup, z różnych zakresów, oprócz tych promocji marketingowej, oprócz tego, że na przykład pszczelarze najpierw otrzymywali te paski i naklejki od nas nieodpłatnie, żeby to już było także poświadczenie, tak jak rozmawiamy, że to nie jest jakiś pszczelarz, który wprawdzie pasieki nie ma, ale miodu to ma kilka ton. Po prostu to jest poświadczenie, że ten miód jest właśnie w oparciu o pasiekę, która znajduje się w naszym województwie. To jest także kwestia, jaką przeprowadziliśmy szkolenie dla zainteresowanych producentów w naszym centrum produktu, na przykład w sposobach nawiązywania współpracy z sieciami, bo niektórzy mówią właśnie, że mają nadmiar swojego wyrobu, jak przed chwilą wspomniałem, miodu. To jest także kwestia szkoleń właśnie na promocję swoich wyrobów w social mediach. W jaki sposób to zrobić?
1: Tak jak więc słyszeliście, Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego wciąż jest otwarte na nowych producentów. O korzyściach płynących z przystąpienia do tej inicjatywy opowiadał dzisiaj w naszym programie członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Są tacy studenci, którzy nie tylko mają dobre oceny, ale też próbują zmienić świat wokół siebie. Działają społecznie, pomagają innym, odnoszą sukcesy naukowe, artystyczne czy sportowe. Właśnie takie osoby mogą ubiegać się o stypendium prezydenta Białegostoku. Nabór wniosków już się rozpoczął i potrwa jeszcze do 15 października. To nie tylko finansowe wsparcie, choć to bardzo istotna rzecz, ale także dowód, że talent, pracowitość i zaangażowanie się opłacają. Warto więc zawalczyć o te szanse i pokazać, że ciężka praca jednak, chociaż czasem, popłaca. Przypominam, wnioski o stypendia można składać do 15 października, a wszystkie szczegóły znajdziecie na stronach Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
2: Ważne dla mieszkańców Białegostoku.
1: Gdy za wschodnią granicą wciąż nie brakuje napięć, bezpieczeństwo przestaje być tematem wyłącznie dla wojska i służb. Coraz częściej staje się wyzwaniem dla biznesu. Dlatego eksperci od bezpieczeństwa będą szkolić przedsiębiorców zrzeszonych w dwóch ważnych krajowych klastrach – Evoluma i Polskim Klastrze Budowlanym. To kolejny krok w realizowanym od lutego przedsięwzięciu pod hasłem Sojusz dla Regionu. Inicjatywa ma pomóc podlaskim firmom odnaleźć się w nowych realiach gospodarczych i skuteczniej uczestniczyć w dużych projektach, także tych związanych z obronnością czy technologiami podwójnego zastosowania. W Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku podpisano właśnie porozumienie.

0: Porozumienia o współpracy. Przy jednym stole zasiedli przedstawiciele Evoluma, Polskiego Klastra Budowlanego, Polskiego Instytutu Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego oraz marszałek województwa Łukasz Prokorym. Jak podkreślił, Sojusz dla Regionu już przynosi pierwsze efekty, a współpraca biznesu i ekspertów od bezpieczeństwa ma pomóc lokalnym przedsiębiorcom jeszcze odważniej sięgać po nowe możliwości rozwoju.
1: Nasz produkt lokalny, jakim jest bezzałogowy bądź załogowy pojazd do rozstawiania min w Lóż, w którym również jako władze województwa włączyliśmy się w tak zwany lobbying samorządowy przewidziany w ustawie o samorządzie terytorialnym, zdobył jeden z najważniejszych tytułów, tytuł strażnika granic przyznawany przez branżę zbrojeniową. Braliśmy także aktywny udział w pewnych pracach legislacyjnych na etapie, których efektem jest to, że 7 września weszło w życie rozporządzenie, które chociażby będzie pozwalało, aby taki pojazd w Lóż mógł dostać zlecenie rządowe, na którym bardzo nam zależy, z tak zwanej wolnej ręki. Robiliśmy również niezwykle ważne szkolenia dla naszych jednostek samorządu, w którym mówiliśmy o podwójnym przeznaczeniu budowli, o tym, jak się buduje budynki ze schronami, co już jest dzisiaj wymogiem prawa budowlanego. Mówiliśmy o tym, jak wyglądają prawa zamówień publicznych, bo to często dla przedsiębiorców jest czymś nowym, że bierzemy udział w przetargach zbrojeniowych. One są zupełnie inne niż zwykłe przetargi zamówieniowe. Nasze firmy z Sojuszu dla Regionów mają umowy z wojskiem, chociażby biorą udział w budowie jednego z oddziałów pod Czarną Białostocką. To wszystko wydarzyło się przez ten pół roku. Pracujemy dalej, aby tych efektów współpracy było jak najwięcej. Dzisiaj Państwu mówimy, że do sojuszu przystępuje Polski Instytut Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego. Dlatego o tym Państwu mówimy, bo jest to trochę to inny podmiot niż podmioty, o których Państwu mówiliśmy, czyli nie podmiot, który produkuje, podmiot, który tworzy czy łączy pewne działania firm produkcyjnych, tylko jest to podmiot, który ma działania o takim charakterze miękkim, którego celem jest uczenie naszych mieszkańców, naszych włodarzy małych ojczyzn, bo przypominam, to oni są między innymi podmiotami obrony ludności i ochrony cywilnej zgodnie z ustawą. I właśnie chcemy po tym pół roku do tych działań takich o charakterze miękkim dołączyć do sojuszu, stąd jestem przekonany, że właśnie ten podmiot będzie doskonałym partnerem, aby również rozszerzyć te działania o działania miękkie, dedykowane mieszkańcom, związane z nauką odporności, z nauką zachowywania się w sytuacjach kryzysowych i niebezpiecznych.
0: Mówi wiceprezes Polskiego Klastra Budowlanego Anna Moskwa.
2: Podpisanie rozszerzenia naszej umowy o współpracy, naszego sojuszu regionalnego jest niezwykle ważne. Jesteśmy przekonani, jako krajowy klaster kluczowy od samego początku funkcjonowania naszej organizacji stawiamy na budowę naszego potencjału w oparciu o potencjały członków naszego klastra, o potencjały firm, o potencjały uczelni. Dlatego też mamy świadomość, że budowa potencjału naszego regionu w zakresie obronności, w zakresie odporności wymaga zaangażowania wielu podmiotów. Cieszymy się bardzo, że ten sojusz został podpisany. Cieszymy się bardzo, że prowadzimy aktywne działania razem z Urzędem Marszałkowskim, razem z innymi przedstawicielami samorządów województwa podlaskiego w zakresie budowania odporności. Tak jak deklarowaliśmy na początku naszej współpracy, my w ramach sojuszu dajemy przede wszystkim potencjał podmiotów branży budowlanej, które funkcjonują na terenie naszego województwa. Są to kluczowe firmy budowlane, są to firmy, które są odpowiedzialne za budowę infrastruktury, są odpowiedzialne za budowy naszych mieszkań, również za budowę obiektów użyteczności publicznej. W sytuacji, kiedy stoimy przed wielkim wyzwaniem przygotowania naszego regionu na sytuacje kryzysowe, dziś mówimy o budowaniu odporności, ale także obronności, firmy budowlane są również kluczowe w budowaniu infrastruktury obronnej, ale także powinny być kluczowymi partnerami samorządów w zakresie zabezpieczania choćby bezpieczeństwa ludności w momencie, kiedy nie daj Boże doszłoby do ewakuacji. Branża budowlana jest jednym z najważniejszych pracodawców województwa podlaskiego. Dlatego też bardzo ważne jest podniesienie wiedzy i zdolności operacyjnych pracowników naszych przedsiębiorstw. Dlatego też cieszymy się, że ten sojusz będzie rozszerzony o nowe podmioty, które mają wielkie doświadczenie w zakresie edukacji. W zakresie edukacji związanej z obronnością, z odpornością. Deklarujemy chęć współpracy w kolejnych projektach. Deklarujemy chęć współpracy zarówno w projektach infrastrukturalnych, w których czynnie uczestniczą nasi przedsiębiorcy, ale również w projektach edukacyjnych, szkoleniowych, które kierujemy do przedsiębiorców, ale także do mieszkańców naszego regionu. Chciałabym zaprosić na nowe wydarzenie, które wspólnie organizujemy z partnerami Sojuszu dla Regionu przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Będzie to konferencja szkoleniowa, konferencja, która odbędzie się 23 października w Urzędzie Marszałkowskim. Zapraszamy na tę konferencję zarówno przedstawicieli samorządów, jak i przedsiębiorców, a także mieszkańców. Tematem tej konferencji będzie przygotowanie samorządów do wymagań, które stawia ustawa o obronności, ale także chcielibyśmy się skupić na systemach łączności, na zabezpieczeniu infrastrukturalnym, odporności i bezpieczeństwa naszego regionu. Polski klaster budowlany, krajowy klaster kluczowy, funkcjonuje w województwie podlaskim, ale skupiamy również ponad 450 podmiotów z terenu całego kraju. Dlatego też deklarujemy również wykorzystanie wiedzy, potencjału osobowego i materialnego tych podmiotów, które razem z klastrem funkcjonują. Na konferencję szkoleniową zaprosiliśmy naszych partnerów, ekspertów z terenu całego kraju. Będziemy chcieli przedstawić naszym samorządowcom, naszym przedsiębiorcom aktualną wiedzę dotyczącą budowy systemu odporności i obronności. Jesteśmy przekonani, że ta wiedza przyczyni się do zabezpieczenia naszych mieszkańców, również nas, na sytuacje kryzysowe.
0: Prezes klastra Evoluma Sebastian Rynkiewicz.
3: Bardzo intensywne za nami 7 miesięcy pracy w ramach Sojuszu dla Regionu i zmiana zdecydowanie jakościowa. W lutym jeszcze rozmawialiśmy na temat tego, czy w województwie podlaskim może być realizowana produkcja na potrzeby dual use. Mamy potencjał firm budowlanych, tylko pytanie, gdzie te budowle powinny powstawać. Czy w tym regionie tylko mamy zabezpieczać życie mieszkańców, czy też jesteśmy w stanie produkować na potrzeby przemysłu obronnego? I odpowiedź jest jakby jak najbardziej pozytywna. Tą tezę, które województwo miało do przekazania, po tych 7 miesiącach w zasadzie w tym momencie się już zastanawiamy, w jaki sposób to realizować, a nie czy. O tym świadczą nagrody, o tym świadczy nasze rozmowy i w Ministerstwie Obrony Narodowej z panem marszałkiem. Też nasze województwo będzie już niedługo miało instrumenty do wsparcia inwestycji dual-use'owych. Natomiast 4 listopada, zaraz po konferencji szkoleniowej, o którym Ania mówiła, Forum Spójności Rozwoju Granicznego, gdzie tutaj wspólnie z koordynatorami, z panem marszałkiem ustalaliśmy, że Polska Grupa Zbrojeniowa dołączy do tego wydarzenia. Zachęcamy już dzisiaj do rejestracji na forum, bo poprzez rejestrację na forum wybrane, zwalidowane osoby, przedsiębiorstwa będą mogły uczestniczyć w zamkniętym evencie PGZ-u, który będzie towarzyszył naszemu drugiej edycji Forum Spójności Rozwoju Granicznego. I to też już jest bardzo nietypowa sytuacja. Ja w Kielcach miałem okazję rozmawiać z przedstawicielami PGZ-u, z naszym pikselowym żubrem, gdzie region wspierał i oni mówią, no to nie jest typowe, bo województwo podlaskie nie ma zlokowanego żadnego zakładu z grupy, natomiast my nie bazujemy na zakładzie grupy PGZ-u, tylko na naszym potencjale przemysłowym firm, które tutaj są, które działają, które już dzisiaj są koncesjonowane, które już dzisiaj wykonują zlecenia. Ja bardzo się cieszyłem z tego, że to nie była tylko deklaracja, ale mogłem zaprosić na 8 stanowisk naszych klastrowiczów, pokazać, co robimy, w jaki sposób wykonujemy, że pracujemy na najwyższym światowym poziomie, ponieważ zarówno partnerzy krajowi, jak i zagraniczni chcieli z nami rozmawiać, chcą z nami realizować wspólne projekty. Także ja się bardzo cieszę, że jako region z takiej białej plamy na mapie przemysłu zbrojeniowego w naszym kraju naprawdę zaczynamy istnieć i poważnie pracować. Także nie zdejmujemy nogi z gazu, a raczej ją dociskamy w pełnej kontroli.
0: Prezeska Zarządu Polskiego Instytutu Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego Izabela Siemieniako.
4: Oprócz kompetencji twardych warto pamiętać, że zdolności ludzi i przedsiębiorców do współdziałania są równie ważne. Polski Instytut Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego wnosi do sojuszu wiedzę i doświadczenie ekspertów z regionu, którzy realnie zarządzali kryzysami i realnie ponosili konsekwencje tych kryzysów. Dlatego też tą wiedzę chcemy teraz przekuć właśnie na wsparcie w sojuszu. Pan marszałek, no jestem pełna uznania dla tej inicjatywy, gdyż opiera ją na 3 solidnych fundamentach. Po pierwsze samorząd, po drugie zaplecze wykonawcze, którym są niewątpliwie oba klastry, a po trzecie właśnie wiedza i doświadczenie operacyjne Polskiego Instytutu Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego. To niezwykle ważne, ponieważ Podlasie jako region przygraniczny szczególnie potrzebuje rozwiązań szytych na miarę, nie kopiowanych gdzieś z innych regionów. Dlatego w tych czasach niepewności, wielkich zmian geopolitycznych, tym bardziej warto pracować nad tym, żebyśmy byli przygotowani. Spokój lubi procedury, lubi usystematyzowane działania w razie różnych sytuacji. Biznes to lubi, gospodarka to lubi, ale także moi mieszkańcy będą mieli poczucie bezpieczeństwa. Jest to nasza wspólna misja oparta na bardzo solidnych fundamentach. Dlatego bardzo dziękuję i cóż, zabieramy się do pracy.
0: Ariadna Leśniewska, dyrektorka do spraw operacyjnych z firmy Vision Cup.
5: My skupiamy osoby, które znają się na technologii i które wiedzą, jak połączyć ze sobą tą technologię w sposób, który zabezpieczy nam działanie w sytuacji kryzysu. Tworzymy centra zarządzania kryzysowego, uczymy komunikację wtedy, kiedy ona jest niezbędna, niezależnie od tego, jakie scenariusze przyniesie nam los. I tu, w trakcie wydarzenia, które będzie w październiku, będziemy właśnie pokazywać, w jaki sposób możemy te centra zarządzania kryzysowego tworzyć, jakie technologie tam powinny się znaleźć, żeby to centrum było bezpieczne. I zapewniamy tutaj też, jak łączność ma ze sobą współpracować właśnie w takich sytuacjach. Więc to chcemy Państwu pokazać. Zapewniamy też tutaj informacje dotyczące tego, skąd na to można pozyskać środki i jakie też są wymogi, jeżeli chodzi o ustawę.
0: Członek Rady Polskiego Klastra Budowlanego, wiceprezes firmy Witraż Robert Mucha.
6: Bezpieczeństwo regionu to nie tylko samorządy, administracja, ale i właśnie firmy produkcyjne. I patrząc z tej perspektywy, my jako firmy posiadamy bardzo duże zaplecze produkcyjne, bardzo duże zaplecze technologiczne, dlatego chcielibyśmy tutaj być tą częścią i powinniśmy być tą synergią jako jedność, współpracujący razem. Już teraz my skupiamy się na rozwoju odnośnie bezpieczeństwa, tworząc produkty o najwyższej tej klasie bezpiecznych okien, które już są dostarczane m.in. do jednostek wojskowych. Chciałbym podkreślić tutaj niesamowitą, ważną rolę Polskiego Klastra Budowlanego, który dostarcza dla nas tą całą wiedzę, ten know-how, dzięki którym my jako przedsiębiorcy możemy w sposób odpowiedni i szybki i reagować i pozyskiwać tą wiedzę, przez co jesteśmy bardziej efektywni. Także jest to dla nas niesamowita inicjatywa, gdzie jeszcze bardziej ten sojusz będzie się powiększał i coraz szybciej będziemy mogli tutaj się przyczyniać do zwiększania bezpieczeństwa regionu.
0: Przewodniczący Rady Polskiego Klastra Budowlanego, prezes zarządu firmy Palisander, Sławomir Żubrycki.
7: Wyobraźcie sobie Białystok przez miesiąc bez prądu albo przez miesiąc bez wody. Nie trzeba dronu. To jest wyzwanie przyszłościowe, które czeka nas. Wyzwanie, które drony będą, ludzi trzeba zabezpieczyć, ale musimy też zabezpieczyć wszystkie inne funkcje, w których żyjemy. Nie damy rady bez wody, bez energii damy radę, bo 200 lat temu chyba nie było energii, tak? Co jeszcze lampy naftowe były. I cóż, ja się cieszę, że jest ta inicjatywa i uważam, że nie wiem, jak to wygląda w lubelskim i podkarpackim, ale to jest te 5 minut dla Podlasia, dla firm. To jest rzecz ważna, żeby, nie wiem, jak to prawnie zrobić, ale żeby firmy tu i stąd miały ciut lepsze preferencje przy wyborach zamówień niż firmy z Poznania. Oni nie szykują miejsce do ewakuacji ludzi, a my szykujemy się do pierwszego uderzenia i obrony, zarówno tego militarnego, jak i tego egzystencjalnego.
0: Mówił prezes firmy Palisander Sławomir Żubrycki.
8: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
0: Czasem wystarczy klucz do własnego mieszkania, by odzyskać poczucie bezpieczeństwa i uwierzyć, że można zacząć od nowa. Dla wielu osób, które doświadczyły bezdomności, wychowały się w pieczy zastępczej albo zmagają się z niepełnosprawnością, taki moment bywa początkiem zupełnie nowego życia. Te szanse ma dać projekt Fundacji Dialog, która otrzymała blisko 5 milionów złotych unijnego wsparcia na prowadzenie mieszkań wspierających Podlaskiem. Dzięki tym środkom przez najbliższe 3 lata działać będą 34 mieszkania w Białymstoku, Łapach, Łomży, Bielsku Podlaskim i Hajnówce. Pomoc ma objąć około 180 osób. To nie będą tylko 4 ściany i dach nad głową. Za tym projektem kryje się znacznie więcej. Wsparcie specjalistów, pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy i odbudowie samodzielności. Bo najtrudniej nie jest często znaleźć mieszkanie, ale odzyskać wiarę, że można poradzić sobie samemu. Fundacja Dialog od lat pracuje z ludźmi, którzy znaleźli się na życiowym zakręcie. Pomaga młodym opuszczającym domy dziecka, osobom w kryzysie bezdomności, uchodźcom, a także tym, którzy po latach próbują ułożyć sobie życie na nowo. Jak podkreślają przedstawiciele fundacji, celem nie jest tworzenie zależności od pomocy społecznej. Chodzi o to, by dać ludziom narzędzia do samodzielnego życia. Innymi słowy, pomóc stanąć na nogi, a potem pozwolić iść własną drogą. Bo często fundamentem godnego życia jest po prostu miejsce, które można nazwać domem. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, podpisując umowę z fundacją na realizację tego projektu, powiedział:
9: projekt dofinansowany w 95% ze środków europejskich. W ramach tego projektu pomoc uzyska przynajmniej 180 osób w kryzysie bezdomności, osoby z niepełnosprawnościami z różnych miejsc naszego województwa, z Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Łap oraz Łomży. Projekt będzie realizowany do sierpnia 2029 roku w 34 mieszkaniach. Część mieszkań to są mieszkania które już posiada fundacja. 6 mieszkań będzie wyremontowanych, 1 mieszkanie będzie kupione. Wiele dobrego ten projekt zrobi naszym mieszkańcom, którzy takiej pomocy potrzebują. I jeszcze raz cieszę się, że Fundacja Dialog dzięki skutecznym umiejętnościom pozyskiwania środków europejskich pomaga naszym mieszkańcom w kryzysie bezdomności i osobom z niepełnosprawnościami.
0: Także członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek wskazał na doświadczenie organizacji i wieloaspektowy charakter tego 3-letniego projektu.
10: Udział własny samorządu województwa to około 300 tysięcy złotych, także pokaźna suma. Fundacja Dialog między innymi słynie z tego, że w całym województwie posiada mnóstwo instytucji, które właśnie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzi, chociażby zakłady aktywizacji zawodowej, między innymi bardzo duży zakład aktywizacji zawodowej w Łomży i dzisiaj kolejny projekt realizowany w województwie podlaskim, również w Łomży, z czego się bardzo cieszę, gdzie docelowa grupa, o której mówił pan marszałek, znajdzie nie tylko zamieszkanie, nie tylko miejsce, w którym będą przebywać, funkcjonować, mieszkać, ale też ograniczoną usługę, bo nie są to ludzie, którzy wymagają całodobowej troski innych instytucji, ale w ograniczonym zakresie również będą obsługiwane chociażby cudzoziemcy, którzy na przykład, jest tam około 20 cudzoziemców, którzy nie znają na przykład języka polskiego, będą się uczyć tego języka. Jeżeli tam są osoby z niepełnosprawnościami, to w ramach swoich dysfunkcji również będą prowadzone. Jeżeli to są osoby z bezdomnością, no to oczywiście w sposób naturalny zapewni im się mieszkanie i warunki do życia. Także gratuluję Fundacji Dialog i myślę, że spotkamy się wkrótce na następnym projekcie.
0: Prezes Fundacji Dialog Michał Gaweł powiedział, że projekt to kontynuacja wcześniejszych działań.
11: No, od 2015 roku eksperymentujemy trochę, to znaczy zauważyliśmy, że istnieje bardzo dużo pustostanów i to jest fakt w Polsce w ogóle. Przykładem to jest tu, gdzie jesteśmy, ten pion w bloku, którym administrujemy, przez 10 lat stał pusty. I tutaj w ramach wcześniejszych projektów utworzyliśmy 6 mieszkań, w tym tą salę, która służy do kontaktów nadzorowanych na przykład dzieci z pieczy lub dzieci, których rodzice mają wyroki sądowe i kontakt musi być nadzorowany. I to powstało też ze środków z Unii Europejskiej. Kontynuujemy to. Obecnie mamy 44 mieszkania z Zarządu Mienia Komunalnego, ponieważ jest to umowa współpracy z miastem Białystok, czyli współpracujemy z miastem na podstawie uchwały Rady Miejskiej, która pozwala właśnie tego typu puste stany organizacjom pożytku publicznego wynajmować te mieszkania na cele społeczne, na cele głównie ustawy z pomocy społecznej. No i remontujemy. 20 zostało, wcześniej wyremontowaliśmy we współpracy z Norwegian Refugee Council, 6 właśnie ze środków unijnych, a pozostałe to były remonty, które robiliśmy z prywatnymi darczyńcami, czyli na przykład z firmami deweloperskimi. Też te nasze projekty, które się nakładają, ponieważ w wielu projektach mamy centra integracji społecznej, więc uczestnicy tych centrów też w ramach aktywizacji zawodowej też remontowali te mieszkania. W mieszkaniach mieszkają bardzo różne grupy osób. To są osoby, które opuszczają system pieczy zastępczej, czyli dzieci opuszczające pieczę, czy młodzież opuszczająca system pieczy zastępczej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby, które są w kresie bezdomności, wychodzą z tej bezdomności, ale też na przykład uchodźcy z Ukrainy w 2022 roku 20 takich mieszkań przeznaczyliśmy dla tej grupy osób, ale mamy też osoby, na przykład, które opuściły zakłady karne i zostały zwolnione po interwencjach działaczy politycznych na Białorusi, więc to są różnego rodzaju grupy osób, które wymagają wsparcia, a nie są w stanie na rynku same wynająć sobie mieszkania. I w ramach tego projektu też będziemy kontynuować to. Ten projekt jest bardzo potrzebny, bardzo też uzupełnia system naszego wsparcia, ponieważ mamy różnego typu placówki. Mamy placówkę opiekuńczo-wychowawczą, zajmujemy się pieczą rodzinną, ale również posiadamy na przykład schronisko i noclegownie dla osób w kresie bezdomności, czy dom matki i dziecka. To te mieszkania służą nam też do tego, żeby te osoby mogły wyjść na prostą i właśnie samodzielnie zamieszkać, ponieważ jakby cel jest taki, żeby ich usamodzielnić, żeby nie musieli żyć na koszt innych osób, czy na koszt samorządu, tylko żeby sobie same radziły i do tego dążymy, dając im właśnie bardziej wędkę niż rybę i też organizując zatrudnienie. To są mieszkania ze wsparciem. Celowo przyjęliśmy taką nazwę też, żeby nie ograniczać się tylko do ustawy o pomocy społecznej, ponieważ te sytuacje są bardzo indywidualne. Pobyt też jest bardzo różny. Czasami jest tak, że mamy rotację w tych mieszkaniach, ale są też takie osoby, które mieszkają od 2015 roku. Jakby wspieramy je cały czas też w tym funkcjonowaniu. Nie byłyby w stanie funkcjonować na normalnym rynku. Gdyby nie te mieszkania, to miałyby w kresie bezdomności, musiałyby mieszkać w placówkach dla osób w kresie bezdomności. Natomiast tak są samodzielnie funkcjonujące. Dla nas najtrudniejsze okresy to są takie, kiedy nie mamy żadnych projektów. Ostatnio mieliśmy taki czas, że właściwie dwie osoby koordynowały funkcjonowanie tych 44 mieszkań i to jest bardzo trudne, no bo tu też te osoby płacą czynsze, trzeba sprawdzać, czy płacą te czynsze, trzeba je naliczać, rozliczać faktury, robić remonty. To jest bardzo trudne. Ta forma, którą mamy, jest bardzo wygodna dla samorządu, bo tak naprawdę to fundacja jakby przejmuje na siebie obowiązek płacenia czynszów za te wszystkie mieszkania i my je płacimy do zarządu mienia komunalnego co miesiąc. Opłacamy energię elektryczną, a nasza współpraca polega na tym, że współpracujemy z samymi mieszkańcami, wspierając ich, ale też no właśnie nadzorując ich funkcjonowanie w tych mieszkaniach. Czasami to są trudne sytuacje, takie jak, nie wiem, pozbawienie kogoś praw rodzicielskich, czy kiedy musimy na przykład kogoś, bo łamie zasady, na przykład zaczyna używać alkoholu, pozbyć się z takiego mieszkania, no to nie jest wtedy proste, więc takie projekty bardzo nam ułatwiają, ponieważ wtedy mamy też kadrę, która pomoże nam, mamy mentorów na przykład, będą zatrudni mentorzy w ramach tego projektu, więc jakby to bardzo ułatwia funkcjonowanie wtedy.
0: Wiceprezes Fundacji Dialog, autor projektu Marcin Kruchlej podkreślił, że chodzi o całościowe wsparcie osób, które są pod opieką fundacji.
12: Chcieliśmy tutaj skupić się na takim całościowym wsparciu osób, które są trochę pod naszą opieką, a które chcielibyśmy, żeby przestały być pod opieką, a bardziej były samodzielne i miały taką możliwość w ramach różnego rodzaju usług, które także oferowane będą w projekcie, usamodzielniania się. To, co na pewno warto też podkreślić o tym projekcie i o Fundacji Dialog, to to, że my zawsze się staramy opierać nasze działania na współpracy też z innymi instytucjami, z innymi podmiotami, organizacjami i ten projekt również jest projektem partnerskim. Współpracujemy tutaj z Krajowym Towarzystwem Autyzmu, oddział w Białymstoku i z Fundacją Przystanek Autyzm, dzięki czemu też ta oferta wsparcia, która będzie oferowana w ramach projektu, jest poszerzona o osoby w spektrum autyzmu. Też, co na pewno warto podkreślić, jest to projekt, który obejmuje nie tylko Białystok, ale również Bielsk Podlaski, Łapy, Łomże, czyli takie miejsca, w których już wcześniej prowadziliśmy działania związane właśnie z mieszkalnictwem wspomaganym. Zależy nam na tym, żeby to, czym zaczynamy się zajmować, było w jakiś sposób kontynuowane i tak też jest w tym przypadku, a dodatkowo rozszerzając nasze działania, które prowadzimy w tej chwili w Łomży w ramach Zakładu Aktywności Zawodowej, a często dostrzegając też taką potrzebę, że osoby z niepełnosprawnościami potrzebują takich usług treningowych w mieszkaniu i takich prób usamodzielnienia się, bo często są to osoby, które od wielu lat zamieszkują ze swoimi rodzicami i o tej samodzielności tak nie do końca myślą, a mając już swoje miejsce pracy w utworzonym przez nas Zakładzie Aktywności Zawodowej, mamy taką możliwość teraz w ramach tego projektu, żeby usamodzielniać się także w takim życiu codziennym.
0: Mówił wiceprezes Fundacji Dialog Marcin Kruchlej.
8: Ważne dla mieszkańców Białegostoku.
0: Mamy w Podlaskiem naprawdę mocną sportową ekipę. 21 zawodników, 21 sportowych historii i mnóstwo pracy, która często zaczyna się wtedy, gdy inni już dawno skończyli trening. To właśnie oni tworzą Team Podlaskie 2026. Są wśród nich lekkoatleci, kajakarze, zapaśnicy, strzelcy. Łączy ich jedno. Należą do sportowej czołówki i reprezentują Podlaskie na zawodach w Polsce i na świecie. Nagrody dla zawodników wręczyli wicemarszałkowie Marek Malinowski i Wiesława Burnos. Sportowcy otrzymali od 10 do 20 tysięcy złotych na dalsze przygotowania, treningi i zgrupowania, mówi wicemarszałek Marek Malinowski.
13: Zarząd województwa podlaskiego postanowił przyznać nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe. Z całego województwa wyłoniliśmy grupę 21 zawodników, zawodniczek, którzy na arenie krajowej, międzynarodowej właśnie osiągnęli największe sukcesy. Bardzo Wam z tego powodu gratuluję. To Wy tworzycie Team Podlaskie. Na arenie tej właśnie międzynarodowej, krajowej reprezentujecie oczywiście swoje kluby, ale także nasze województwo podlaskie. Sport to jedna z najlepszych promocji województwa podlaskiego, a Wy to robicie znakomicie. A te nagrody to oczywiście jest to wyraz uznania Waszych sukcesów, ale także byśmy chcieli Was wesprzeć w tym procesie treningu, przygotowania, bo każdy o tym wie, że sport w tych czasach kosztuje.
0: Uroczystość prowadziła rzeczniczka marszałka województwa podlaskiego Małgorzata Półtorak.
14: Nie ma z nami ze względu na udział w zgrupowaniach pani Ewy Swobody i pani Natalii Bukowieckiej. W ich zastępstwie nagrodę odbiera wiceprezes KS Podlasie, pan Jan Zalewski. Obie panie i w roku ubiegłym, jak i w tym już zdobyły wiele tytułów. W niedawno zakończonych Mistrzostwach Europy w Birmingham Ewa Swoboda to wicemistrzyni Europy w biegu na 100 metrów, a Natalia Bukowiecka zdobyła srebrny medal w biegu na 400 metrów. ale jest z nami, zapraszamy panią Marię Żodzik, zawodniczka klubu sportowego Podlasie Białystok, trenująca pod okiem Pawła Wyszyńskiego. W roku 2026 zdobyła już srebrny medal i wicemistrzostwa Europy w Birmingham. Maria Andrzejczyk, Luks Hańcza, także laureatka Team Podlaskie. Jest z nami Justyna Regucka, do Elity Białystok, kanu i kajak Team, trenująca pod okiem Sandry Skorońskiej. Także wiele sukcesów w mistrzostwach Polski, świata i Europy w parakajakarstwie. Zapraszam Karolinę Bronowicz. Ten sam klub, do Elity Białystok, kanu i kajak Team, trener Paweł Skowroński. Z powodzeniem pani Karolina łączy dwie dyscypliny parasportu, parakajakarstwo oraz szermierkę na wózkach. Ten sam zespół reprezentuje Dominika Zimnoch. Panią Dominikę trenuje Sandra Skowrońska. W 2025 roku osiągnęła w kajakarstwie klasycznym wiele tytułów. Występowała w Mistrzostwach Świata Juniorów, Europy Juniorów oraz w 40. Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. Zapraszam panią Karolinę Domaszuk. Pani Karolina reprezentuje klub sportowy Metalowiec Podlaskie. Trener to Maciej Hasiec, uprawia zapasy kobiet w kategorii młodzieżowej, członkini młodzieżowej kadry narodowej, ale także posiada mistrzostwo międzynarodową klasę sportową. Zapraszam pana Iwana Rakickiego. Pan Iwan Rakicki, KS Kaliber Białystok, strzelectwo sportowe. Kaja Lach, zapraszam. Spółdzielczy klub sportowy Kresowia Białystok. Trener Michał Mróz uprawia kajakarstwo w stylu kanadyjskim. W 2025 roku szereg tytułów od Mistrzostw Europy Juniorów do także Mistrzostw Polski Seniorów. O zabranie głosu w imieniu sportowców, czyli was wszystkich, poproszę panią Marię Żodzik.
15: Bardzo miło widzieć, że mamy w Podlasiu tak dużo sportowców, dobrych sportowców i ja jestem osobiście bardzo wdzięczna i myślę, że każdy sportowiec tutaj, który jest wdzięcznym, jesteśmy za to, że nasza praca jest doceniana i zawsze jesteśmy dumni reprezentować Podlasie, bo to bardzo dobry i piękny region i bardzo się cieszę, że tutaj mieszkam.
0: Mówiła Maria Żodzik.
8: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: To jest radio Złote Przeboje.
1: Codziennie